0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 25 maja. Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

siebie Jezusa wiszącego na krzyżu i bliskich, którzy z Nim wytrwali. Znajdź sobie miejsce pośród nich.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

W bardzo trudnych momentach życia obecność drugiego jest tym, co nas ocala. Tym drugim może być Bóg, rodzina, przyjaciele, a czasem ktoś nieznajomy. Ci, którzy stali pod krzyżem, nie mogli Jezusa z niego ściągnąć, ale mogli zmniejszyć dojmującą samotność w cierpieniu. Wytrwanie przy czyimś bólu, któremu nie możemy zaradzić, wymaga odwagi. Czyja obecność pomogła ci przetrwać trudne chwile?

Jezus, wisząc na krzyżu, dostrzega swoich bliskich i ból, jaki im towarzyszy. Czasem w pośpiechu i zabieganiu możemy patrzeć, ale nie widzieć. Potrzeba zatrzymania i zainteresowania, by dostrzec siebie czy drugiego. Bez tego trudno o prawidłowe działanie. To jest moment, w którym możesz spojrzeć z czułością na swoje serce. Co ważnego w tej chwili się w nim dzieje?

Jan zyskuje Maryję jako matkę. Maryja zyskuje syna w osobie Jana. W nowy sposób mogą zatroszczyć się o siebie nawzajem. Czasem w obliczu trudnych sytuacji możemy rozpocząć nowe, przemieniające relacje. Albo dzięki okazanemu wsparciu spojrzeć na znanego nam człowieka w inny sposób. Będąc dla siebie nawzajem, wypełnimy ostatnią wolę Jezusa. Komu dzisiaj możesz przynieść nadzieję?

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Porozmawiaj z Jezusem o poruszeniach, które pojawiły się w Twoim sercu w czasie modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

Powoli zbliża się godzina 6, a tym samym transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie to o godzinie 6, a teraz na naszej antenie przyjdę tu. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, jest poniedziałek 25 maja.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W dniu dzisiejszym Kościół, cały Kościół obchodzi święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Jest to wielki dzień, że mamy tak wspaniałą Matkę, która otacza nas wszystkich swoją szczególną opieką. Pragnę w tym pięknym dniu powitać was wszystkich, bracia i siostry, na tej Eucharystii i na tym świętym miejscu na Jasnej Górze. Tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy uczestniczą z nami poprzez Radio Maryja, poprzez Radio Fiat. Niech Pan Jezus zawsze pobłogosławi i wstawiennictwo Matki Najświętszej niech będzie widoczne. Msze święte te są odprawiane w następujących intencjach. Ja modlę się za świętej pamięci Aleksandrę Nowak, Stanisławę i Józefa Gładysław. Ojciec Jan modli się za świętej pamięci Klaudię Wronowską i ksiądz Gość odprawia swoją własną intencję. Abyśmy mogli godnie sprawować to święte misterium naszego odkupienia, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który się zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym.
1: Amen.
0: Módlmy się.

0: Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Oto słowo Boże.
1: Amen.

obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

0: stawali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Czcigodni bracia kapłani, moi drodzy bracia i drogie siostry, dzień dzisiejszy, to święto dzisiejsze prowadzi nas znowu do Wieczernika. Wczoraj przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość zesłania Ducha Świętego, narodzin, dzień narodzin Kościoła. Apostołowie, jak wiemy, jeszcze przed tym dniem byli bardzo zalęknieni, zamknięci i pełni niepewności. I nagle w cudowny sposób, mocą Ducha Świętego, zostają przemienieni i napełnieni tą przeogromną mocą. Duch Święty przemienia ich serca i czyni z nich odważnych świadków Chrystusa. Ale kiedy uważnie wsłuchamy się w Słowo Boże, zauważymy, że w Wieczerniku razem z apostołami była Maryja. Trwała z nimi na modlitwie. I w tym dniu Kościół kieruje naszą uwagę na postać dziewicy z Nazaretu i jej zadanie, jakie wyznaczył jej Chrystus wobec odkupionej ludzkości. Była obecna pośród rodzącego się Kościoła jak matka pośród swoich dzieci. I dlatego Kościół bardzo mądrze umieszcza to dzisiejsze święto właśnie w dzień po Pięćdziesiątnicy. Bo tam, gdzie rodzi się Kościół, tam jest także Matka. Tytuł ten został ogłoszony podczas zakończenia trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 roku w Bazylice Świętego Piotra. I może warto wspomnieć przy tej okazji, przy tej celebracji, że inicjatorami tego aktu byli polscy biskupi na czele z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który osobiście w obecności Ojca Świętego Pawła VI przedstawił prośbę, aby Matka Jezusa, Matka Boga, została również ogłoszona Matką Kościoła. I dziś czcimy ją nie tylko jako Matkę Odkupiciela, ale także jako naszą Matkę, Matkę Odkupionych. Jaki to głęboki dar dzielić duchową Matkę z Synem Bożym. Poprzez swoją macierzyńską troskę i wstawiennictwo prowadzi nas do swojego Syna i umacnia nas na drodze wiary. Jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, umierający Jezus zawierza Jana Maryi oraz ją samą umiłowanemu uczniowi. Ewangelia na to święto przypomina ten jeden z najświętszych obrazów Pisma Świętego. Błogosławioną dziewicę stojącą u stóp krzyża, patrzącą z doskonałą wiarą, nadzieją i miłością na swojego boskiego Syna. Jej wierność wobec Niego była niezachwiana. I z matczyną empatią, wzmocniona pełnią łaski, odczuwała Jego cierpienia i znosiła Jego mękę aż do samego końca. I to jest piękne, że Pan Jezus, Syn Boga, również pozwolił, aby On w tym momencie cierpienia czerpał siłę i pocieszenie od swojej Matki, gdy wisiał na krzyżu. I z ust konającego Jezusa padają słowa: niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja. I tymi słowami Jezus przekazuje swojej Matce obowiązek macierzyńskiego posługiwania wszystkim, za których oddaje swoje życie. W osobie świętego Jana Ewangelisty reprezentowany jest na Kalwarii cały Kościół. społeczność ludu odkupionego. Ten oto lud otrzymuje Matkę. I tak Maryja z woli samego Jezusa stała się Matką Kościoła. Swoją matczyną miłością, jaką darzyła Jezusa, obejmuje teraz całą ludzkość i wypełniać będzie testament wypisany krwią jej Syna Jezusa. I tajemnica Kościoła stanie się jej szczególnym umiłowaniem i troską. Bracia i siostry, warto zauważyć w tym, kiedy celebrujemy to święto, że umierając na krzyżu, Jezus przekazuje jej sprawy najważniejsze. Przekazuje jej sprawy najważniejsze. Kto z nas nie zna wzruszającej sceny na Golgocie? I to właśnie Jezus zawieszony na drzewie krzyża w okrutnych mękach składa Bogu zadośćuczynienie za grzechy ludzkości i rodzi do życia nowy lud Boży. Pod krzyżem jest Jego bolejąca Matka i najwierniejszy uczeń Jan. I fakt wzięcia przez Maryję Jana za duchowego syna rozciąga się na wszystkie pokolenia. Każdy z nas, bracia i siostry, każdy z nas ma w Maryi swoją Matkę. Ma w Maryi swoją Matkę. Ona nas tam przyjęła pod opiekę, pod krzyżem i nigdy nie wycofa tej obietnicy. Każdy z nas jest bliski jej sercu. Nie jest jej obojętne nasze życie. Ona cieszy się z naszej radości i smuci się, ilekroć cierpimy. Jak każda matka, tak i ona chce, aby być obecna w życiu swoich dzieci, dając to, co jest najdroższe. Od tej chwili, właśnie od tego momentu pod krzyżem, ona stała się Matką Kościoła, Matką ludzi wierzących, Matką grzeszników szukających przebaczenia i Matką ludzi słabych, zagubionych i cierpiących. Od samego początku Kościoła, to jest również bardzo znaczące, od samego początku Kościoła, wspólnoty chrześcijańskie uznawały Maryję jako swoją matkę duchową. Jest tak dlatego, że Maryja jest matką braci i sióstr Jezusa. On sam powiedział, że każdy, kto pełni wolę Ojca mego, ten jest jego bratem i siostrą. I do rodziny Jezusa należą wszyscy wierzący w Niego. I Maryja jest więc naszą matką, matką wierzących w Jezusa. Nie jest ona naszą matką cielesną, lecz matką duchową. I z tego, jaka była odpowiedź Jezusa na prośbę Maryi w czasie wesela w Kanie Galilejskiej, możemy wywnioskować, że wszyscy, którzy zwracają się do Boga przez jej wstawiennictwo, zostają wysłuchani. To jest naprawdę bardzo, bardzo pocieszające i bardzo piękne, że mamy taką matkę, którzy zwracając się do jej boskiego syna, przez jej wstawiennictwo zostają wysłuchani. I to również trzeba podkreślić w dniu dzisiejszym, że Maryja lubi, kiedy my zwracamy się do Jezusa Chrystusa przez jej wstawiennictwo. Dlatego tak chyba ta modlitwa różańcowa jest bardzo droga i bardzo bliska sercu Maryi. Gdy błogosławiona Matka stała przy swoim Synu w Jego cierpieniu, stoi również przy nas, ucząc nas, byśmy pozostali niezachwiani i mocni wierze, zakorzenieni w ofierze Chrystusa i wzmocnieni Jego eucharystyczną obecnością. I niech ta celebracja dzisiejszego święta będzie dla każdego z nas umocnieniem. I niech wstawiennicza modlitwa Matki Najświętszej będzie naszą ochroną przed wszelkiego rodzaju złem. Niech Maryja ma każdego z nas w swojej opiece, bo jest Matką Kościoła Świętego. Amen. Do naszego Zbawiciela narodzonego z Maryi Dziewicy zwróćmy się z pokornymi prośbami.
1: Módlmy się za misje katolickie, o zapał w głoszeniu Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących społecznościami, o troskę zapewnienia wszystkim sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę. Ciebie prosimy. Módlmy się za czcicieli Bożej Rodzicielki, o łaskę pragnienia pokarmu dającego życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa niemogące mieć dzieci, o dar płodnej miłości duchowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, o rychły udział w chwale świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tutaj obecnych i za naszych bliskich, o zachowanie od skażenia grzechem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę naszą Matką. Wysłuchaj naszych modlitw i uczyń nas swoimi dziećmi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech nam przyjmie ofiarę z Twoim na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary i przemień je w sakrament zbawienia. Niech Jego działa.

przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, ze świętym Janem Pawłem II Wielkim, ze świętym Pawłem I Pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas
1: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: W komunia święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Polećmy naszej najlepszej Matce nasze wszystkie intencje, tych, którym obiecaliśmy modlitwę, może tych, za których powinniśmy się modlić, a czasem jakoś nam gdzieś umkną naszej uwagi. Pomódlmy się także w intencjach całego Kościoła Świętego, prosząc Matkę o ją, o jej wstawiennictwo i opiekę nad nami. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami. Nad wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecę, Twojemu Synowi. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona.

Influencer Łatwogang Piotr Handzke nie poprzestał na zbiórce dla Cancer Fighters. Wczoraj zakończył się przejazd z Zakopanego do Gdańska i zebrał w czasie tego przejazdu ponad prawie 20 milionów złotych. Dla trójki dzieci były uruchomione w czasie tego tej jazdy właśnie trzy zbiórki. Dla trzech chłopców chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna, która dotyka zwłaszcza właśnie chłopców, jest to choroba, która polega na zaniku stopniowym mięśni. I temu przejazdowi Łatwoganga towarzyszyło też, przyłączali się rowerzyści, trasa była śledzona przez media. No i właśnie się zakończyła ogromnym sukcesem, myślę, bo zebrano właśnie prawie te 20 milionów.

0: imagino.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
2: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Dowiemy się, kto zgłaszał fałszywe alarmy, zapewnia rząd. Wzrasta liczba chorych na wirusa Ebola w Afryce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko, tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących, a z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których poszli do głosowania.
3: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
4: Kolesiostwo, to było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
5: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
2: Trwa zliczanie głosów, a oficjalne wyniki z Krakowa mamy poznać w najbliższych godzinach. Także w najbliższych godzinach będzie wiadomo, kto stał za fałszywym alarmem w domu rodziny prezydenta. Poinformował wiceminister spraw wewnętrznych, jak mówi Czesław Mroczek, działania policji są zaawansowane.
6: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
2: Przypomnijmy, od kilkunastu dni służby otrzymują fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. W Europie dotąd nie odnotowano zachorowania na ebolę. Gumowymi kulami będą odstraszane niedźwiedzie w Bieszczadach. Sejm uchwalił nowe przepisy w tej sprawie. Ma to być odpowiedź na coraz śmielej pojawiające się drapieżniki we wsiach i na drogach, mówi biolog Robert Gacka z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
8: O tym już była mowa w 2011 i 2012 roku, jak został ogłoszony program ochrony niedźwiedzia w Polsce. Już wtedy naukowcy ostrzegali, grupy interwencyjne i te interwencje to nie jest panaceum na rozwiązanie tego problemu, bo rozwiązanie tego się składa z profilaktyki, prewencji i interwencji.
2: Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwo Gang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców, a cała wyprawa była transmitowana w internecie. Poprzednia charytatywna akcja Łatwo Gang zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters.
9: Cztery minuty po godzinie siódmej sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 14 stopni, jest ciepło i słonecznie. Dzisiaj bez opadów deszczu. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę. Myślę, że to jest taki przyjemny wiatr, jeśli będzie dzisiaj gorąco, a będzie. 26 stopni maksymalnie we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, choć cieplej będzie w Polkowicach, 28 stopni.
10: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
14: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
15: Uh.
0: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

chciałoby się te budziki jakoś unieszkodliwić o poranku, ale to nie jest możliwe, bo w poniedziałek wszyscy śpieszymy się do pracy. 13 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, a ja przypominam, że od soboty już zbieramy życzenia, dedykacje dla mam, bo jutro dzień mamy. Jeśli chcielibyście poprzez naszą antenę złożyć mamom życzenia, wystarczy wysłać SMS-a, poprzedzając wiadomość słowem dedykację pod numer 7148, mailowo na adres studio@radiorodzina.pl bądź przez nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama. Zachęcamy do tego, to jest na pewno takie bardzo miłe usłyszeć życzenia dla siebie samej w radiu. Cóż, a teraz na naszej antenie Whitney Houston i I'm Every Woman.

25 maja 1985 roku zespół Breakout został reaktywowany na potrzeby koncertu Breakout wraca do domu, który odbył się w Rzeszowie z okazji 20-lecia pracy estradowej Tadeusza Nalepy. Było to pierwsze w Polsce widowisko z popularnego później cyklu wspomnieniowych koncertów tzw. dinozaurów.

1921 roku urodził się Hal David, autor tekstów piosenek. Trudno sobie wyobrazić lata 60. XX wieku bez ich przebojów. Utwory stworzone przez duet Burt Bacharach i Hal David na stałe wpisały się w klasyczny repertuar muzyki rozrywkowej.

25 maja 1942 roku w Białymstoku urodziła się Łucja Prus. Gdyby spełniły się plany rodziców, Łucja Prus przejęłaby rodzinną piekarnię. Ona jednak chciała być piosenkarką.

lata później, we wrześniu, na świat przyszedł Jarosław Kukulski, kompozytor i aranżer. Miał wyjątkowy dar tworzenia wielkich przebojów. To on w znacznym stopniu odpowiadał za sukces swojej żony Anny Jantar. Z powodzeniem pisał także dla innych artystów, w tym dla Haliny Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka czy Ireny Jarockiej. Tworzył też muzykę filmową i

25 maja 1948 roku urodził się Klaus Meine, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Scorpions. Grupa powstała w 1965 roku w Hamburgu i pomimo wielu ostrych kompozycji stała się popularna dzięki balladom, m.in. Wind of Change. Utwór stał się hymnem opisującym zmiany polityczne na scenie po rozpadzie Związku Radzieckiego.

25 maja 1960 roku w Nowym Sączu na świat przyszła Majka Jeżowska, kompozytorka i piosenkarka. Największą popularność zyskała dzięki piosenkom dla dzieci, ale nie sposób nie wspomnieć o bogatym repertuarze piosenek popowych, reggae czy country.

1967 roku utwór Bielszy odcień bieli grupy Procol Harum pojawił się po raz pierwszy na listach przebojów. Wideoklip do utworu został zrealizowany w ruinach dworu w Worcestershire. Reżyser teledysku umieścił w nim także dokumentalne ujęcia z wojny we Wietnamie, przez co brytyjska telewizja nałożyła zakaz emisji teledysku.

25 maja 1944 roku urodził się Pierre Bacholet, piosenkarz, autor tekstów i kompozytor. Dzieciństwo spędził w Calais, co zaważyło na późniejszym sentymencie, jakim darzył północną Francję, co stało się również inspiracją do stworzenia wielkiego przeboju z 1982 roku.

Za nami kalendarium muzyczne, czyli taka podróż w czasie na naszej antenie zawsze po godzinie 7, jest związana z dzisiejszą datą, co w muzyce wydarzyło się na przestrzeni lat. Jest 30 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Duda Exner. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Może jesteście w drodze do pracy, może gdzieś przy śniadaniu. W każdym razie dobrego dnia.

0: Za nami intensywna dawka muzyki. Dużo się działo też, że było kalendarium muzyczne i trochę ciekawostek muzycznych, a teraz czas na kalendarium historyczne, by trochę obudzić szare komórki. Przygotowała je Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Dziś jest 25 maja. Do końca roku pozostaje 220 dni. W 1995 roku została ogłoszona encyklika Jana Pawła II Ut Unum Sint. Jest to kolejna encyklika w historii papiestwa, która porusza sprawy ekumenizmu. W 1997 roku odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP. Konstytucja ta z małymi poprawkami obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. W 2006 roku rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski. Papież odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę. Był to jego 9. pobyt w Polsce, ale jedyny jako głowy Kościoła katolickiego. W 2014 roku odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 eurodeputowanych.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Ula Bartoszewicz ze sklepu w Starej Rzeźni, właścicielka tego sklepu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzięki uprzejmości Uli przygotowaliśmy wspólnie taki prezent dla naszych słuchaczek z okazji Dnia Mamy. Będzie można wygrać taki zestaw regionalnych produktów. Może krótko powiedzmy, co to będzie, co jest w takim zestawie?
1: Będą to takie wyjątkowe perełki zamknięte w pięknej formie, więc od razu stworzą gotowy prezent dla mam. Możemy, w środek zapakuje przetwory, słodkości, regionalne wyroby, sery, no i wędliny, które też mamy naprawdę zacne i warto ich poszukiwać.
0: Może zaprośmy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym konkursie, którego zasady ogłosimy, aby mama dostała nie tylko piękne życzenia na naszej antenie, ale także taką wspaniałą, smaczną, pachnącą paczkę ze sklepu w Starej Rzeźni.
1: Tak, zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, a po odbiór nagrody zapraszam do mnie do sklepu.
0: Przy ulicy Szewskiej. A ja jeszcze dodam, że zapraszamy cały czas do wtorku do składania życzeń na naszej antenie. Dedykacje możecie wysyłać SMS-ami, wybierając numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa dedykacje, mailowo na adres studio@radiorodzina.pl bądź przez nasze media społecznościowe. Dedykacje mogą być nadsyłane do wtorku do godziny 16. To wszystko we wtorek, prezent dla mamy wyjątkowy. Możecie nieprzerwanie składać życzenia, tak jak powiedziałam przed chwilą, a dzisiaj będziemy rozdawać taki bilet do kawiarenki Świętej Jadwigi, zaproszenie na kawę, ciasto, można się wybrać z mamą, myślę, że to będzie bardzo przyjemne, oraz po południu bukiet od kwieciarni Pączek Róży. Słuchajcie nas dzisiaj uważnie, zaproszenie do kawiarenki będziemy rozdawać po godzinie 9:00.

10 minut pozostało do godziny 8. To dobry moment, by zapowiedzieć poranną rozmowę, która na naszej antenie od poniedziałku do piątku o godzinie 8.10. A gościem dzisiejszego poranka będzie dr Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy. 14 czerwca pojawi się nowy rozkład jazdy kolei i w tym rozkładzie pojawi się połączenie Wrocławia z tym miastem, z przystankami Bielawa Jezioro oraz Bielawa Górysowie. To oznacza, że w 50 minut będziemy mogli z Wrocławia przenieść się od razu na górskie szlaki albo nad zbiornik wody z plażą i wypożyczalnią sprzętu pływającego. Porozmawiamy z burmistrzem o tym, co Bielawa oferuje odwiedzającym oraz czy ma ambicje stać się miejscem weekendowego wypoczynku dla Wrocławia. Rozmowę poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam o godzinie 8.10 poranny gość. A teraz zrobi się nastrojowo, wciąż mamy maj, więc przywitajmy tego kolegę razem z Ewą Bem.

Ja myślę, że maj to jest chyba najbardziej romantyczny miesiąc w roku. Wszystko kwitnie, wszystko pachnie po takiej często długiej zimie i okresie może nie do końca mroźnym, ale właśnie chłodnych dni, deszczy. Przychodzi maj, wszystko pachnie, kwitnie, unosi się w powietrzu. No można się zakochać.

0: Poranna kawa z Radiem Rodzina.
1: To w drodze, temu życzymy dobrej podróży, buen viaje, razem z zespołem Femina, prosto z Argentyny.

0: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta. Jest zapowiedź rządu po fali fałszywych alarmów. Święto kina w Cannes. Joanna Wylarzą, zapraszam na wiadomości. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący, mówi szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
1: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
0: W referendum krakowianie decydowali także o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do Policji i Straży Pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą.
2: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
3: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
2: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
0: Na sprawę śledził Błażej Kulesza. Duch Zmartwychwstałego jest duchem pokoju, misji i prawdy. Na te trzy wymiary zwrócił uwagę Leon XIV w homilii podczas wczorajszej uroczystości zesłania Ducha Świętego.
4: Najdrości, z żarliwym sercem módlmy się dzisiaj, aby Duch Zmartwychwstałego wybawił nas od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, lecz wszechmoc miłości. Módlmy się, aby uwolnił ludzkość od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, lecz przez niewyczerpany dar. Prośmy Go, aby uleczył nas z plagi grzechu, przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
0: Po południowej modlitwie papież z kolei zawierzył Maryi wspólnoty chrześcijańskie z Ziemi Świętej, Libanu i z całego Bliskiego Wschodu.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Film Fjord Christiana Mungia otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii, a przypomnijmy, że też nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gratka też dla miłośników kina kameralnego. Jeszcze do środy potrwają dni śląskich kin studyjnych. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński przyznaje, że wybrał się z żoną aż do 15 kin w regionie.
6: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
0: Festiwal obejmuje 17 kin w 15 śląskich miastach.
7: Minęła godzina 8, sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Ciepło i słonecznie, dzisiaj maksymalnie 28 stopni w Polkowicach, 27 w Górze, podobnie w Legnicy, a we Wrocławiu i Środzie Śląskiej 26 stopni. Natomiast teraz na wrocławskich termometrach stopni jest 16, temperatura rośnie, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo również korzystne, wymarzona pogoda.
8: Reklama.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 10 minut po godzinie 8 to czas na poranną audycję. W studiu jest już ksiądz Rafał Kowalski, który będzie łączyć się telefonicznie ze swoim gościem. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Łączymy się dzisiaj telefonicznie z Bielawą. Przy telefonie pan dr Andrzej Hordej, burmistrz tego miasta, jest dziś porannym gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, panie burmistrzu.
3: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
2: Porozmawiamy trochę jak bielawianin z bielawianinem, ponieważ nie ukrywam, że Bielawa to moje miasto rodzinne. A 14 czerwca wchodzi w życie nowy rozkład PKP i chyba nigdy w historii, mogę powiedzieć, naszego miasta rozkład jazdy pociągów tak nie interesował Bielawy i jej mieszkańców.
3: To prawda. Kolej w Bielawie, jej nowe otwarcie. 2019 rok, grudzień, kiedy to po ponad 40 latach na dworzec Bielawa Zachodnia przyjechał pierwszy czynobus kolei dolnośląskich. Wówczas no, była duża radość, bo Bielawa była no, wykluczona, jeśli chodzi o ten rodzaj transportu. I w zasadzie już od następnych dni, następnych tygodni rozpoczęliśmy rozmowy z marszałkiem województwa dolnośląskiego, aby kontynuować to dzieło, żeby zacząć myśleć o rewitalizacji kolei sowiogórskiej, bo od stacji Bielawa Zachodnia do Srebrnej Góry w dawnych czasach, jeszcze niemieckich, a później już polskich, po prostu toczyła się kolejka taka turystyczna, objeżdżając główne atrakcje właśnie tych górsowych, w tym między innymi dojeżdżała do twierdzy w Srebrnej Górze.
2: I tak powstały już te dwa nowe przystanki, które pojawią się 14 czerwca i to są takie ciekawe przystanki, bo nazywają się chyba Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie.
3: Tak, i to prawda, że tutaj się pojawia nowy przystanek, ponieważ w 1973 roku w Bielawie powstał ówczesny zbiornik wodny Sudety, który miał za zadanie zabezpieczać wodę, zakłady przemysłowe, które w tamtym czasie w Bielawie no, bardzo dobrze funkcjonowały. Niestety pierwsza dekada XXI wieku była bolesna, włókiennictwo całkowicie w Bielawie upadło, natomiast zbiornik pozostał. I władze Bielawy, widząc w tym duży potencjał turystyczny, przede wszystkim zadbało o to, żeby zmienić tego nazwę na bardziej marketingową. Wojewoda Dolnośląski nadał nazwę temu akwenowi wodnemu, owszem sztucznemu, ale nazwano to Jezioro Bielawskie. I od tego czasu już kierunek był jeden, w zasadzie turystyka. Nad terenem jeziora rozwijamy produkt turystyczny pod nazwą Camping Sudety. Ma mnóstwo atrakcji. I zadbaliśmy o to, aby ta kolej, która ma być rewitalizowana, miała też swój przystanek tuż przy tej atrakcji. I to się udało. Tutaj podziękowania dla pana marszałka województwa dolnośląskiego, pana Pawła Gancarza, który z dużym zrozumieniem, przychylnością wniosek tutaj naszego samorządu o dodatkowy przystanek zaakceptował. I to się dzisiaj staje faktem. Przystanek zyskał miano Bielawa właśnie Jezioro, a z kolei ostatni przystanek, który niegdyś nazywał się Nową Bielawą, dzisiaj będzie się nazywał Bielawa Góry Sowie, ponieważ leży bezpośrednio już u podnóża gór. Jest to taka brama turystyczna dla wielu osób, które odwiedzają Bielawę i chcą, poszukują pieszych wędrówek, rowerowych, że tak powiem, eksploracji górsowich, więc to jest świetna baza wypadowa. Zadbaliśmy o to tutaj w porozumieniu właśnie z władzami województwa dolnośląskiego, ale także z PKP, ażeby nazwy tych przystanków były bardzo intuicyjne, żeby turysta od razu, kiedy dojeżdża do przystanków, wiedział, jaką atrakcję może spotkać i to się udało, więc czekamy już na te pierwsze przejazdy.
2: No, powiem szczerze, że jest bardzo intuicyjne, ponieważ niedawno byłem na przystanku Bielawa Jezioro, on już jest prawie gotowy, znaczy przystanek jest gotowy, tam jeszcze widać prace takie rewitalizacyjne, natomiast mówił pan o tym kończącym się wykluczeniu komunikacyjnym Bielawy, natomiast ja tutaj chcę zwrócić uwagę na inną rzecz, to znaczy wrocławianie, mieszkańcy Dolnego Śląska zyskują nowe, ciekawe miejsce na wypoczynek, bo na tym przystanku Bielawa Jezioro to można wysiąść w stroju kąpielowym nawet.
3: Dosłownie, bliskość tego przystanku jest wręcz bezpośrednia. Praktycznie wychodząc z peronu wchodzi się na teren kempingu, a na kempingu mamy urządzone dwie plaże, jest duży kompleks basenów odkrytych, jest pomost, który w tej chwili rewitalizujemy, są boiska do gry w koszykówkę, ścianka do tenisa i szereg innych atrakcji jak siłownia plenerowa, plac zabaw, amfiteatr plenerowy, więc całe mnóstwo atrakcji, gdzie można albo z tym przysłowiowym flamingiem wysiąść z pociągu, pójść na plażę i później wrócić, lub po prostu przyjechać na cały dzień, czy nawet na weekend, bo są też miejsca noclegowe, ażeby w Bielawie spędzić czas. I pociąg jest świetną alternatywą, ponieważ czy z Wrocławia, czy ze Świdnicy, z Wałbrzycha, czy z innych miast regionu Dolnego Śląska, przecież szynobusy kolei dolnośląskich docierają i co dosłownie półtorej godziny będzie można zapitać na stacji pod nazwą Bielawa Jezioro.
2: I nie stoją w korkach, jak to jest, kiedy się jedzie tą jeszcze starą ósemką. Bielawa ma ambicje stać się takim miastem, gdzie wrocławianie, dolnoślązacy spędzają właśnie na przykład swój weekend?
3: No powiem w ten sposób. Oczywiście, że tak. I na szczęście to się już zaczęło dziać. Od 2021 roku, kiedy wprowadziliśmy, no ładnie to się nazywa, rebranding marki, czyli zmieniliśmy nazwę terenów nad Jeziorem Bielawskim z ośrodka wypoczynkowego Włókniarzy Sudety na prostszą nazwę, bardziej taką europejską, na kemping Sudety. I bardzo wiele poświęcamy sił i środków, aby tę markę promować. Marka stała się już marką europejską, bo dotychczas w historii 5 lat funkcjonowania tego kempingu odwiedzili go mieszkańcy ponad 20 krajów z Europy, w tym z Islandii, Hiszpanii, Norwegii, Francji, Holandii, a nawet w ubiegłym roku mieliśmy gości z Korei Południowej. Co prawda oni byli na kontrakcie na Śląsku, w Katowicach, niemniej kazali siebie zarejestrować jako mieszkańców Korei Południowej, bo takie paszporty dali przy rejestracji i spali na terenie kempingu. Więc ośrodek jest międzynarodowy, stąd też nazwa jest międzynarodowa. Też były dyskusje, dlaczego pisane przez C, a nie przez K. No, trzeba być świadomym tego, że no, jest to zaciągnięte słowo z języka angielskiego i w całej Europie, na całym świecie tego typu ośrodki no, pisownie mają przez C, więc my nie chcemy tutaj utrudniać sobie promocji tego terenu. Stąd też już nie tylko mieszkańcy regionu, ale całej Europy znajdują ośrodek bielawski na mapach i bardzo chętnie go odwiedzają.
2: To chciałem też zapytać, jak wygląda ta baza hotelowa, bo pan o niej wspomniał. Myślę, że tutaj możemy się zgodzić, że trochę nadrabiacie zaległości z wielu lat, bo jednak kiedy Bielawa była tym miastem przemysłowym, związanym z przemysłem włókienniczym, raczej nie myślało się o niej w kontekście miejscowości wypoczynkowej. No więc ta baza hotelowa, przynajmniej wtedy, kiedy ja pamiętam te czasy, była uboga. Jak to wygląda dzisiaj?
3: No niestety ten rynek się budzi troszkę wolniej. To, co my zaczęliśmy jakby inspirować czy stymulować ruch turystyczny w Bielawie w 2021 roku, tak jak powiedziałem, poprzez ten produkt pod nazwą Kemping Sudety, sektor prywatny jednak troszeczkę idzie za tą ideą, dopiero kilka lat jest opóźnień, ale trzeba powiedzieć, że na ten moment są dwa wysokiej klasy hotele, Hotel Pałac, Hotel Dębowy, to są 3-4 gwiazdkowe obiekty z spa, z basenami, z saunami, natomiast brakuje trochę oferty takiej dla, nazwijmy to, przeciętnego Kowalskiego.
2: Budżetowego klienta, tak?
3: Tak, nad samym jeziorem, na terenie kempingu jest pensjonat pod nazwą Manhattan. On dysponuje około 80 miejscami noclegowymi w dobrym standardzie. Niektóre pokoje są nawet z aneksem kuchennym, wszystkie mają łazienki i to jest dobry standard. Natomiast to jest tylko 80 miejsc plus te dwa hotele. 2 lata temu powstał pensjonat na jakieś 30 miejsc noclegowych. Gmina planuje wybudować na terenie kempingu Sowiogórski Inkubator Przedsiębiorczości Turystycznej, w której zakładamy, że przedsiębiorcy uruchomią również między innymi działalność gastronomiczną, działalność noclegową, ale to będzie też kilkadziesiąt miejsc. Poszukujemy inwestorów, którzy chcieliby wybudować pensjonat, hotel. Mamy nieruchomości gruntowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych na tego typu obiekty, więc jesteśmy otwarci na propozycje, na rozmowę. Zachęcam do wizyty w Bielawie i omówieniu ewentualnych szczegółów.
2: Mówimy o tych atrakcjach turystycznych, jak jezioro, jak bliskość górsowych ścieżek, gojsowich ścieżek rowerowych, ścieżek do wędrówek pieszych. Natomiast jeszcze nie tak dawno było w Bielawie takie wydarzenie, regałowisko, ja dobrze to pamiętam, to ściągało rzeczywiście ludzi z całej Polski. Czy tego typu inicjatywy, imprezy, święta macie również w planach, takie, które będą przyciągały turystów do Bielawy?
3: Znaczy powiem w ten sposób, jeśli chodzi już o samo pytanie o regałowisko, no festiwal muzyki reggae, niestety ten gatunek muzyki stał się bardzo niszowym. Wystarczy włączyć te popularne stacje, czy rozgłośnie radiowe, czy stacje telewizyjne, które emitują muzykę. Tam reggae prawie nie istnieje. I ten trend niestety no i przekłada się też na świat taki realny.
2: Czyli rozumiem, że coraz mniej ludzi przyjeżdżało na to regałowisko do Bielawy.
3: Przyjeżdżało, dokładnie. I tak naprawdę, a koszty generowało to duże, bo dwudniowa impreza to obciążenie dla budżetu ponad 500 000 zł. Niestety sprzedaż biletów spadała z roku na rok, nie rekompensowała choćby ponoszonych nakładów, a przede wszystkim ilość tych osób przyjezdnych, bo ja nie mówię o bielawianach, którzy korzystając z karty bielawianina kupowali bilety za pół ceny i tak naprawdę to też jakby powodowało tę rozbieżność między przychodami a kosztami, to przyjeżdżało kilkaset osób spoza Bielawy, więc tak naprawdę wydawanie 500 000 po to, żeby kilkaset osób i to głównie z okolic Świdnicy, Wałbrzycha, ta impreza przestała mieć charakter ogólnopolski, już nie mówiąc o międzynarodowym i uznaliśmy tutaj z radnymi wspólnie, że na ten moment, na ten czas nazwijmy to mody muzycznej, czyli że reggae jest, no, jak ktoś młodzież mawia, pafle. Uznaliśmy, że zawieszamy organizację tego festiwalu, co nie znaczy, że na terenie kempingu nie dzieją się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Od 3 lat w każdy weekend, piątek, w sobotę i niedzielę, organizujemy letnią scenę kultury, która jest dedykowana raz dla gości kempingu, którzy w dużej mierze odwiedzają nasze miasto w weekendy, ale także dla mieszkańców Bielawy, okolicznych miejscowości. I w ramach tej sceny kultury organizowane są animacje taneczne i dla dzieci, i dla dorosłych, ale także różnego rodzaju wydarzenia muzyczne, jak koncerty instrumentalne, koncerty wokalne. I dodam też, że w okolicach drugiego weekendu sierpnia, kiedy zawsze było regałowisko, dbamy o to, żeby przyjeżdżała jedna kapela regowa, taka no ze średnio wysokiej półki polskiej i żeby ten akcent reggae nadal brzmiał nad jeziorem Bielawskim.
2: Jeszcze nie tak dawno, przynajmniej z moich odwiedzin w Bielawie wynikało, Bielawa miała ambicje stać się takim modelowym miastem ekologicznym i to też zwracało uwagę wszystkich tych, którzy gdzieś tam się pojawiali. Kontynuujecie tę ideę dalej?
3: Oczywiście. My w tamtym czasie, kiedy powstawała ta idea, bardzo dużo jakby sił i środków poświęcaliśmy na budowę systemu edukacji ekologicznej. I oprócz tego, że mieliśmy przedszkole ekologiczne, ekologiczną szkołę podstawową numer 7, w tamtym czasie również gimnazjum ekologiczne numer 3 i ponadgimnazjalną szkołę słoneczną, a później przemianowane na Centrum Poszanowania Energii, my uzupełniliśmy ten cały cykl kształcenia takiego sformalizowanego o 2 placówki prowadzone przez gminę. Jedna placówka nazywa się Szkoła Leśna i jest to regionalny ośrodek, nazwijmy to badawczo, taki przyrodniczy, który edukuje w zakresie poszanowania przyrody. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, Parku Krajobrazowego Gursowi, Ostoi Nietoperzy Natura 2000. I przyjeżdżając tam, najpierw zdobywa się pewną warstwę informacji takich edukacyjnych wewnątrz budynku, takiego bardzo specyficznego, drewnianego, w kształcie pająka wręcz, a później się idzie na wycieczkę w góry. Drugi obiekt to jest interaktywne centrum poszanowania energii. Jest to miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli uczą się, dlaczego warto wyłączyć tą przysłowiową żarówkę wychodząc z pomieszczenia. Zanim się zaświeci prąd, trzeba się tam dobrze napocić, nawyginać, naprodukować tej energii. Wówczas ten respekt, ten szacunek do energii, która jest używana za prostym włączeniem włącznika, jest dużo bardziej szanowana. I te dwa ośrodki nam uzupełniły edukację. Natomiast od momentu, kiedy ten system stał się kompletny, rozpoczęliśmy również działania, które mają uwiarygodnić, że gmina też chce szanować energię, też chce efektywnie działać na rynku, nazwijmy to, szanowania przyrody, szanowania natury. Szereg projektów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe, produkcja energii w kogeneracji, produkcja energii z odnawialnych źródeł i tak dalej, szereg przykładów wielomilionowych nakładów, które mają uwiarygodnić, że ekologia jest takim wyznacznikiem rozwoju gminy, który również jest zapisany w strategii mówiącej o tym, że Bielawa ma być innowacyjnym miastem przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury, w których warto mieszkać.
2: No bo w końcu, kiedy się tam przyjeżdża, chce się oddychać świeżym powietrzem. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie te tereny koło jeziora, idące w kierunku Gursowich, to takie specyficzne miejsce, gdzie jest pewien mikroklimat i w dawnych czasach tam przyjeżdżali ludzie, którzy mieli problemy chyba bodajże z drogami oddechowymi, z płucami na leczenie, że takich mikroklimatów w Polsce nie ma zbyt wiele.
3: Dokładnie tak. Właśnie w obiektach, o których mówi pan redaktor, kiedyś mieściło się prewentorium przez wiele lat powojennych, a obecnie są to budynki przynależne do hotelu Dębowego, o którym mówiłem wcześniej. Jest jeszcze hotel Villam i te obiekty właśnie też, no, goście, którzy odwiedzają, tam są takie parki malownicze wielohektarowe i właśnie ten mikroklimat powoduje, że właśnie była to forma leczenia również górnych dróg oddechowych i ten mikroklimat tam pozostał.
2: Wspomniał pan burmistrz o ekologicznej szkole podstawowej numer 7. Ja całkiem niedawno, odwiedzając Bielawę, stanąłem przy swojej dawnej szkole podstawowej numer 9, której już niestety nie ma przy ulicy Lotniczej, a jest tam dom dziennego chyba bodajże pobytu dla seniorów. I to jest trochę taki znak czasu. Kiedyś było tak dużo dzieci w Bielawie, że trzeba było budować nowe szkoły. Dzisiaj te szkoły przemieniają się na domy dla seniorów. Myślę, że dotykamy tutaj problemu, który ma większość miast z tej aglomeracji wrocławskiej, to znaczy depopulacji. Zauważacie to, że liczba mieszkańców Bielawy, no niestety, się zmniejsza?
3: Tak, oczywiście, że to jest bardzo trafna diagnoza. I ta bolączka z jednej strony zaczęła się, tak jak powiedziałem, od upadku przemysłu włókienniczego, kiedy ludzie, no może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc potracili pracę i młodzi ludzie w wieku reprodukcyjnym, tak to nazwę, wyjeżdżali wówczas poza Bielawę, do dużych miast, za granicę i w naturalny sposób ta ich rozrodczość przeniosła się w tamte miejsca, gdzie poznajdowali pracę, założyli rodziny. Natomiast w Bielawie pozostały osoby już, nazwijmy to, w wieku mocno dojrzałym, które w tej chwili przechodzą wiek już taki poprodukcyjny. I naturalnym jest, że kiedy dzieci rodzą się poza Bielawą, to zaczyna być ujemny przyrost naturalny i on niestety dotyka nasze miasto. W dobrych czasach, jeszcze w latach 80., powiedzmy początki 90., Bielawa liczyła nawet 35 tysięcy mieszkańców. Dziś to jest niespełna 26 tysięcy, więc 30% populacji nam na przestrzeni tych trzech dekad niestety ubyło. Trzeba dbać o seniorów, bo to oczywiście nasze oczko w głowie, stąd też wykonujemy szereg inwestycji infrastrukturalnych i też projektów miękkich dla nich dedykowanych. Niemniej nie zapominamy też o budowaniu infrastruktury, która ma być przyjazna dla rodzin z dziećmi, dla maluszków. Stąd też w Bielawie funkcjonują 3 żłobki publiczne, kilka przedszkoli, w tym publicznych i niepublicznych, a także cały system placówek oświatowych, właśnie szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, gdzie ktokolwiek by się dziś nie sprowadził do Bielawy, nie ma kłopotu z dzieckiem, kto się będzie nim opiekował. Ponadto rozwijamy też infrastrukturę techniczną, czyli budujemy drogi, zbroimy tereny, uchwalamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu coraz więcej deweloperów zauważa Bielawę właśnie przez ten pryzmat, o których mówiliśmy na początku, że kolej do Bielawy wróciła, że Bielawa jest zauważalnym miastem jako miasto turystyczne, stąd też deweloperzy nie budują się budować budynków wielorodzinnych, ponieważ zaczynają sprzedawać mieszkania na tak zwane wynajmy bookingowe. Tego coraz więcej pojawia się na terenie Bielawy i to jest też budujące, że pokazuje, że sektor prywatny zauważa w Bielawie ten potencjał. I widzimy w tym jakby kierunku, no, cel taki, że deweloperzy, sprzedając nieruchomość, która liczy kilkadziesiąt lokali, około 25-30% tych lokali kupują ludzie spoza Bielawy. I to jest szansa na to, że my po prostu poprzez migracje zewnętrzne będziemy odbudowywać naszą populację. I co ciekawe, dużo jest powrotów z zagranicy. W ostatnim czasie nawet tutaj z 7 domków jednorodzinnych, który wybudował deweloper, inwestycja za 10 milionów złotych, z 7 domków 3 to są powroty, 2 z Niemiec, 1 z Holandii. To pokazuje, że w Bielawie chyba warto mieszkać, że ta wizja, którą określiliśmy w strategii w 2022 roku, zaczyna się materializować. I to nas motywuje, to nas, że tak powiem, upewnia w tym, że to jest właściwy kierunek.
2: To zmierzając do końca, bo mówi pan burmistrz o tej infrastrukturze, ja pamiętam Bielawę i leżące obok niej Dzierżoniów, jako miasta, których siłą napędową były takie zakłady, jak właśnie Bielbaw, Bieltex, Bester, słynna Diora. Jak wygląda dzisiaj szansa... Tak, jak wygląda dzisiaj szansa na to, że ci, którzy zamieszkają w Bielawie, bo o tym pan burmistrz mówi, bielawianie, bielawianki nie będą szukać pracy we Wrocławiu chociażby.
3: No tutaj trzeba powiedzieć, że my stworzyliśmy cały system rozwoju przedsiębiorczości w Bielawie. Zaczęliśmy właśnie w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy włókiennictwo nam zaczęło padać. Utworzyliśmy 3 inkubatory przedsiębiorczości. Taki normalny inkubator, klasyczny, Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości i w ostatnich latach uruchomiliśmy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ICT, czyli dedykowanej na rozwój najnowszych technologii teleinformatycznych. Oprócz tego utworzyliśmy Bielawski Park Przemysłowy dla małych i średnich firm, które już w inkubatorach zaczynają się dusić ze względu na brak miejsca, i specjalną strefę ekonomiczną Invest Parku. I w tych trzech obszarach Bielawa ma bardzo atrakcyjną ofertę. Ona, inkubatory są praktycznie prawie w 100% wynajęte od wielu, wielu lat. Park przemysłowy zabudowuje się, firma Domino bardzo jest dobrym tego przykładem. Wiele dziesiątek milionów prywatnej firmy zainwestowanych, 100 kilkadziesiąt miejsc pracy. Specjalna strefa ekonomiczna to jest również 12 hektarów terenu, gdzie w zasadzie zostało nam chyba 1,5 hektara do sprzedaży i mamy na przyszły tydzień umówione rozmowy z kolejnymi inwestorami. Oprócz tego prowadzimy rozmowy na temat poszukiwania alternatywy dla brownfieldów po zakładach Bielbaw. Rozmowy są na wstępnej fazie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast cały czas nie zapominamy o tych terenach poprzemysłowych, które szukają drugiego życia. Gmina buduje, tak jak powiedziałem, infrastrukturę drogową, komunikacyjną, która te tereny ożywia. Są też przedsiębiorcy, którzy widzą w tym swoją szansę, również stukają do naszych bram, również chcą rozmawiać, mają pomysły, mają pieniądze, chcą tworzyć miejsca pracy, więc mam nadzieję, że ta druga połowa lat powiedzmy 20-30 będzie dobra gospodarczo dla miasta. To, co my udało nam się wykonać przez te 6-7 lat ostatnich, mocno aplikując ośrodki zewnętrzne, to jest ponad 200 milionów pozyskanych pieniędzy, około 300 milionów złotych wydanych na inwestycje przez te lata, więc mocny rozwój i oczekiwanie na to, żeby faktycznie inwestorzy chcieli tutaj inwestować, a to powoli się zaczyna dziać.
2: Mocny rozwój to jest najlepsze podsumowanie i tego rzeczywiście Bielawie życzymy. Do Bielawy i do odwiedzin w Bielawie zachęcał nas burmistrz miasta Andrzej Hordyj. Tym bardziej ta zachęta jest ważna, że od 14 czerwca nowy rozkład PKP i do Bielawy z Wrocławia będzie można się przejechać pociągiem. Niecała godzina drogi bez korków i można korzystać z uroków tego miasta. O czym zapewniam?
3: Panie redaktorze, jeśli mogę jeszcze w słówko też wejść, bo tu oczywiście jak najbardziej kolej, ale przypomnę też, że tutaj już jakby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje również nitkę drogi ekspresowej S8, która połączy Wrocław z węzłem Łagiewniki i ten przejazd do Bielawy dzięki temu będzie trwał około 40-50 minut też ruchem kołowym. Ten odcinek ma zostać oddany w październiku przyszłego roku, więc tak naprawdę Bielawa, choć geograficznie się nie zbliża, to patrząc na zegarek, my się bardzo mocno zbliżamy do metropolii wrocławskiej, co ułatwia, przyspiesza i przede wszystkim powoduje, że ten dojazd będzie bezpieczny, bo dziś droga krajowa numer 8 nazywana jest często drogą śmierci, ale droga ekspresowa S8 z pewnością taką drogą nie będzie. Skróci i przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo ruchu też lądowym, właśnie kołowym, ale też i szynowym, więc Bielawa bardzo mocno się otworzy komunikacyjnie, co też mam nadzieję właśnie otworzy ją gospodarczo i przede wszystkim jeśli chodzi o demografię, więc mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, druga część tej dekady będzie dla nas jeszcze lepsza niż dotychczasowa.
2: Czego życzymy Bielawie, bielawiankom, bielawianinom, bielawianom? Wam wszystkim pozdrawiamy serdecznie. Bielawę dzisiaj, dobrego tygodnia wszystkim życzymy, a gościem Radia Rodzina był dr Andrzej Hordyj, burmistrz miasta Bielawa. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Bielawy. Dziękuję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Ula Bartoszewicz ze sklepu W Starej Rzeźni, właścicielka tego sklepu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzięki uprzejmości Uli przygotowaliśmy wspólnie taki prezent dla naszych słuchaczek z okazji Dnia Mamy. Będzie można wygrać taki zestaw regionalnych produktów. Może krótko powiedzmy, co to będzie, co jest w takim zestawie?
1: Będą to takie wyjątkowe perełki zamknięte w pięknej formie, więc od razu stworzą gotowy prezent dla mam. Możemy, w środek zapakuje przetwory, słodkości, regionalne wyroby, sery, no i wędliny, które też mamy naprawdę zacne i warto ich poszukiwać.
0: Może zaprosimy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym konkursie, którego zasady ogłosimy, aby mama dostała nie tylko piękne życzenia na naszej antenie, ale także taką wspaniałą, smaczną, pachnącą paczkę ze sklepu W Starej Rzeźni.
1: Tak, zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, a po odbiór nagrody zapraszam do mnie do sklepu.
0: Przy ulicy Szewskiej.
1: Tak.
0: A ja jeszcze dodam, że zapraszamy cały czas do wtorku do składania życzeń na naszej antenie. Dedykacje możecie wysyłać SMS-ami, wybierając numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa dedykacje, mailowo na adres studio@radiorodzina.pl bądź przez nasze media społecznościowe. Dedykacje mogą być nadsyłane do wtorku do godziny 16. To wszystko oczywiście jutro. Rozdajemy właśnie to jest szansa wygrania tej paczki ze sklepu W Starej Rzeźni. A dzisiaj dwa prezenty dla mam na naszej antenie można zdobyć. Pierwszym z nich będzie zaproszenie do kawiarenki Świętej Jadwigi, to już po godzinie 9:30, a po południu do wygrania będzie bukiet z kwiaciarni Pączek Róży. 15 minut pozostało do godziny 9:00. Przy mikrofonie Edyta Exner. Dzień dobry.

To Don Blackman na antenie Radia Rodzina. 6 minut pozostało do godziny 9, a za oknami wszystko przepięknie kwitnie. Końcówka maja właśnie taka jest, pachnąca kwitnącymi tutaj za oknami akacjami białymi i po prostu tak słodko pachnącymi, zwłaszcza wieczorami. Ale kwitnie też wszystko w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu, który otwarty jest już od 1 kwietnia, ale to właśnie teraz jest w nim najpiękniej, bo kwitną róże, aneczniki i azalie. I to prawdziwa eksplozja kolorów. Ja jeszcze nie byłam, ale na zdjęciach wygląda to przepięknie. Jest tam 200 gatunków drzew, krzewów i kwiatów, w tym miodrzewnik chiński, miłożąb, dwuklapowy klon, grabolistny i wiele, wiele innych. Ogród Japoński nie jest wielki, ma tyle atrakcji, że można go zwiedzać bez końca, zwłaszcza, że ciągle się zmienia. Zdarzyło mi się być tam tylko raz, ale pamiętam, że są zbiorniki

wodne, w których pływają karpie. Pojawiły się też nowe karpie, jak donosi strona wrocław.pl. Jest mały wodospad, no naprawdę jest to bardzo kojące zarówno dla oczu, jak i dla, myślę, naszych nozdrzy, bo pięknie tam pachnie i można odpocząć. Ogród japoński mieści się w Parku Szczytnickim pomiędzy pergolą a ulicą Mickiewicza i jest czynny od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 9 do 19, a wejście znajduje się właśnie w Parku Szczytnickim pomiędzy pergolą a ulicą Mickiewicza. Z kartą Nasz Wrocław są tam różne zniżki przewidziane, jeśli chodzi o bilety. Myślę, że warto się wybrać, kto jeszcze nigdy nie był, bo jest to taka bardzo ciekawa odsłona, myślę, takiej zielonej części Wrocławia. Trochę egzotyki, no bo to w końcu ogród japoński.

0: są oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Europejskie firmy skarżą się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie, potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%, to wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski rozpisane będą nowe wybory prezydenckie, które muszą odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum, Jan Hoffmann, podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, by wskazując komisarza, nie pozwolił zmarnować 3 miesięcy jego urzędowania.
1: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
0: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale także reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Coraz więcej europejskich firm, w tym też polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski przyjął rezolucję o potrzebie większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski do Komisji Petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia, mówi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
2: Tu trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
0: A nowe opłaty na towary zamówione z Chin wchodzą w życie 1 lipca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję. O szczegółach mówi Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN.
4: W 2020 roku po raz pierwszy zapaliliśmy znicze w godzinę śmierci, o godzinie 21:30, właśnie pod popiersiem rotmistrza w parku imienia doktora Henryka Jordana. Co roku wydaje nam się, że tych miejsc jest więcej. W zeszłym roku było to prawie 40 lokalizacji. W tym roku również zgłoszeń mamy bardzo wiele. Mamy nadzieję, że każdego roku będzie więcej i więcej będzie ludzi, którzy będą chcieli w godzinę śmierci zapalić rotmistrzowi znicz pamięci.
0: A znicze zapłoną m.in. w Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie.
5: Cztery minuty po godzinie 9, a na termometrach we Wrocławiu 17 stopni i temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 26 kresek na plusie. Wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo korzystne, więc jest to, można powiedzieć, pogoda wymarzona, idealna. Na dolnym, w pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, a nawet jeszcze cieplej w Polkowicach. Dzisiaj maksymalnie 28 stopni.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama. Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Tak, gitarowo zaczynamy godzinę dziewiątą, otwieramy godzinę dziewiątą na antenie Radia Rodzina, 6 minut po godzinie dziewiątej, a na naszej antenie Spin Doctors i Little Miss Can't Be Wrong. Przy mikrofonie Edyta Exner, wszystkim życzę dobrego dnia.

0: 17 minut po godzinie 9 rozpoczynamy z małym opóźnieniem przegląd prasy. W studiu jest już Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Co tam ciekawego dla nas przygotowałeś?
1: Zaczynamy od podsumowania pewnej akcji, która wydarzyła się w weekend i mowa o influencerze Łatwogangu, który dotarł do Trójmiasta, a to było celem jego rowerowej wyprawy. Wczoraj dotarł właśnie po południu, wieczorem. Łatwogang wyruszył na rowerze z Zakopanego do Gdańska już w piątek, żeby wspomóc akcję charytatywną w trakcie jego przejazdu. Sukcesem zakończyły się dwie zbiórki na leczenie chorych dzieci, które poprowadził, choć od piątku udało się zebrać łącznie ponad 20 milionów złotych. To cały czas bije licznik trzeciej, najtrudniejszej do sfinansowania zbiórki. Wiem, Ilona, że znasz szczegóły.
2: Tak, znam szczegóły, bo obserwowałam ten jego przejazd. Łatwogang wyruszył z Zakopanego i to był taki, miał przygody i jak na pewno państwo śledzili albo mogą sobie wygooglać, to i miał problemy żołądkowe i walczył ze zmęczeniem ogromnym, bo to było ponad 50 godzin jazdy na rowerze i on to robił longiem cały czas, z przerwami oczywiście, z przerwami na posiłek, z przerwami na picie, to co się działo na trasie.
0: A na sen?
2: Na sen nie, miał dwie drzemki bodajże, o ile się nie mylę, tak, bo chodziło w tej akcji o to, że on z Zakopanego do Gdańska jechał na rowerze przez cały czas, kręcił.
1: Ale też jest doświadczony w tym, bo jak prowadził bloga, kiedy nie był jeszcze tak znany, jeździł za granicę ze znajomymi operatorami kamery, to właśnie tam też jeździł w takie trasy rowerowe, pokazywał, nie wiem, fragment danego regionu.
2: Tak, jak on tłumaczył, on miał miesiąc później jeszcze wystartować, ale z racji tutaj terminów i tak dalej i też intensywności, ponieważ zbierał na dzieci z dystrofią mięśniową, a w tej rzadkiej chorobie genetycznej, która powoduje stopniowe zanik i osłabienie mięśni i najczęściej dotyka chłopców i ujawnia się we wczesnym dzieciństwie, liczy się czas. Dlatego stwierdził, że przyspieszy akcję i już miesiąc wcześniej wyruszy. Po drodze dołączali się do niego rowerzyści. Historia jednego pana mnie bardzo wzruszyła, bo w żonie powiedział, że idzie na 20 minut na rower w Krakowie, a dojechał w niedzielę wieczorem, to było w piątek, a dojechał w niedzielę wieczorem do Gdańska. Żona podobno nie jest zła, wręcz przeciwnie, dumna z męża i oni eskortowali Piotrka. Piotrek Łatwogang sam mówił, że dla niego jest to bardzo wzruszające, że właśnie ma wsparcie osób. Po drodze mogliśmy zobaczyć transparenty ludzi, którzy dają truskawki, picie, wspomagają.
1: Bardzo fajna akcja. Bardzo solidarność. Fajna akcja.
2: Dokładnie tak, a teraz zbierają na trzeciego, na Wojtka, więc jeżeli państwo chcą się dorzucić swoją cegiełkę, to na się pomaga, jest link. We Wrocławiu działa kilkanaście hal i pawilonów targowych odwiedzanych przez co trzeciego mieszkańca miasta. Większość tych obiektów zmaga się jednocześnie ze starzejącymi się budynkami, kurczącą się grupą kupców i presją dyskontów i markerów. Jaka czeka ich przyszłość? To pytanie widzimy dzisiaj na Tu Wrocław.
1: Przeprowadzono badania, tak jak już wspomnieliśmy, co trzecia osoba mieszkająca we Wrocławiu deklaruje, że odwiedza hale targowe bądź pawilony. Połowa tych kupujących to są osoby po 60 roku życia. Wśród osób młodszych poniżej 30 hale regularnie odwiedza zaledwie 18% i to jest problem, jak piszą redaktorzy portalu, z którym żadna hala we Wrocławiu sobie jeszcze nie poradziła. My tutaj po sąsiedzku mamy halę targową. Wiemy, że otworzył się, czy rozpoczął proces konsultacji społecznych, rozmów z mieszkańcami, rozmów z tymi, którzy tutaj przychodzą. Zdecydowana większość osób pewnie z państwa i z naszego doświadczenia to są turyści, którzy odwiedzają halę targową przy Nankiera w związku z jej historią, ale też z pewnym bogactwem barw i pięknymi zdjęciami, które można zrobić, a przy okazji to jest przecież na trasie szlaków turystycznych, ale są też inne hale typu Tęcza,
0: Komandor
1: dokładnie, albo Pasaż Zielińskiego i tutaj też ostatnio gdzieś mi się pojawił artykuł w internecie, który pyta, czy hala, czy pasaż Zielińskiego będzie przebudowany, bo w obecnej formie nie jest rentowny, to znaczy no, trzeba dużo dokładać do tego interesu, małe sklepiki się zamykają, a tam naprawdę można fajne rzeczy dostać, przede wszystkim polskiej produkcji, lokalne produkty od naszych rolników, więc no, myślę, że tutaj proces konsultacyjny też będzie otwarty. Jest też w tej analizie, którą czytamy na Wrocław, wizerunek, czyli osoby, które w halach nie bywają, uważają je za miejsca dla osób starszych, za miejsca drogie, tam gdzie się przepłaca. No może jest trochę drożej, tak, niż w dyskontach, niż w hipermarketach, ale za to mamy jakość i myślę, że o tą jakość warto powalczyć.
0: No i myślę, że mamy też taki kontakt z tymi sklepikarzami. Robicie zakupy na targach?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Staramy się wspierać tutaj, ja przynajmniej staram się wspierać polskie firmy i polskie produkty, bo to i jakość, i właśnie ten kontakt, to budowanie relacji, że już idziesz do tego twojego warzywniaka i pani już wie, że weźmiesz tu marchewkę, pietruszkę.
0: Już ma przygotowaną paczkę, jak cię widzi na wejściu. Bardzo dziękuję, dziewczyny. Rozumiem, że to wszystko nie. Jeszcze
2: nie,
0: coś.
2: Jeszcze na koniec zaczęłyśmy rowerowo i skończymy na chodzeniu.
1: Akcent zagraniczny.
2: Akcent zagraniczny. Przenosimy się do Japonii. Przez lata wydawało się, że zdrowy styl życia ma jedną prostą zasadę. 10 tysięcy kroków dziennie. Najnowsze badania pokazują jednak, że nie sama liczba kroków jest najważniejsza, ale sposób, w jaki się poruszamy. Coraz większą popularność zdobywa tak zwane japońskie chodzenie, czyli metoda oparta na zmianie tempa marszu.
1: Polega to dosłownie, no w ogóle sobie staram by się wyobrazić to, jak idziesz tym krokiem na przykład we Wrocławiu, że nie idziesz regularnie, tylko przez 3 minuty maszerujesz na tyle intensywnie, żeby na przykład jak idzie obok ciebie osoba, żeby nie rozmawiać, bo ma być bardzo intensywny marsz. Następnie przez kolejne 3 minuty tempo należy zwolnić. Całość powtarzamy przez około pół godziny, najlepiej 4 razy w tygodniu.
2: Badania pokazują, że taki interwałowy spacer może przynosić lepsze efekty niż tradycyjny, spokojny marsz. U osób stosujących tę metodę zauważono szybszą utratę wagi, obniżenie ciśnienia krwi oraz poprawę ogólnej kondycji i siły mięśni nóg.
1: Dużą zaletą japońskiego chodzenia jest także jego prostota. Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu czy karnetu na siłownię, wystarczą wygodne buty i pół godziny wolnego czasu. Taki trening można wykonać praktycznie wszędzie. I tak. Myślę, że we Wrocławiu to też praktykujemy, chociaż chodzimy nie po japońsku, ale po wrocławsku.
2: Tak, ale eksperci podkreślają, że regularność i zmiana intensywności ruchu mogą być ważniejsze niż codziennie bicie rekordów kroków. Być może więc czas przestać obsesyjnie liczyć kroki i po prostu zacząć chodzić mądrzej.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy. Zachęcamy do mądrego chodzenia.
1: To
0: dzisiaj.
1: Idziemy się przejść.
0: Troszkę pobiegać czasami
1: interwałowo.
0: Bardzo
1: miłego
0: dziękuję
1: dnia,
0: dziewczyny
1: życzymy
0: i życzymy
1: państwu
2: pięknego dnia.
0: Dzięki.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: 28 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj rozdajemy bilety, a właściwie zaproszenia do kawiarenki Świętej Jadwigi. Jeśli chcecie obdarować waszą mamę właśnie taką pyszną kawą, ciastem w bardzo klimatycznym wnętrzu i ogrodzie, słuchajcie nas uważnie. A teraz Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy, a za chwilkę ogłosimy zasady konkursu.
2: Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.
1: Nie ma jak u mamy, chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Mamine ramiona to są takie ramiona, które potrafią utulić po prostu w momencie największej słabości, największego kryzysu. Chyba też najlepsze robi naleśniki mama Muminka, chyba się z tym zgodzą wszyscy fani Muminków. Za co wy kochacie wasze mamy najbardziej? Czy właśnie za to, że potrafią zawsze wysłuchać, ukoić, czy też za fantastyczne naleśniki, kanapki, które robiły wam do szkoły, a może robią nadal? Napiszcie nam o tym. 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina, a najciekawsza odpowiedź będzie nagrodzona. Nagroda to zaproszenie do kawiarenki Świętej Jadwigi. Kto jeszcze nie był, ten na pewno będzie zadowolony, bo to miejsce jest wyjątkowe. Można powiedzieć, jak u cioci, albo właśnie jak u mamy. Takie jest to wnętrze. Przepiękne, ciepłe, a dodatkowo wspaniały ogród z altanką. Kawa i ciasto pieczone gdzieś tam w klasztornej kuchni. Myślę, że zadowoli najbardziej wymagające podniebienie. Czekamy na wasze SMS-y. 7148. Za co kochamy mamy? Zaczynamy od słowa rodzina.

38 minut po godzinie 9, a to Mysłowic na antenie Radia Rodzina. Ja przypominam o konkursie. Dzisiaj rozdajemy zaproszenie do kawiarenki Świętej Jadwigi, gdzie napijecie się przepysznej kawy, na przykład z płatkami róży albo z jakimś ekstraktem z jaśminu. Pamiętam, że też taka jest. Zjecie pyszne ciasto, na przykład szarlotkę i będziecie cieszyć się kwiatami w ogrodzie, który jest zaraz przy kawiarence. Jest tam przyjemna altanka, w której można sobie zasiąść i właśnie delektować się tym wszystkim, a to z okazji Dnia Mamy. Jeśli chcielibyście taki prezent podarować swojej mamie, wysyłajcie SMS-y pod numer 7148, poprzedzając wiadomość słowem rodzina i napiszcie krótko, za co kochamy mamy, za co kocham moją mamę, co jest wyjątkowego w mojej mamie. Wiadomo, że jest najlepsza, każda mama jest też najpiękniejsza i w ogóle najwspanialsza. Ale może jest coś takiego, o czym chcielibyście się z nami podzielić i z słuchaczami Radia Rodzina.

Vito Bambino i Dawid Podsiadło. Taka piosenka dla mamy, myślę. 10 minut pozostało do godziny 10, a my rozdajemy zaproszenie właśnie dla mam z okazji Dnia Mamy do kawiarenki Świętej Jadwigi. Jeśli chcielibyście zabrać tą mamę na kawę, na ciasto, powiedzieć jej w ten sposób trochę bez słów, że jest dla was ważna, że ją bardzo, bardzo, bardzo kochacie, bo kochamy swoje mamy,

0: Te piękne gitarowe melodie to oczywiście Gypsy Kings na antenie Radia Rodzina, a ze mną już jest nasza słuchaczka Ania. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, tak.
0: I powie nam krótko, za co kocha swoją mamę, bo my wszyscy kochamy mamy, a za co kocha ją nasza słuchaczka Ania. Słuchamy.
1: Przede wszystkim za wsparcie w każdej chwili życia, w trudnych i prostych też sytuacjach, jakichś przyjemnych i zaskakujących i nieprzyjemnych sytuacjach, ale tak najbardziej też za takie długie wspólne rozmowy. Pamiętam najbardziej, jak byłam nastolatką, to wiadomo, że nastolatki mają różne problemy i właśnie tak do późna w nocy takie wsparcie i długie rozmowy, które uspokajały, doradzały, no i tak uczyły tego życia, w które się wchodziło.
0: Przepięknie, przepięknie mieć taką relację ze swoją mamą. Można pozazdrościć, myślę, jeśli w mamie mamy właśnie taką słuchaczkę i takie ukojenie uosobione właśnie pod postacią mamy. Bardzo cieszymy się z tego, co usłyszałam. No i gratulujemy, bo zaproszenia do kawiarenki Świętej Jadwigi trafiają właśnie w pani ręce i mamy nadzieję, że to będzie dobrze spędzone popołudnie, może przy kawie właśnie z mamą.
1: No bardzo dziękuję.
0: Kogo pozdrawiamy, poza oczywiście mamą?
1: Oczywiście mamę pozdrawiamy, tatę i siostrę.
0: Przyłączamy się do tych pozdrowień. Proszę się nie rozłączać, pozostać ze mną, a my wracamy do muzyki. Teraz Dusty Springfield na naszej antenie.

0: Umowy w ramach SAFE do końca tygodnia. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Polskie miasta zmagają się z prawdziwą plagą szczurów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Do końca tego tygodnia Agencja Uzbrojenia ma czas na podpisanie większości umów w ramach SAFE. Przypomnijmy, 8 maja polski rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która zatwierdzona została jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie. Więcej na ten temat Barbara Hobzda.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiek-Czarnecka zapowiedziała już, że do końca tego miesiąca zawartych zostanie 40 nowych kontraktów, a część z tych, które już zostały podpisane, ma być refinansowana. W czwartek w Tallinie szef MON zapowiedział, że w ostatnich dniach maja wraz z delegacją wyruszy w objazd po zakładach zbrojeniowych w kraju, gdzie podpisywane będą kontrakty. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że w pierwszej kolejności planowane jest aneksowanie umów, które są zawarte. To jest bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. Kolejnym priorytetem ma być kwestia modernizacji marynarki wojennej i program Bezpieczny Bałtyk, a także zakup amunicji.
0: W ramach programu SAFE w Polsce przysługuje prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna 98 dolarów, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormuz, jest coraz bliżej. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni jest więcej niż w poprzednich latach. W Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
2: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
0: I to w samym centrum miasta. Dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
3: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
0: Akcja deratyzacji rusza w czerwcu i potrwa 4 tygodnie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych, która czczona była z ogromną pobożnością w sanktuarium w Szanghaju. Przypomniał o tym papież Leon XIV po wczorajszej południowej modlitwie.
5: Połączmy nasze modlitwy z modlitwami chińskich katolików jako znak naszej miłości do nich oraz ich komunii z Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowe Nieba wyprosi dla wspólnoty wierzących w Chinach łaskę jedności i obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach dnia codziennego.
0: Papież zawierzył Maryi wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej Libanie i na całym Bliskim Wschodzie, które cierpią z powodu wojny. Pozdrowił też grupę osób z niepełnosprawnością, która przybyła z Polski.
6: Minęła godzina 10 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie i ciepło, maksymalnie 28 stopni w Polkowicach, 27 w Górze, w Wołowie, 26 we Wrocławiu, w Miliczu i w Oleśnicy, 24 w Dzierżoniowie. Na terenie całego województwa słońce, bez chmur, a we Wrocławiu teraz 19 stopni, temperatura rośnie. Przed nami piękne, słoneczne popołudnie, bez deszczu, z dobrą jakością powietrza i warunkami biometeo.
7: Reklama.
8: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 10, a już za chwilę o godzinie 10.10 przeniesiemy się do Narodowego Forum Muzyki razem z Iloną Baran i porozmawiamy o tym, co czeka tam na najmłodszych, bo zbliża się Dzień Dziecka.

0: Zapraszam na przystanek Kultura. Razem z Iloną Baran przenosimy się do Narodowego Forum Muzyki.
1: Przystanek Kultura.
2: Przy mikrofonie Ilona Baran rozpoczynamy Przystanek Kultura, a w studiu Radio Rodzina Agnieszka Grudzień-Gaczyńska, kierownik działu edukacji i popularyzacji muzyki w Narodowym Forum Muzyki. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, witaj, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Tych najmłodszych dzisiaj najbardziej witamy, bo właśnie o Dniu Dziecka będziemy rozmawiać, który już 31 maja, co odróżni tegoroczną edycję od poprzednich i czego rodziny mogą się spodziewać podczas wizyty w forum.
3: Uwielbiam te nasze majowe spotkania, bo to jest taki wspaniały czas, kiedy możemy powiedzieć o tym, w moim odczuciu, najpiękniejszym dniu w całym roku, właśnie Dniu Dziecka. Faktycznie ta impreza jest u nas już cyklicznie i mam wrażenie, że powoli wpisuje się w ten harmonogram spotkań i wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu w całym roku kalendarzowym. Czym będzie się różnić od poprzedniego roku? Przygotowaliśmy jak zwykle moc atrakcji dla wszystkich dzieci i mamy nadzieję, że zarówno te młodsze, jak i starsze, jak i ich rodzice i opiekunowie znajdą coś dla siebie. Oczywiście my nigdy nie powtarzamy naszego repertuaru, nie powtarzamy naszych warsztatów, każdy jest unikatowy, tak żeby co roku dzieci, ich rodzice, opiekunowie mogli doświadczyć nowych muzycznych wrażeń. No i w tym roku faktycznie zacznę może od przedstawienia Państwu tych atrakcji, może skupimy się najpierw na tej najmłodszej grupie, czyli dzieci od 0 do 3 roku życia.
2: Tak, bo program obejmuje propozycje dla całego przekroju wiekowego.
3: Tak, staramy się przygotować propozycje, które będą interesujące zarówno dla tych młodszych dzieci, jak i tych troszkę starszych, ale faktycznie najwięcej atrakcji mamy dla dzieci od 0 do 4, mniej więcej 4-5 roku życia. Oczywiście zawsze pojawiają się zajęcia oparte o koncepcję muzykalniania profesora Gordona, czyli tak zwane gordonki. Faktycznie w Centrum Edukacyjnym Narodowego Forum Muzyki mamy standardowo zajęcia gordonowskie, ale mamy też ogromną świadomość, że rodzice nie zawsze mogą dostać się na te zajęcia. Dlatego w tym wyjątkowym dniu przygotowaliśmy takie jednorazowe zajęcia, w których rodzice wraz ze swoimi dziećmi będą mogli uczestniczyć w tych warsztatach i będą mogli zanurzyć się w muzyce i słuchać różnego rodzaju śpiewanek, rytmiczanek w skalach, w nietypowych metrach, tak żeby móc poczuć klimat tych zajęć. Oczywiście oprócz zajęć gordonowskich mamy też zajęcia rytmiczne. Te zajęcia rytmiczne o nazwie bardzo pięknej, tulimy, tak, żeby otulić dzieci muzyką. To będą zajęcia, w których dzieci będą mogły eksplorować całe swoje ciało przy muzyce improwizowanej na żywo. Więc dla tych dzieci, które mają silną potrzebę ruchu i silną potrzebę pokazywania w ciele tego, co się czują, to właśnie zapraszam na zajęcia tulimy. Ale oprócz tego nasz stały i bardzo ważny punkt programu Dnia Dziecka, czyli muzyczne poranki dla maluchów. To są 45-minutowe koncerty z muzyką wykonywaną na żywo. Podczas tych zajęć dzieci śpiewają, rytmizują, grają na prostych instrumentach perkusyjnych, angażując przy tym całe swoje ciało. To jest naprawdę niesamowity czas, w którym dzieci mogą fantastycznie stymulować się właśnie poprzez muzykę. Tematem muzycznych poranków jest basenowe forte, więc jeżeli ktoś chciałby już chociaż na chwilę zanurzyć się w tym klimacie wakacyjnym, to myślę, że ten poranek to będzie bardzo dobry czas na
2: takie dwa w jednym.
3: Oczywiście, no, pogoda ma być piękna, więc mam nadzieję, że jak muzycznie też przeniesiemy się w tę aurę wakacyjną, to będzie miało niezwykły walor dla dzieci. Też bardzo staramy się podczas Dnia Dziecka przedstawić nasze akcje. Jedną z tych akcji to jest akcja społeczna Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Więc po tej całej dawce muzycznych wyzwań chcielibyśmy na chwilkę dzieci wyciszyć, a najlepiej dzieci wyciszyć podczas wspólnego śpiewu. No i będziemy śpiewać kołysanki polskie podczas projektu Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato. Na chwilkę będzie można zwolnić, usiąść wygodnie blisko swojego rodzica i pośpiewać te wspaniałe kołysanki, które myślę, że znają nasi dziadkowie, nasi rodzice, więc czas, żeby poznały je też dzieci.
2: Jakie to będą na przykład?
3: Jadą dzieci drogą, na Piotrusia z Popielnika, czyli takie utwory, które myślę, że gdzieś też na pewno pamiętasz, może babcia też je z tobą śpiewała. Czas na nas, prawda? Na edukatorów muzycznych, żeby dzieciaki mogły też się zanurzyć w tej kulturze i tradycji polskiej. Ale myślę, że też takim bardzo ciekawym doświadczeniem będzie dla dzieci wzięcie udziału w wydarzeniu, w którym będziemy czytać wspólnie bajki i te bajki będą okraszone muzyką improwizowaną na żywo. Chcielibyśmy, żeby te bajki miały takie magiczne magiczne muzyczne tło. Znajdziemy się w fantastycznej przestrzeni wypełnionej książkami, ale wypełnione też doskonałą muzyką. Chcielibyśmy, żeby to było takie wydarzenie bardzo interaktywne, tak żeby dzieci razem z rodzicami mogły mieć wpływ na to, w jaki sposób dalej ta bajka będzie czytana i jak będzie ilustrowana muzycznie. Więc wydaje mi się, że to jest też dość interesujące, zarówno dla tych młodszych, jak i dla tych starszych. Starsze dzieci, bo tak jak wspomniałaś, staramy się zatroszczyć o wszystkie jakby grupy wiekowe dzieci. Chcielibyśmy wprowadzić w świat muzyki i instrumentów na troszkę innym poziomie, nie na zasadzie samego muzykalniania, ale też na przekazaniu pewnych wartościowych treści muzycznych. No i wydaje nam się, że zawsze te instrumenty są niezwykle interesujące i pasjonujące, dlatego co może się wydarzyć? Na pewno będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, gdzie mieszkają dźwięki. To jest tytuł naszej audycji, w której będziemy dzieciom pokazywać, jak zbudowane są różnorodne instrumenty. Będziemy dzieciom opowiadać o specyfice gry na tych instrumentach. Zajrzymy też do szafy największego z instrumentów muzycznego, czyli do organów. Dzieci będą mogły podczas zwiedzania organów w NFM-ie dowiedzieć się, w jaki sposób mechanizm tych organów jest umieszczony właśnie w NFM-ie, w jaki sposób gra się na organach. Będą mogły dowiedzieć się różnych ciekawostek o tym, co kryje się w tej szafie organowej. No i będą też warsztaty. Wydaje mi się, że warsztaty na tyle interesujące, że dzieci będą mogły dowiedzieć się, że takim najbliższym nam instrumentem perkusyjnym jest nasze ciało. A to podczas warsztatów body percussion, więc tutaj chcielibyśmy dzieciom pokazać, że muzyka tak naprawdę jest bardzo blisko nich, ich otacza i można eksplorować swoje ciało po to, żeby wykonać różnorodne rytmy. No i oczywiście też chcielibyśmy, żeby dzieci poznawały budynek NFM-u, dlatego w różnych przestrzeniach foyer, od poziomu 0 do poziomu plus 4 i od poziomu 0 do poziomu minus 3, dzieci będą mogły wziąć udział w różnych strefach animacji. Oprócz tych, które dzieci uwielbiają, czyli wykonywanie muzycznych tatuaży, malowania buzi, skręcania balonów w różne muzyczne znaki. Będzie też, oczywiście dmuchańce też będą, wiadomo, po raz pierwszy postawimy dmuchańca na poziomie minus 3, żeby dzieci mogły zjeżdżać na tym dmuchańcu na zjeżdżalni, więc to też takie dość nietypowe. Będą też strefy naszych partnerów. To jest dla nas ogromna radość, że w tym roku do wzięcia udziału i do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia przyjęli nasi wspaniali partnerzy miejscy, czyli Hydropolis, Muzeum Miejskie, MPK, Policja, Uniwersytet Dzieci, więc to jest dla nas no, niezwykłe wyróżnienie. Będą też Lasy Państwowe, dlatego dzieci będą mogły wziąć udział w różnych atrakcjach, warsztatach plastycznych, sensorycznych, warsztatach doświadczalnych, właśnie, które będą przygotowywane przez naszych partnerów. To jest dla nas ogromna radość, że ta idea Dnia Dziecka łączy te instytucje i że potrafimy wspólnie się spotkać i wspólnie przygotować taki wyjątkowy czas dla dzieci, no bo właśnie łączy nas to, żeby przygotować coś, co będzie dla nich interesujące i różnorodne. No i oprócz tych stref, o których już wspomniałam, chcielibyśmy też pokazać, że Dzień Dziecka to jest takie wydarzenie bardzo mocno międzypokoleniowe. Dlatego postanowiliśmy w tym roku zaprosić Chór Melomana, to jest taki nasz stały projekt, do tego, aby wspólnie przygotował taki wspaniały mini koncert, mini próbę, mini warsztat, która będzie pięknie połączona repertuarem, który myślę, że będzie bliski tym młodszym i tym starszym, ponieważ będziemy wykonywać muzykę z bajek. Chcielibyśmy, żeby te bajki łączyły pokolenia. Czyli zapraszamy dziadków, rodziców, dzieci, młodzież do tego, żeby wspólnie na tej próbie Chóru Melomana się spotkać, no i wykonać te, myślę, że bardzo przyjazne i miłe utwory, a będziemy je wykonywać no, w niesamowitym miejscu, w miejscu, w którym myślę, że chyba nie wszyscy mogą wystąpić, bo w sali głównej NFM-u. Mamy nadzieję, że ten chór no, będzie liczył, myślę, że 800 osób, taką mam przynajmniej nadzieję, bardzo w to wierzę, no i że przez godzinę będziemy wspólnie mogli zaśpiewać. I myślę, że ten repertuar to będzie też takie coś bardzo miłego i lekkiego i takie cudowne zwieńczenie tego Dnia Dziecka, czyli zakończymy właśnie tym międzypokoleniowym śpiewem.
2: Przez cały dzień we foyer odbywać się również będą mini koncerty Fermata.
3: Tak, dokładnie tak. Będą koncerty, które będą odbywały się na czerwonych kanapach. No i muzyka będzie wykonywana przez zespół jazzmenów i przeniosą nas oni muzycznie w lata 20 ubiegłego wieku, prezentując muzykę prosto z Nowego Orleanu. Więc jeżeli tych atrakcji będzie bardzo dużo i dzieci będą potrzebowały chwilę odpocząć w towarzystwie znakomitej muzyki, to właśnie zapraszamy na mini koncerty Fermaty, ale też do strefy relaksu, bo w strefie relaksu będzie pan tankdramista, który na tankdramie i na hangdramie będzie wykonywał właśnie utwory, które będą, myślę, że troszeczkę wyciszać dzieci, stymulować dzieci. To jest też takie, myślę, że będzie fantastyczny moment właśnie zatrzymania w tym całym wirze atrakcji, który będzie w całym budynku.
2: I takim zwieńczeniem tego dnia będzie koncert finałowy 17. edycji Leo Festival. I
3: tak, właściwie od tego koncertu rozpoczynamy, bo ten koncert będzie o godzinie 11. Faktycznie Leo Festival to też festiwal, który już bardzo mocno wpisał się w strukturę miejską. W tym roku Piotruś i Wilk, wspaniałym narratorem Zbigniewem Zamachowskim oraz w towarzystwie chóru dziewczęcego oraz chłopięcego Narodowego Forum Muzyki. Ten koncert będzie odbywać się na sali głównej. Będą też utwory Jana Krutula wykonywane specjalnie, stworzone na potrzeby tego wyjątkowego koncertu. Więc myślę, że jeżeli chcemy rozpocząć od sali głównej, to jest bardzo dobry plan i można pójść na koncert i zakończyć też Dniem Dziecka próbą chóru Melomana właśnie w sali głównej. To będzie taka piękna klamra tego całego wydarzenia.
2: Część wydarzeń jest bezpłatna, które są bezpłatne, na które obowiązują zapisy.
3: Tak, faktycznie część, w sumie bardzo duża część tych wydarzeń, większa część jest bezpłatna. Są to wydarzenia, które odbywają się w przestrzeni foyer, czyli wszystkie te strefy, o których wcześniej wspomniałam. Dodatkowo bezpłatne są warsztaty Pośpiewaj Mamo, Pośpiewaj Mi Tato, spotkanie z bajkami, z improwizacją fortepianową na żywo. A wydarzenia w salach koncertowych, czyli audycja o instrumentach, warsztaty z body percussion, muzyczne poranki dla maluchów, gordonki, tulimy, to są wydarzenia płatne, ale myślę, że będzie można połączyć i jedne aktywności i drugie, tak żeby w żaden sposób nie nadwyrężyć portfela rodziców.
2: O Dniu Dziecka, który odbędzie się 31 maja, mówiła Agnieszka Grudzień-Gaczyńska, kierownik działu edukacji i popularyzacji muzyki na Narodowym Forum Muzyki. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam. W zeszłym roku było nas 8 tysięcy, a teraz mamy nadzieję, że podwoimy tę frekwencję do 10 tysięcy, ale tylko z Państwa obecnych.
1: Przystanek Kultura.

zrobiło się jakoś imprezowo to małe TGD na antenie Radia Rodzina. Po przystanku Kultura, który był poświęcony właśnie ofercie kulturalnej Narodowego Forum Muzyki związanym z Dniem Dziecka. Myślę, że to jest dobry utwór. Nie wiem, czy go znają nasi słuchacze, słuchaczki. Ja już go słyszałam wiele razy na różnych piknikach rodzinnych i właśnie festynach z okazji Dnia Dziecka. I też słyszałam o tym, że czasami ten tekst jest traktowany przez dzieci bardzo dosłownie, że inspirują się nim i potem na przykład od rana sobie życzą lody z posypką, tak jak było w piosence. Więc trzeba temu jakoś sprostać, bo to właśnie jest święto dzieci i też chyba jakoś tak nieprzypadkowo. Dzień Dziecka jest niedługo po dniu mamy, a mama i dziecko, no to jest jakby pasujące do siebie dwa puzzle. A na naszej antenie dzisiaj obdarowaliśmy już z okazji Dnia Mamy słuchaczkę i chcielibyśmy obdarować naszych słuchaczy z okazji Dnia Dziecka. Dzięki uprzejmości Narodowego Forum Muzyki mamy do rozdania kilka ciekawych tutaj biletów. Już mówię, co to jest takiego. Wszystko odbędzie się 31 maja w niedzielę. Mamy na przykład Co w trawie piszczy. To jakieś takie warsztaty koncertowe dla dzieci w wieku 7-9 lat. Jest to jeden podwójny bilet. Basenowe forte. O tym mogliście wszystkim posłuchać w przystanku Kultura. I tutaj mamy dwa podwójne bilety dla opiekuna i dla dziecka oraz jeden podwójny bilet na chór melomana. To jest skierowana taka aktywność dla wszystkich grup wiekowych, bo basenowe forte to dla dzieci do 4 roku życia. Tutaj jest napisane od zera, więc naprawdę dla maluszków. Bajki, które łączą pokolenia, to chór melomana. Informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej. Tam są również odnośniki do każdego z tych koncertów. Można sobie poczytać, co to takiego jest dokładnie. A żeby wygrać, wystarczy napisać do nas pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina. Bądź łączą, możecie się też połączyć z nami telefonicznie. 71 300 22 20 22. Napiszcie nam albo opowiedzcie, jak wy wspominacie swój Dzień Dziecka, czy jeszcze dzisiaj, kiedy jesteście już dorośli, również świętujecie na przykład ze swoimi dziećmi. Każdy z nas, mówi się, ma to wewnętrzne dziecko w sobie i czasami ono się domaga różnych rzeczy, na przykład lodów czekoladowych na śniadanie albo czegoś zupełnie innego. Opowiedzcie nam o tym, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi, a na pewno wszystkie odpowiedzi, bo tych biletów jest sporo, mamy aż takie 4 zestawy, nagrodzimy naszych słuchaczy. Czekamy!

0: Genialni Dire Straits na antenie Radio Rodzina, 32 minuty po godzinie 10. A teraz krótkie przypomnienie o tym, o czym dzisiaj rozmawiano podczas porannej rozmowy ksiądz Rafał Kowalski z Andrzejem Hurdyjem, burmistrzem miasta Bielawy, o tym, jak Bielawa się rozwija, co ciekawego dzieje się w Bielawie. Przez wiele lat Bielawa była wykluczona komunikacyjnie, zaznacza Andrzej Hurdyj, burmistrz Bielawy.
1: Kolej w Bielawie, jej nowe otwarcie. To jest 2019 rok, grudzień, kiedy to po ponad 40 latach na dworzec Bielawa Zachodnia przyjechał pierwszy czynobus kolei dolnośląskich. Wówczas była duża radość, bo Bielawa była wykluczona, jeśli chodzi o ten rodzaj transportu. I w zasadzie już od następnych dni, następnych tygodni rozpoczęliśmy rozmowy z marszałkiem województwa dolnośląskiego, aby kontynuować to dzieło, żeby zacząć myśleć o rewitalizacji kolei sowiogórskiej, bo od stacji Bielawa Zachodnia do Srebrnej Góry w dawnych czasach, jeszcze niemieckich, a później już polskich, po prostu toczyła się kolejka taka turystyczna, objeżdżając główne atrakcje właśnie tych górsowich, w tym między innymi dojeżdżała do twierdzy w Srebrnej Górze. Tutaj się pojawia nowy przystanek, ponieważ w 1973 roku w Bielawie powstał ówczesny zbiornik wodny Sudety, który miał za zadanie zabezpieczać wodę zakładu przemysłowe, które w tamtym czasie w Bielawie bardzo dobrze funkcjonowały. Niestety pierwsza dekada XXI wieku była bolesna. Włókiennictwo całkowicie w Bielawie upadło. Natomiast zbiornik pozostał i władze Bielawy, widząc w tym duży potencjał turystyczny, przede wszystkim zadbało o to, żeby zmienić tego nazwę na bardziej marketingową. Wojewoda Dolnośląski nadał nazwę temu akwenowi wodnemu, owszem sztucznemu, ale nazwano to Jezioro Bielawskie. I od tego czasu już kierunek był jeden, w zasadzie turystyka.
0: Już 14 czerwca uruchomione zostanie przejazd, nowe połączenie z Wrocławia do Bielawy, dwa przystanki, Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, i możliwe, że Bielawa właśnie stanie się taką nową destynacją turystyczną, bo to bardzo niedługi czas, w jakim możemy znaleźć się w górach, tak naprawdę z miasta prosto w Górysowie. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej. Myślę, że to może być naprawdę ciekawa destynacja.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Ula Bartoszewicz ze sklepu w Starej Rzeźni, właścicielka tego sklepu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzięki uprzejmości Uli przygotowaliśmy wspólnie taki prezent dla naszych słuchaczek z okazji Dnia Mamy. Będzie można wygrać taki zestaw regionalnych produktów. Może krótko powiedzmy, co to będzie, co jest w takim zestawie?
1: Będą to takie wyjątkowe perełki zamknięte w pięknej formie, więc od razu stworzą gotowy prezent dla mam. W środek zapakuje przetwory, słodkości, regionalne wyroby, sery, no i wędliny, które też mamy naprawdę zacne i warto ich poszukiwać.
0: Może zaprośmy naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym konkursie, którego zasady ogłosimy, aby mama dostała nie tylko piękne życzenia na naszej antenie, ale także taką wspaniałą, smaczną, pachnącą paczkę ze sklepu w Starej Rzeźni.
1: Tak, zapraszam serdecznie do udziału w konkursie, a po odbiór nagrody zapraszam do mnie do sklepu.
0: Przy ulicy Szewskiej.
1: Tak.
0: A ja jeszcze dodam, że zapraszamy cały czas do wtorku do składania życzeń na naszej antenie. Dedykacje możecie wysyłać SMS-ami, wybierając numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa dedykacje, mailowo na adres studio@radiorodzina.pl bądź przez nasze media społecznościowe. Dedykacje mogą być nadsyłane do wtorku do godziny 16. To we wtorek rozdajemy takie smaczne i pachnące paczki ze sklepu w Starej Rzeźni, dzięki uprzejmości pani Uli, właścicielki sklepu. A dzisiaj do zgarnięcia będzie jeszcze bukiet z kwieciarni Pączek Róży. O tym będziemy opowiadać po południu.

U nas na antenie również ostateczne odliczanie do rozdania nagród. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka mamy dla Was kilka zaproszeń na różne koncerty w Narodowym Forum Muzyki. Posłuchajcie, przybliżę kilka z nich. Co w trawie piszczy to tytuł jednego z koncertów i jest to dedykowane grupie wiekowej do lat 9. Odkryjmy sekrety jednego z najbardziej imponujących instrumentów, jakie człowiek stworzył. Organów. Spotkanie to będzie niecodzienną okazją, by zasiąść na scenie sali głównej Orlen i z bliska im się przyjrzeć. Dzieci i ich opiekunowie poznają ciekawostki dotyczące budowy tego instrumentu, który jest nazywany królem instrumentów. Dowiemy się właśnie dlaczego. To wszystko 31 maja o godzinie 14:45 z okazji Dnia Dziecka. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wybrać się do Narodowego Forum Muzyki, może to jest właśnie okazja i w ten sposób świętować właśnie Dzień Dziecka. Druga propozycja dla troszeczkę młodszych dzieci wraz z opiekunami, bo do 4-latków maksymalnie, ale tutaj zaproszeni są ci najmłodsi, najnaje, czyli 0 plus kilkutygodniowe bobasy, jeśli ktoś ma odwagę. Centrum Edukacyjne Narodowego Forum Muzyki poleca takie poranki dla maluchów. Będzie to basenowe forte tym razem. Wykorzystywana jest metoda Dalcoza, Edwina Gordona oraz Weroniki Sherborn. To są wszyscy tacy badacze tego, jak umuzykalniać jak najmłodsze dzieci w atmosferze sprzyjającej rozwijaniu wyobraźni muzycznej oraz umiejętności słuchania i rozumienia dźwięków. Dzieci wraz z rodzicami będą aktywnie słuchać, śpiewać i improwizować. Mi zdarzyło się z moimi dziećmi nieraz być w Narodowym Forum Muzyki właśnie na takich koncertach gordonowskich i to było wspaniałe przeżycie, bardzo barwne, świetnie też prowadzone. No myślę, że jeszcze jeśli ktoś tego nie doświadczył, to polecam gorąco. Do wygrania mamy dwa takie podwójne zaproszenia dla dziecka wraz z opiekunem. Kto chciałby wygrać na jedno bądź na drugie? SMS-y wysyłamy pod 7148, zaczynając od słowa rodzina. Opiszcie krótko, jak wy świętowaliście Dzień Dziecka kiedyś, jak robicie to dzisiaj. Czy nadal właśnie pozwalacie sobie na takie szaleństwo, kiedy przychodzi 1 czerwca. Możecie też do nas zadzwonić. 71 322 20 22, to jest ten numer, pod który możecie zadzwonić i opowiedzieć nam o tym właśnie, jak świętujecie Dzień Dziecka już jako dorośli. I czy sobie na to pozwalacie, bo w każdym z nas jest dziecko.

0: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
1: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
2: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
0: Mówili członkowie komitetu Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta, bo tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany i co dalej?
3: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
0: Mówiła przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Wynik plebiscytu w Krakowie skomentował już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kaczyński ocenił, że krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne. Dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał Kaczyński. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak zadeklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także tych związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsc noclegowych nie zabraknie.
6: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
0: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu radio. Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: Tu Radio Rodzina, a tu prognoza pogody. 20 stopni na wrocławskich termometrach. Jest naprawdę ciepło i zaraz będzie gorąco, bo tych stopni dzisiaj będzie we Wrocławiu 26. Chmury są, ale nieznaczne. Myślę, że dodają takiego waloru artystycznego temu niebu. We Wrocławiu ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, jakość powietrza dobra, a warunki biometeo korzystne.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

8 minut po godzinie 11, jeśli chcecie zabrać swoją pociechę do Narodowego Forum Muzyki jako taki prezent na Dzień Dziecka 31 maja, mamy tutaj do rozdania zaproszenie na koncerty. Pierwszy skierowany do tych najmłodszych od zera, uwaga, do 4 lat, basenowe forte. Jest to taki muzyczny poranek Narodowego Forum Muzyki, a druga propozycja trochę dla starszych do lat 9. Będzie to okazja, żeby z bliska poznać króla instrumentów, czyli organy. 7148. Piszcie nam o tym, jak obchodziliście Dzień Dziecka kiedyś, jak robicie to dzisiaj, bo w każdym z nas, jak usłyszymy zaraz w tej piosence, jest dziecka ślad. Zaczynamy wiadomość od słowa rodzina.

0: A tak o małych szczęściach śpiewa bardzo młody Kuba Badach i Robert Jansson. 12 minut po godzinie 11, a teraz krótko o dzisiejszej audycji Rodzic Mamo. Z okazji jutrzejszego Dnia Mamy porozmawiamy z Małgorzatą Tutko i Bogusią Bieniek, dulami z Wrocławia, które regularnie organizują kręgi kobiet, a często inicjują także spotkania dedykowane mamom, na przykład kręgi opowieści porodowych. Na początku wyjaśnijmy, kim jest dula.
1: W okresie okołoporodowym możemy się natknąć na dulę,

Te sesje się odbywają regularnie.

Obie dule organizują kręgi kobiet, w tym kręgi właśnie dedykowane mamom. Czy kręgi mają swoją historię? O tym dowiemy się w audycji Rodzic Mamoc już o godzinie 16.10 oraz o tym właśnie, czym tak właściwie kręgi są, bo nie jest to do końca spotkanie przy kawie, ale coś więcej, miejsce bezpieczne, gdzie każda kobieta zostanie wysłuchana.

Ach, te konstelacje, 25 minut po godzinie 11, to już dobry moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje, czyli czas wspólnej modlitwy o godzinie 11.45. Rozpoczynamy. Można łączyć się z nami wówczas telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, lub nieprzerwanie wysyłać swoje intencje SMS-owo pod numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Zbliżają się intencje, to też zmieniamy troszeczkę kurs muzyczny na naszej antenie. Więcej jest piosenek religijnych, chrześcijańskich. 38 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner do godziny 12. A potem Natalia Wójcik przejmie tutaj mikrofon. Przypominam, że numer, pod który możecie wysyłać SMS-y z intencjami, to 7148. Wiadomość poprzedzamy słowem intencje, a numer, pod który możecie dzwonić od 11:45, to 71 322 20 22.

Rozpoczynamy intencje. Zapraszamy, by dzwonić do nas pod numer 71 322 2022 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo pod numer 7148, poprzedzając wiadomość słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Napłynęło już do nas kilka intencji. Pierwsza z nich o łaskę zdrowia dla mamy, siły i cierpliwość, również dla osób zmagających się z chorobą, za służbę zdrowia, o dobre przygotowanie do zawodu i empatię.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam podziękować za wszystkie otrzymane łaski, prosić o zdrowie dla ciężko chorych, dla Roxana, dla Roxany, dla Edwarda, dla Agatki, tych innych wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę, prosić o nawrócenie dla Floriana, o dary Ducha Świętego dla Juliana, by podejmował w swoim życiu Boże decyzje zgodnie z Jego wolą, prosić o szczęście wieczne dla dusz cyscowych, zmarłych naszych rodzin, przyjaciół, dobrodziei. I przy tej pięknej okazji, pogodzie pozdrowić serdecznie Radio Rodzinę i podziękować wszystkim za piękną współpracę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. My również pozdrawiamy, przyłączamy się tym samym do wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się również do tych intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję z całego serca za dotychczasową opiekę nad moją rodziną i przyjaciółmi. Proszę gorąco o modlitwę, o szybkie uzdrowienie.

Kolejne intencje napływają do nas SMS-owo. Przypominam, że numer to 7148, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę, rozwiąż ciężkie sprawy, żebym już nie cierpiała i nie bała się tak bardzo. Maryjo, Mamuniu, przytul mnie i ochroń przed złem tego świata. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i pomóż. Daj mi siłę i uspokój moje myśli. Proszę.

Panie Jezu, Ty potrafisz wszystko, co niemożliwe, zamienić w dobro. Proszę, uratuj mnie z tych ciężkich spraw. Poprowadź dobrą, spokojną drogą, bo nie mam już sił. Proszę, pomóż.

Intencji misji katolickich misjonarzy i misjonarek, zwłaszcza krwi Chrystusa, z okazji imienin ojca Brunona, z okazji święceń kapłańskich ojca Mirosława, ojca Emiliana, wszystkich obchodzących różne rocznice, za wszystkich posługujących, którzy byli i są w parafii świętego Alberta Wielkiego.

I ostatni to już dzisiaj będzie SMS wieńczący intencje na antenie Radia Rodzina. Proszę Najświętszą Matkę Bożą nieustającej pomocy o błogosławieństwo i opiekę nad wnuczką Helenką i jej rodzicami Pauliną i Pawłem, dziękując za wszelkie dary i opiekę. Na zegarach 12 intencje dobiegły końca, a naszych słuchaczy zapraszam do wspólnej modlitwy antyfoną Królowo Nieba, wesel się.

0: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Nie milkną echa wczorajszego referendum w Krakowie. Leon XIV ostrzega przed nadużywaniem nowoczesnych technologii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwo oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do końca maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. Właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są też jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożniej wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Referendum w Krakowie to początek fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy odejściem premiera Donalda Tuska. Tak uważa wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. We wczorajszym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski. Kandydat PiS na premiera mówi tak.
1: Zwyciężyli mieszkańcy Krakowa, którym serdecznie gratulujemy. To było referendum obywatelskie, ponadpartyjne, bezpartyjne. Ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego przyjaciela Tuska, takiego krakowskiego Tuska, pana prezydenta Miszalskiego.
0: Przeciwnicy zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wyzwanie, przed którym obecnie stoimy, nie jest technologiczne, lecz antropologiczne. Na to zwrócił uwagę Leon XIV w przemówieniu do uczestników Międzynarodowej Konferencji Chronić Ludzkie Głosy i Twarze, poświęconej edukacji medialnej i sztucznej inteligencji. Ojciec Święty ostrzegł przed wykorzystywaniem nowych technologii kosztem ludzkiej godności.
3: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
0: Leon XIV zaapelował, by media i systemy AI rozwijać w sposób służący autentycznemu dobru człowieka.
4: Dzisiaj pogodnie, pogodniej, 26 stopni maksymalnie we Wrocławiu, czyli bardzo ciepło. Może nie wszyscy już dojrzeli do tego, żeby z takim ciepłem się zmierzyć, skonfrontować, ale na pewno będzie to przyjemny dzień. Na terenie całego województwa słonecznie, ciepło, maksymalnie 28 stopni. Wiatr, jeśli jest, to nieznaczne, zachmurzenie również niezbyt duże. Warunki biometeo korzystne, jakość powietrza dobra we Wrocławiu.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy.
5: Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: katedrze wrocławskiej zakończył się drugi synod archidiecezji wrocławskiej. Mszy świętej przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, który tuż przed liturgią podpisał ostateczne dokumenty synodalne. Gościem specjalnym był kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu biskupów. W homilii arcybiskup podkreślił, że zakończenie synodu nie oznacza końca pracy, lecz początek wieloletniego procesu wdrażania jego ustaleń. O tym wszystkim w audycji dziś w Kościele o godzinie 13:10 na naszej antenie. Kilkuletni proces synodalny prowadzony w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka z 10 października 2021 roku zwieńczyła uroczysta liturgia. Arcybiskup Kupny zaznaczył, że dzisiejsze wydarzenie należy traktować jako moment przejścia, nie zakończenia.
1: Dzisiejsza uroczystość zakończenia synodu diecezjalnego nie jest kresem drogi synodalnej, lecz momentem przejścia do fazy realizacji, która potrwa wiele lat i jak wierzymy na trwałe zmieni oblicze naszej wspólnoty Kościoła.
0: Metropolita odniósł się również do oczekiwań wobec synodu. Zaznaczył, że jego sens wykraczał poza debatę i diagnozę problemów.
1: Synod nie był tylko debatą, nie był tylko analizą problemów. Jeśli ktoś tego oczekiwał i jeśli ktoś patrzył na synod, że to debata, że to jest jakaś analiza problemów, pewnie bardzo się zawiódł. Bo synod był przede wszystkim otwarciem się na Ducha Świętego.
0: Relacja z zakończenia synodu archidiecezji wrocławskiej na naszej antenie o godzinie 13:10 prowadzi Daria Detlaff.

0: O godzinie 15.30 na naszej antenie bardzo smaczna audycja. Porozmawiamy z Ulą Bartoszewicz, która od lat prowadzi rodzinny, klimatyczny sklepik w Starej Rzeźni, który mieści się we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej. O produktach regionalnych, o nurcie slow food i o innych smacznych rzeczach porozmawiamy już o godzinie 15.10. A teraz posłuchajmy. Na początku był lokal i jak to się właściwie wszystko zaczęło?
1: Ja w tym momencie pracowałam w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, no i zajmowałam się produktami regionalnymi. No i z miłości do tego właśnie powstał sklep. Moja mama, zainspirowana wyjazdem studyjnym po smakach Małopolski, postanowiła, że a może jak ty jesteś, że tak powiem, przy źródle, to może otworzymy taki sklep we Wrocławiu, ale z dolnośląskimi smakami. No i tak właśnie powstało, że ja tych naszych gospodarzy, rolników, którzy na co dzień z nami współpracowali, poprosiłam, aby też zaistnieli w moim sklepie.
0: Warto mieć świadomość tego, że robiąc zakupy w małych, rodzinnych sklepikach, wspieramy całą sieć małych biznesów.
1: Ponieważ większość z tych gospodarstw to są również gospodarstwa z tradycją. Od ziarenka po produkt końcowy, na przykład kiszonki Schneiderów z Karnic, tam Michał uprawia pole od ziarenka do końcowego etapu, jakim są kiszonki, które też u mnie można popróbować, można kupić, od tradycyjnej kapusty kiszonej, ogórków po rzodkiewkę, a teraz ostatnio również innowacyjną kapustę kimchi na bazie swoich produktów. Wykonali właśnie też taki produkt nowocześniejszy, gdzieś zaczerpnięty z kuchni koreańskiej.
0: Na targowisko czy do sklepiku z lokalną żywnością trzeba się wybrać, zwolnić tempo, rozsmakować się w bogactwie produktów regionalnych. To wszystko wpisuje się w nurt slow food, który polega na ochronie tradycyjnej kuchni różnych regionów i związanych z tym upraw rolnych i nasion, zwierząt hodowlanych i metod prowadzenia gospodarstw charakterystycznych dla tych regionów. Ciekawostką jest to, że nazwa sklepu w Starej Rzeźni nie jest przypadkowa. Za czasów Breslau umieściła się tam rzeźnia Fleischmaster Krause. Chyba dobrze to przeczytałam. Na audycję zapraszamy dziś o godzinie 15.10.

Dzisiaj o godzinie 16.10 zapraszam na audycję Rodzic ma moc, a z okazji zbliżającego się Dnia Mamy porozmawiamy z Małgorzatą Tutko i Bogusią Bieniek, dulami z Wrocławia, które regularnie organizują kręgi kobiet. Często inicjują także spotkania dedykowane mamom, na przykład kręgi opowieści porodowych. A kto to taki jest dula? Dula to osoba, która wspiera w sposób niemedyczny, fizycznie, emocjonalnie, informacyjnie i duchowo, tłumaczy Małgorzata Tutko. Obie dule od lat organizują kręgi kobiet, w tym kręgi dedykowane mamom. Jak wyjaśnia Bogusia Bieniek, krąg to coś więcej niż spotkanie przy kawie. To bezpieczne miejsce, gdzie każda kobieta zostanie wysłuchana. Kręgi mają również swoją historię, o czym usłyszymy już o godzinie 16.10 na naszej antenie. Zapraszam.

0: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Ważą się losy podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Zakończył się drugi synod archidiecezji wrocławskiej. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od wypadku na autostradzie A4 w Mysłowicach. Zderzyły się tam dwa autokary przewożące dzieci. Są poszkodowani i utrudnienia w ruchu, o czym informuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Katowicach.
1: Łącznie autokarami podróżowało 99 osób, w tym 91 dzieci w wieku szkolnym. Wstępnie do szpitala przewieziono jedno dziecko w wieku 13 lat oraz jedną osobę dorosłą. Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana.
0: Na wysokości węzła Jeleń policja zaleca zjazd autostrady A4 i wybór dróg alternatywnych. Do połowy czerwca rządzący pokażą swoją propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że mogłaby ona wzrosnąć najwolniej od lat do okolic 4900 zł brutto. Takiemu wariantowi przyklaskują pracodawcy. Związkowcy nie wykluczają swojej propozycji, żeby pensja minimalna przekroczyła psychologiczny próg 5000 zł. Ale wiceminister pracy Sebastian Gajewski rozwiewa nadzieję. Jego zdaniem przekroczenia tego progu raczej nie będzie. I dodaje, że obecna pensja minimalna to 4806 zł brutto.
2: Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5000 nie wychodzi. Zobaczymy.
0: Jeśli pracodawcy i związkowcy nie porozumieją się w Radzie Dialogu Społecznego, wtedy w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie propozycja rządu. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczyły 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 3 lata pracy, 2000 autorów dokumentu końcowego, czas na wdrażanie wniosków. Wczorajsza msza święta w uroczystość zesłania Ducha Świętego w katedrze wrocławskiej zakończyła drugi synod archidiecezji wrocławskiej o odnowie i nawróceniu życia Kościoła. O tym, co teraz, mówi Adriana Kwiatkowska, pełniąca funkcję sekretarza generalnego synodu archidiecezji wrocławskiej.
4: Namysł nad tym, jak chcemy realizować rozwiązania zapisane już w dokumencie końcowym, na przykład takie jak formować serca, aby stawać się ciągle świadomymi swojej wiary, uczniami, misjonarzami. Jak rozeznawać, aby to, co wprowadzamy w życie, nasze decyzje były efektem działania Ducha Świętego, a nie naszych ludzkich pomysłów. Jak komunikować, aby realnie przekazywać informacje między sobą i na zewnątrz. No i jak instytucje centralne, takie jak kuria, mogą wspierać procesy nawrócenia i odnowy.
0: Prace synodalne objęły wszystkie dekanaty diecezji wrocławskiej, a punktem ich wyjścia były badania socjologiczne na temat stanu religijności na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: Dzisiaj ciepło i słonecznie we Wrocławiu, teraz 20 stopni, a maksymalnie będzie 26 i podobnie w pozostałej części województwa. I wygląda na to, że cały tydzień będzie taki słoneczny, jakieś może przejściowe ochłodzenie bądź opady deszczu dopiero w weekend nadchodzący. Także jeśli ktoś planował jakiś wyjazd, to dobrze sprawdzić prognozę pogody wcześniej. I jutro, słuchajcie, we Wrocławiu 30 stopni Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw.

Już za chwilkę o godzinie 13.10 na naszej antenie, dziś w kościele, audycja, którą poprowadzi dzisiaj Daria Detlaff. Zapraszam, będzie to relacja z minionego już synodu.

0: Maciej Małyga, biskup pomocniczy diecezji wrocławskiej.
1: Coś się kończy, a jednocześnie coś ważnego się zaczyna w kościele wrocławskim.
0: Kończy się jeden z etapów wspólnej drogi, bo tym jest synod, zaczyna się kolejny. Dzisiaj dostaliśmy bardzo dużo światła przez to spotkanie, liturgię słowa, liturgię eucharystyczną, zaproszenie księdza arcybiskupa i naszego drogiego gościa kardynała Grecha do tego, żeby jako ochrzczeni czuć się wszyscy tak samo posłani do głoszenia Ewangelii.
1: Słyszałam też w homilii takie słowa, że Kościół jest dla każdego. Ten synod chyba pokazał miejsca, w których nie było relacji, albo ona była taka powierzchowna przez ten proces i dzięki niemu mogliśmy się lepiej poznać. Mając fundament, mając Chrystusa, możemy iść dalej w budowaniu wiary i Kościoła.
0: Tak, tak samo widzimy to w tej chwili, bo znajdujemy się w ogrodach Wydziału Teologicznego po zakończonej Eucharystii i tutaj widzimy i naszego księdza kardynała, i osoby świeckie. Ludzie w różnym wieku, z różnymi zadaniami. Są rodziny, są osadzeni z zakładu karnego, którzy nam pomagają. Tym, co nas łączy, jest sakrament chrztu. To też było bardzo podkreślane w minionych dniach, że chcemy odkryć sakrament chrztu, jego godność, i to nas otwiera na, otwiera na misję.
1: A co jest tą misją?
0: No, misją jest głoszenie Ewangelii i tworzenie z Kościoła takiej przestrzeni, gdzie ta usłyszana Ewangelia w człowieku będzie mogła rosnąć i się rozwijać. Właśnie w tym sensie Kościół jest dla każdego. Jak mówi jeden z dokumentów magisterium, że Kościół jest powołany do tego, żeby być sakramentem zjednoczenia całej ludzkiej rodziny. Oczywiście jesteśmy od tego bardzo, bardzo daleko, no ale to jest cel.
1: Co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach? Zwłaszcza tutaj pytam o kompetencje księdza biskupa. Miał biskup konkretne zadania, będąc też w komisji głównej, ale i wizytując parafie, dekanaty, a co przed nami?
0: Najbliższy miesiąc do wakacji to będzie organizacja komisji, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie synodu. W wielu parafiach odbywają się Dni Jedności, czyli podsumowanie synodu i też początek rozeznawania, co z kierunków rozeznanych przez synod może być realizowane w parafiach. Na poziomie diecezji, choć to już po wakacjach, powołane zostanie Centrum Formacji i Misji. Na poziomie diecezji też 7 rad. Kapłańska, która istnieje, duszpasterska, jeszcze 5 innych. Też zespół do spraw wsparcia pomocy ubogim, zmiany w mediach. A na poziomie parafii, bo to jest najbardziej istotne, to no właśnie, te działania samodzielne, ale też chcemy zacząć taki program roboczo, nazywamy go Zaczyn. Czyli te parafie, które są chętne, w ten program wchodzą. Polega on na gromadzeniu ludzi wokół proboszcza i wikariusza, albo razem z proboszczem i wikariuszem, którzy utworzą taką ekipę parafialną. Część z nich może być w przyszłości członkami rad duszpasterskich, ekonomicznych, jakieś posługi pełnić. To w tej chwili nie jest ważne, co kto będzie robił za rok. To będą osoby, które staną się w parafiach i w diecezji zaczynem tej nowej kultury synodalnej, misyjnej.
1: Ostatnio ktoś przypomniał statystyki dotyczące uczestnictwa w życiu religijnym i archidiecezja wrocławska na tle Polski wypada w ten sposób, że co piąty wrocławianin, wrocławianka deklaruje, że chodzi do kościoła, a tylko 11% przyjmuje komunię świętą.
0: No to oznacza, jaka daleka droga przed nami. Też pytanie, dlaczego tak się stało, co zawiodło, co przestało działać, że Ewangelia, która jest przecież tak prawdziwa i pociągająca, tę swoją siłę w nas utraciła, bo to jest synod i w sumie tak jak to było mówione przez ostatnie dni, że Kościół synodalny ma jeden cel, bycie kościołem misyjnym, co jest ostatnią wolą Pana Jezusa.

0: kościele.
1: Mam na imię Elżbieta, Ela. Pochodzę z Oleśnicy, mieszkałam we Wrocławiu. A na stałe teraz już znalazłam swoje miejsce z rodziną właśnie w takiej małej miejscowości Borowa. Borowa Oleśnicka, tam jest właśnie parafia.
2: Pod wezwaniem?
1: Pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Tak, i w skład tej naszej parafii wchodzą jeszcze dwa kościoły, Smardzów i Niciszów. Tak właśnie stwierdzamy z moim mężem, że to jest nasze miejsce na ziemi, mimo że wiele lat i pięknych lat spędziliśmy poza Borową, a to jest właśnie piękne miejsce. Mamy proboszcza Michała, który też tutaj jest. Trudno go nie zauważyć, ale właśnie nie widzę go. Spotykaliśmy się, no wspaniałe były te spotkania na terenie parafii, gdzie spotykaliśmy się w tych pierwszych zespołach synodalnych, a później w zasadzie no to były to spotkania już tutaj w katedrze. Nie brałam udziału w żadnej komisji, tylko się modliłam, kibicowałam troszeczkę z daleka, no ale brałam udział prawie we wszystkich uroczystościach, które tutaj się odbywały.
2: Od oficjalnego otwarcia do zakończenia minęły 2 lata. To było zesłanie Ducha Świętego i tą uroczystością też kończymy, ale jednocześnie coś zaczyna się. Jak ten synod wpłynął na życie waszej parafii?
1: Trudno jeszcze, myślę, to zobaczyć. Dobre było to, myślę, że bardzo dobre, że mogliśmy się właśnie z tych naszych 3 kościołów razem spotykać. Poznaliśmy się bliżej. To jest chyba takie ogromnie fajne. A z drugiej strony, no cóż, myślę, że na efekty trzeba będzie troszeczkę poczekać. Jeśli chodzi o mnie, kiedyś z pewnym oporem przychodziło mi robienie pewnych rzeczy, bo mówiłam, a dlaczego znowu ja, prawda? A w tej chwili już tak nie jest.
2: Czyli z radością serca podchodzisz do...
1: Tak, tak, uważam, że trzeba jak najwięcej z siebie dać.
2: A jak podobała ci się, siostro Elżbieto, dzisiejsza uroczystość i oprawa?
1: Oprawa była przecudowna. Siedziałam za filarem. Niewiele widziałam. Ale no, naprawdę była przepiękna uroczystość. Przepiękna. A ogromne wrażenie właśnie zrobił ten chór i orkiestra. Bardzo, bardzo, bardzo pięknie. Bardzo uroczyście. I cieszę się, że w tym brałam udział.

0: Dzisiaj też podczas homilii dwukrotnie chyba, czy nawet więcej razy wybrzmiały słowa księdza arcybiskupa, który podkreślał, że synod jest elementem życia Kościoła powszechnego. Słyszałam też głosy, które mówią, że Kościół katolicki zaczyna być progresywny. Czy to na pewno jest ta droga, w którą powinniśmy iść? Co ksiądz biskup na to?
1: No to trzeba wszystkie te pojęcia zdefiniować, bo możemy używać jakichś różnych słów, ale trzeba by się spotkać z osobą, która takie myślenie prezentuje i zapytać, co ona ma na myśli, do czego się odnosi. To uważam, że jeśli rozmawiać, to rozmawiać o konkretach. Nasz dokument synodalny jest ogólnie dostępny, tak jak wszystkie dokumenty od samego początku. I tam nie ma niczego, co byłoby wbrew tradycji i co byłoby wbrew nauczaniu Kościoła. Więc liczą się fakty, liczy się to, co jest zapisane. Owszem, liczy się też obok litery, liczy się jej duch, ale tutaj znowu uważam, że ten duch jest zgodny z literą, to jest spójne i to jest też spójne z życiem Kościoła i z tradycją i z Ewangelią. Nie widzę tutaj, jeśli chodzi o nasz synod, naprawdę patrząc krytycznie, no to trudno mi dostrzec jakąś tak zwaną progresywność czy niewierność Ewangelii. Mówimy dużo o liturgii, od niej się dokument rozpoczyna, mówimy dużo o modlitwie, dużo o hierarchii Kościoła, o biskupach, o kapłanach. To jest fundament, który pozostaje nienaruszalny.

0: Kościele.
1: Wrocław Kóźnik i ksiądz Bartosz Dulęba. Jeżeli chodzi o moją aktywność na synodzie i włączenie się w pracę, to zaczęło się właściwie tak jak w każdej parafii. Po prostu siłą rzeczy jako wikariusz zostałem członkiem zespołu synodalnego. Mieliśmy za zadanie najpierw przygotowanie tej parafialnej syntezy mającej na celu wskazanie, rozeznanie jakichś kierunków nawrócenia i odnowy naszego kościoła. Natomiast później naszym zadaniem było opracowanie uwag do dokumentu komisji synodalnej poświęconemu kwestii ewangelizacji. Z tego parafialnego zespołu zostałem przez księdza proboszcza poproszony, aby włączyć się w pracę dekanalnej grupy roboczej, a następnie zostałem wybrany jako przedstawiciel naszego dekanatu na zgromadzenie plenarne i tak do tego doszło, że się na tych zgromadzeniach znalazłem. Doświadczenie na pewno szczególne. Z jednej strony była tam możliwość wypowiedzenia się, z drugiej strony była też możliwość wysłuchania kogoś innego, konfrontowania tych opinii, ale też takiego uświadomienia sobie, że na przykład to, co ktoś inny przekazuje, że jego punkt widzenia, że to naprawdę w pewnym momencie odkrywało się, to faktycznie myślimy na przykład podobnie, chociaż inaczej to po prostu wyrażamy. Ja też nie ukrywam, że tak w swojej pracy duszpasterskiej ważne miejsce dla mnie zajmuje liturgia, więc te kwestie były gdzieś dla mnie szczególne, jeżeli chodzi o pracę nad dokumentem końcowym. Stąd właśnie poświęcałem swoją aktywność kwestii posług stałych, diakonatu stałego i szeroko rozumianej kwestii celebracji liturgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o naszą parafię, ja pochodzę z Kóźnik, mogę powiedzieć, że u nas pewne rzeczy już się udało wprowadzić, które w dokumencie końcowym się zawarły. Mam tu na myśli dwie rady. Radę duszpasterską i radę u nas, to jest rada parafialna, jeszcze to się nazywa, ale w praktyce to pełni zadania po prostu rady ekonomicznej, gdzie wchodzą po prostu w jej skład panowie kompetentni w różnych dziedzinach, którzy pomagają księdzu proboszczowi w tych sprawach takich gospodarczych, natomiast Rada Duszpasterska stara się rozeznawać, jakie są potrzeby parafii w tym kontekście duszpasterskim, co zrobić też, żeby osoby, które nie utożsamiają się ze wspólnotą parafialną, w jaki sposób po prostu do nich dotrzeć. Ja mam często taką tendencję, że jak z czymś się zgadzam, z czymś się nie zgadzam, to jak najszybciej chcę się do tego, do czegoś po prostu odnieść. Natomiast w przypadku rozmowy w Duchu Świętym, no nie, tu trzeba jednak poczekać, aż ktoś się wypowie do końca i dopiero potem sobie zapisać, ewentualnie można w drugiej turze się do czegoś odnieść, do czegoś, co mnie po prostu poruszyło. Natomiast sama kwestia dzielenia się Słowem Bożym, no to nie jest dla mnie nic nowego, dlatego chociażby, że prowadzę w parafii spotkania kręgu biblijnego, więc jestem z tym zaznajomiony. Też w seminarium też praktykowaliśmy te kręgi biblijne, więc tutaj po prostu ta metoda jest jak najbardziej mi znana. To niekiedy nawet udaje się wprowadzić na katechezie. Co prawda pytania do dzielenia wtedy muszą być konkretne, ale to się naprawdę udało. Pamiętam taką lekcję, gdzie mieliśmy fragment o weselu w Kanie Galilejskiej. No jak zadałem pytanie, co tam porusza w tym fragmencie, no to tak średnio. Ale jak zadałem pytanie, jakie problemy Maryja mogłaby dostrzec w waszej klasie, to się języki rozwiązały od razu wtedy.

0: kościele.
1: Adriana Kwiatkowska, sekretarz generalny synodu. Za nami konferencja prasowa podsumowująca drugi synod archidiecezji wrocławskiej. 3 lata prac, 2000 autorów dokumentu końcowego, a przed nami wdrożenie synodu, to znaczy namysł nad tym, jak chcemy realizować rozwiązania zapisane już w dokumencie końcowym, na przykład takie, jak stać się miejscem, w którym znamy sobie twarze i imiona, jak formować serca, aby stawać się ciągle świadomymi swojej wiary, uczniami, misjonarzami, jak rozeznawać, aby to, co wprowadzamy w życie, aby nasze decyzje były efektem działania Ducha Świętego, a nie naszych ludzkich pomysłów, jak komunikować, aby realnie przekazywać informacje między sobą i na zewnątrz, no i jak instytucje centralne, takie jak kuria, mogą wspierać procesy nawrócenia i odnowy. A i między innymi także rozmowa o tym, że ma powstać Centrum Formacji i Misji, czyli przestrzeń, w której będziemy się formowali do współdzielenia odpowiedzialności za Kościół, świeccy, konsekrowani, duchowni.
2: Tutaj padła taka informacja, że dokument ma około 2000 autorów. Opowiedzmy o tym szerzej.
1: 2000 autorów, bo to osoby, które najpierw rozeznawały w parafiach, jak mamy się nawracać, jeśli chodzi o komunię, formację i misję.
2: Na etapie presynodalnym.
1: Na etapie prosynodalnym, tak, ale potem także i na etapie synodu, kiedy już powstały komisje synodalne, opracowały kolejny krok, to ten krok opracowany przez komisje synodalne wrócił do parafii i dekanatów. Była ich odpowiedź, więc ta odpowiedź znowu do komisji synodalnych i z komisji synodalnych na obrady plenarne, dlatego naprawdę dokument końcowy to 2000 autorów.
2: Nasza archidiecezja ma około 1 000 000 mieszkańców, więc statystycznie czy możemy być zadowoleni z udziału wiernych? Czy ten udział mógłby wyglądać inaczej? Albo może, bo synod z jednej strony się kończy, ale dużo działań jeszcze przed nami, więc szansa, żeby włączyć tych, którzy do tej pory na przykład się nie opowiedzieli, czy stali gdzieś z boku, przypatrywali się.
1: Zawsze chcielibyśmy, żeby było nas jak najwięcej, ale te 2000 osób to jest początek, to zaczyn, który zakwasza całe ciasto i tak o tym myślimy.
2: Dużo dzisiaj było też słów o rozeznawaniu. Jakie metody wypracował synod i jak będzie je wdrażał w kontekście życia parafii? Bo parafie są różne, są większe, są też w małych miejscowościach.
1: Rozmowa w Duchu Świętym to metoda, którą pracujemy w czasie synodu. Polega przede wszystkim na modlitwie, osobistym przygotowaniu, a później na słuchaniu siebie wzajemnie, aby z tego, co usłyszymy, móc wyłonić, wysłyszeć głos Ducha Świętego. I ta rozmowa to metoda, którą będą pracowały przede wszystkim rady w parafii. Rada ekonomiczna, rada duszpasterska, ale także rady na poziomie diecezji, tak aby nie było decyzji niepoprzedzonych modlitwą, namysłem, rozeznaniem, wspólnym słuchaniem się.
2: Czyli synod pokazał, że są parafie, w których do tej pory nie działały rady duszpasterskie?
1: Są parafie, w których rad duszpasterskich nie było. Zresztą jakby rozwiązanie, które powinno funkcjonować w całej archidiecezji, to rady parafialne. One były trochę hybrydą pomiędzy zapisanym w kodeksie prawa kanonicznego obowiązkiem, aby w każdej parafii pracowała rada ekonomiczna i ewentualnie mogłaby być rada duszpasterska. Natomiast my wróciliśmy do tego zapisu, tak jak on wygląda w kodeksie prawa kanonicznego, bo wierzymy, że rozdzielenie funkcji ekonomicznych, duszpasterskich ma sens, a z drugiej strony ma też sens włączenie osób świeckich, ochrzczonych i konsekrowanych, też ochrzczonych w rozeznawanie kierunków duszpasterstwa. I to jest dla Rady Duszpasterskiej ich zadanie.
2: Bardzo często dzisiaj też słyszymy o współodpowiedzialności za Kościół, za misję. To wypływa z jednej strony na mocy sakramentów, które mamy, ale też każdy musi sobie przypomnieć, że jest w Kościele, ma głos w tym Kościele, może go współtworzyć, żebyśmy nie byli dla siebie anonimowi, żebyśmy tworzyli relacje.
1: Tak, to jest podstawa. Bez komunii nie ma formacji i nie ma misji. Jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem, jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni ze sobą, no to nas nie ma jako Kościoła.

0: siostra śpiewała dzisiaj?
1: Tak.
0: Jestem Daria
1: z Radia Rodzina i króciutko chciałabym podpytać,
0: jak się nazywasz i z jakiej parafii jesteś?
2: Nazywam się Dorota Mazur, jestem z parafii Najświętszej Maryi Pan Nieustającej Pomocy.
0: Śpiewasz na co dzień w chórze?
2: Śpiewamy w naszym chórze parafialnym i okazjonalnie przy różnych uroczystościach, takich jak właśnie zakończenie synodu.
0: Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszej uroczystości?
2: Były to sesje, które odbywały się w różnych parafiach. Sesja każda trwała 3 dni. Przygotowywaliśmy się, śpiewaliśmy, uczyliśmy się kolejnych pieśni i na zakończenie takiej sesji mieliśmy koncert, udział podczas Eucharystii.
0: Powiem szczerze, że coś przepięknego. Nigdy w życiu nie widziałam katedry w takim anturażu, niczym muzyka filmowa. To były połączone siły chórzystów, muzyków. Jak przebiegała atmosfera, praca nad repertuarem, no bo wszystko pod batutą Huberta Kowalskiego. Musieliście mu zaufać.
2: Tak, rzeczywiście. Hubert jest wyjątkową osobą. Jest to wielkie świadectwo też, które dawał nam podczas każdego spotkania. Także to nie był tylko śpiew, to nie było tylko szlifowanie kolejnych utworów, ale to też było spotkanie z tym człowiekiem. Także ogrom wiedzy, ogrom pasji, którą po prostu chłonęliśmy i czekaliśmy naprawdę z niesamowitym wzruszeniem na kolejną sesję, żeby doświadczać tej wspólnoty. Nawiązują się między nami różne przyjaźnie. Mieliśmy dzisiaj jeszcze rano takie wrażenie, że coś się kończy, ale tak naprawdę to wszystko się zaczyna. Także mamy nadzieję na kolejne spotkania, na kolejne wyzwania. Jesteśmy pełni oczekiwania na kolejne wydarzenia.
0: Pięknie Ci dziękuję, siostro, i szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

0: I jestem Zuzanna, synodalnym, w dziele muzycznym, jestem chórzystką. Co we mnie tak naprawdę zmienił synod? Odczułam taką dużą radość i taką wewnętrzną radość tego, że muzyka i śpiew są integralną częścią liturgii, wpływają na nasze życie bardzo, bardzo mocno. Muzyka daje nam poczucie tego, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnotą i możemy się nawzajem wspierać i nieść temu drugiemu człowiekowi jak najwięcej dobra i jak najwięcej tej wspólnotowości, o którą właśnie w synodzie chodzi. Pozostanie na pewno we mnie bardzo duża radość i wdzięczność za to, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu, za to, że mogłam poznać nowe osoby, których wcześniej nie znałam tak naprawdę i za to, że mogłam dać cząstkę siebie i pokazać, że my tworzymy wspólnotę razem.
1: Ja się nazywam Marta, jestem z Wrocławia, ze Świętej Rodziny, na Sępolnie.
2: Ja się nazywam Jacek, jestem z tej samej parafii, bo jestem mężem.
3: Jak dawno jesteście małżeństwem?
2: 2020.
1: Od 5 lat.
3: Doczekaliście się też dzieci?
1: Tak, mamy 2 dzieci. Stefcia i Czesia.
3: Dzisiaj kończymy synod, a z drugiej strony coś się zaczyna. Chciałam zapytać, dlaczego tutaj jesteście? Na czym polegało wasze zaangażowanie w życie Kościoła i w proces synodalny?
2: Ja się opiekowałem dziećmi, kiedy żona chodziła na spotkania do parafii.
1: To prawda. Ja byłam sekretarzem w naszej parafii. No jakaś tam współorganizacja tych spotkań, spisywanie potem dokumentów i wysyłanie, no i mobilizowanie otoczenia.
3: Dlaczego postanowiliście się zaangażować?
1: Bo dobrzy ludzie wokół nas się angażowali i to bardzo dobrze reklamowali i jakoś tak bardzo uwierzyliśmy w ten projekt. No i dalej bardzo w niego wierzymy, że to jest w ogóle droga Kościoła, po prostu synod. Mnie zaskoczyło, że osoby, które na pierwszy rzut oka w naszej grupce wydawały mi się być najdalsze, okazały się mi być bardzo, bardzo serdeczne i takie pomocne w życiu. Pamiętam, jak jedna pani, jak mąż pojechał gdzieś tam na delegację, nic tam nie zawąt przyniosła mi słoik zupy ogórkowej. I to takie właśnie drobne rzeczy. Albo właśnie to, że osoby tak jakoś mi wydawałyby się dalekie, wspierały mnie dobrym słowem, czy tym, że wykonuję dobrą pracę. I to było takie motywujące i zaskakujące i jejku, naprawdę, to było budujące. Takie spotkanie po prostu z człowiekiem.
3: Na co liczycie teraz?
1: Na co liczymy teraz?
3: Ksiądz arcybiskup zapowiedział, że teraz zaczyna się czas tej realnej pracy, kiedy będziemy starać się wdrażać przepisy synodu.
1: Muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale ciekawi mnie to. I patrząc na zespół synodalny, nasz główny, to myślę, że coś się będzie działo i czekam na to, co to będzie.
4: Dziś w Kościele.

Warto jeszcze wspomnieć, co w dzisiejszym radiowym klubie seniora o godzinie 14.10 w studiu Kamila Cybulska i Jakub Jankowski, laureaci tegorocznej edycji 10. Szkoły Liderów, projektu realizowanego przez Wrocławskie Centrum Seniora WCRS. Kamila opowie o stronie Blisko Seniora, która dedykowana jest seniorom potrzebującym opieki. Jakub zaś przedstawi swój projekt Empatorium przeciwdziałający samotności i zachęci do wolontariatu, a rozmowę poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam.

0: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Wrócimy do wypadku autokarów na A4. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Sprawdzimy też, kto myśli o fotelu prezydenta w Krakowie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
1: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
0: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Taniej we wtorek na stacjach paliw. 6 zł i 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może przekroczyć 6 zł i 75 groszy. Tymczasem pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca, na razie do końca maja. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. Ale są też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK Marian Banaś.
3: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
0: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Boheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić też KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mimo że po sobotniej, ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Więcej o tym Błażej Kulesza.
4: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym.
0: Wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
5: Dzisiaj za oknami nie tylko słonecznie, ale też bardzo ciepło. We Wrocławiu maksymalnie 26 stopni. Dobrze zabezpieczyć skórę kremem z filtrem, jeśli ktoś jeszcze nie miał kontaktu z takim intensywnym słońcem i ciepłem. I ten tydzień zapowiada się bardzo ciepło. Jutro nawet 30 stopni we Wrocławiu. Dopiero jakieś przejściowe ochłodzenie czy deszcz ma przyjść w weekend.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora. Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a ze mną w studiu są laureaci tegorocznej edycji 10. Szkoły Liderów. To jest projekt realizowany przez Wrocławskie Centrum Seniora, WCRS. Kamila Cybulska i Jakub Jankowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Czy państwo się znali wcześniej? Czy poznaliście się właśnie na projekcie realizowanym we Wrocławiu?
2: Poznaliśmy się na projekcie, natomiast okazało się, że blisko siebie mieszkamy i blisko siebie działamy.
1: Czyli mamy, WCRS łączy ludzi.
3: Tak, i mamy bliski sposób myślenia o projektach dla seniorów, wzajemnie się uzupełniające.
2: Bardzo.
1: Jakie były wasze pomysły, kiedy zaczynaliście Szkołę Liderów? Jak przebiegał ten projekt? Ile on trwał?
2: Zacznę od tego, że przez ostatnie 20 lat mojej ścieżki zawodowej zajmowałam się w dużej mierze marketingiem, komunikacją, pracą z ludźmi, obsługą klienta. To były bardzo różne stanowiska w bardzo różnych firmach. Natomiast przyszedł ten moment, kiedy pojawiła się sztuczna inteligencja. I wszystkie rzeczy, które do tej pory robiłam z ludźmi, z grafikami, z copywriterami, z agencjami PR-owymi, wszystko to okazało się nagle, że mogę i wręcz mam robić sama, za darmo, bo jest to bardziej opłacalne dla firmy. I efekt był taki, że tak czy inaczej cały mój dział został rozwiązany. Szukając więc na siebie pomysłu, bo okazało się, że znalezienie nowej pracy na tym stanowisku jest trudne. Mało tego, jeżeli nawet jest ta praca, to jest za najniższą krajową, ewentualnie plus kilkaset złotych, zaczęłam szukać na siebie pomysłu. I to był ten moment, kiedy przekopując internet, trafiłam na dziwne słowo psychogerontologia. I okazało się, kiedy zaczęłam się wgryzać w ten temat, że to jest dokładnie to, czego szukam, czyli praca z ludźmi. Praca nie na etacie, nie za biurkiem, tylko właśnie możliwość dopasowania harmonogramu spotkań z seniorami do swojego życia prywatnego i też decydowanie o tym, co ja chcę robić, z kim ja chcę pracować, jak też i chyba najważniejsze, to, że jest to ogromna nisza nadal na rynku, a zapotrzebowanie coraz bardziej rośnie, dlatego że społeczeństwo się starzeje, o czym wszyscy wiemy, natomiast system wsparcia, zwłaszcza tych starszych osób, tych 80+, nadal bardzo mocno kuleje.
1: Czyli rozeznałaś to, czym chciałabyś się zajmować i trafiłaś na propozycję dołączenia do Szkoły Liderów. Co to takiego?
2: Trafiłam. Jest to kolejny element, bo oprócz tego studiuję jeszcze psychogeriatrię na wrocławskiej uczelni. Natomiast ten projekt, na który trafiłam zupełnie przypadkiem, przeglądając ogłoszenia na mediach społecznościowych, dał mi taką możliwość poznania wrocławskiego rynku, wrocławskiego środowiska senioralnego, z którym do tej pory nie do końca miałam styczność. Zgłosiłam się do tego projektu. Kamila Polańska, która była, jest nadal liderką, przeprowadziła mnie przez proces rekrutacji, wszystko się odbyło bardzo sprawnie i szybko i trafiłam na ludzi, na grupę ludzi, 20 osób, które naprawdę bardzo aktywnie chcą w tym środowisku senioralnym wrocławskim pracować, niekoniecznie robić to wszystko dla pieniędzy, ale robić to wszystko z taką misją i pasją, czucia się potrzebnym i pomagania osobom, które tak naprawdę już od życia niczego nie oczekują więcej poza obecnością, akceptacją i uważnością. I tyle.
1: Jakie były kolejne kroki?
2: Kolejne kroki to były spotkania co 2 tygodnie w ramach Szkoły Liderów i każde zajęcie było o innej tematyce. Dzięki temu tak naprawdę dotknęliśmy wszystkich najważniejszych tematów z tematyki senioralnej we Wrocławiu. Od tego, w jaki sposób pozyskiwać dotacje, w jaki sposób współpracować z instytucjami pozarządowymi, jak zakładać taką instytucję pozarządową, jak na przykład rozmawiać z seniorem. Odwiedziliśmy Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach fizycznych dla seniora, w ćwiczeniach umysłowych dla seniorów. I nagle się okazało, że ten rynek, to środowisko wrocławskie jest tak ogromne, że my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, ilu mamy fantastycznych i aktywnych seniorów we Wrocławiu, ale też dobrze by było, i to jest to, czym ja chcę się zająć, odpowiedzieć na potrzeby tej grupy osób, która już nie do końca może wyjść z domu, która jest często pozostawiona sama sobie.
1: I która wymaga opieki.
2: Zdecydowanie wymaga opieki. Zarówno jest to opieka ze względów umysłowych, jak i fizycznych. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, system nie do końca odpowiada na te potrzeby. Dlatego, że największym problemem takich osób, które wymagają wsparcia i opieki, jest to, że tej opieki po prostu nie ma zapewnionej. I osoby, które się z tym borykają, muszą liczyć tak naprawdę na członków najbliższej rodziny. I jeżeli te osoby nie są w stanie im pomóc, no to zaczyna się szukanie ratunku. Czyli szukanie wsparcia w różnego rodzaju instytucjach, które nie mają pracowników wystarczającej ilości, aby zapewnić tę opiekę czasami całodobową. Rodziny nie mają funduszy na to, aby zapłacić opiekunce całodobowej. Mało tego, jest bardzo duża szara strefa tych opiekunek, która była i zawsze będzie i sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast tak naprawdę te rodziny nie wiedzą, kogo wpuszczają do domu. I nie wiedzą, czy zostawiając najbliższą osobę pod opieką takiej pani bądź też pana, o której nic nie wiedzą, czy na pewno postępują dobrze. Więc tak naprawdę my musimy się skupić jako społeczeństwo, tutaj trochę apel do polityków, żeby rzeczywiście zacząć wprowadzać reformy i zmiany systemowe, które umożliwią między innymi takim osobom jak ja wsparcie od państwa po to, aby pomagać tym, którzy nie mają funduszy na taką pomoc, którzy nie do końca wiedzą, gdzie tej pomocy szukać, bo pamiętajmy, że nie wszyscy potrafią sobie w internecie wyszukać informacje. A prawda jest taka, że te osoby, które są skazane na siebie, na samotność, muszą liczyć tylko i wyłącznie na najbliższych sąsiadów bądź też na najbliższą rodzinę.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Jest z nami jeszcze Kuba Jankowski, kolejny laureat tegorocznej edycji Szkoły Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora. Jaka była twoja historia, jak tam trafiłaś?
2: Moja historia jest bardzo podobna do historii Kamili, ponieważ był taki moment w moim życiu zawodowym, kiedy poczułem, że chcę zrobić coś innego. Przestałem się zaciekawiać technologią, a zacząłem się zaciekawiać tym, co zawsze mnie interesowało, ale zacząłem się tym interesować zawodowo, relacjami z innymi ludźmi, pracą z ludźmi i pracą dla ludzi. Impulsem do powstania Empatorium.pl, to jest taka przestrzeń, która jest bardzo świeża, bo dopiero od stycznia tego roku działa. Były badania zrealizowane przez Uniwersytet Medyczny Wrocławski i przez pana profesora Błażeja Misiaka, badania dotyczące samotności. Okazuje się, że te badania, zresztą bardzo duże, przyniosły taki wynik, że 68% dorosłych osób w Polsce odczuwa samotność. To jest ogromna ilość, z czego około połowa odczuwa tak zwaną samotność przewlekłą. Te wskaźniki doświadczenia samotności są szczególnie wysokie w grupie młodych dorosłych 18-35 lat, ale też w grupie senioralnej właśnie. Empatorium jest taką przestrzenią, która tworzy warunki do tego, żeby samotność była mniej trudna, mniej ciężka, żeby można było odnaleźć się w jakichś nowych przestrzeniach w sposób bezpieczny dla siebie, bezpieczny emocjonalnie, na takich warunkach, jak ludzie potrzebują. Nas interesują takie projekty, które są międzypokoleniowe, ponieważ wydaje mi się, że to, co się zamyka tylko w jednej grupie wiekowej, jest oczywiście ważne, ale nie wykorzystuje pełni potencjału. Mamy sobie nawzajem międzypokoleniowo bardzo dużo rzeczy do pokazania, dodania, do podzielenia się tym i chcemy tworzyć takie przestrzenie właśnie z grupami senioralnymi, ale z ludźmi, którzy są w wieku dojrzałym i z ludźmi, którzy dopiero wkraczają w swoją dorosłość.
1: To teraz pytanie dla obojga. Jakie były pierwsze opinie, informacje zwrotne, jakie dostaliście? Być może od samej grupy, której dedykowane są wasze projekty. Czy seniorzy mieli okazję już korzystać z Empatorium, z blisko seniora?
2: Ja pamiętam taki bardzo poruszający moment, kiedy przyszła do nas pani, stała uczestniczka naszych spotkań w wieku senioralnym i powiedziała właściwie tak, powiedziała dzień dobry jako pierwsze zdanie, a drugie zdanie, wszyscy mi umarli, nie mam nikogo. I to jest taki moment, który powoduje, że człowiek po pierwsze widzi drugą osobę, po drugie nabiera poczucie, że to, co robi, ma sens. Bardzo często wśród seniorów to poczucie osamotnienia wynika z tego, że tracą bliskich, tracą rodzinę, z tymi rodzinami różne rzeczy się dzieją, ludzie rozjeżdżają się po świecie.
1: No. Czasem to są też cechy indywidualne, to znaczy jak się starzejemy, to mam wrażenie, że uwydatniają się pewne cechy, które powodują odsunięcie się danej osoby na bok. To może być splot okoliczności, ale też cech charakterologicznych, że ktoś nie chce być ciężarem, jest powiedzmy osobą skrytą. Krótko mówiąc, wraz z upływem lat te cechy mogą się nasilać. Pewnie też są badania, które mówią o tym.
2: Są badania. Te badania prowadzone przez profesora Misiaka mówią między innymi o takim rodzaju samotności, który jest samotnością przewlekłą, czyli trwającą dłużej w czasie. I to się wiąże właśnie z takim wycofaniem społecznym, z takim sposobem myślenia o świecie, z pewnym lękiem, z widzeniem różnego rodzaju zagrożeń, ze zniekształceniami poznawczymi. I to wszystko jakby kumuluje się w tych grupach, które są szczególnie narażone na doświadczenie samotności. Tymczasem jest tak, i żeby jednak ta historia zakończyła się trochę chociaż pozytywnie, bo to zdanie, które powiedziałem, jest bardzo ciężkie. Okazało się, że osoba, o której wspomniałem, jest aktywnym, stałym uczestnikiem naszych spotkań i wnosi genialną, wielką wartość, ponieważ ze swojego doświadczenia życiowego, ze swojej mądrości i z tego, jak potrafi się tym dzielić, potrafi pokazywać kompletnie inne perspektywy, zupełnie niewidziane przez ludzi o 10, 20, 30 lat młodszych. I wnosi samą swoją osobą mnóstwo bardzo takiej dobrej energii. Dlatego właśnie dla nas ważne jest to, żeby łączyć różne rzeczy, które są jakby międzypokoleniowo zgromadzone, żebyśmy nawzajem popatrzyli, że mamy dla siebie jakiś potencjał, coś do opowiedzenia.
3: Ja od siebie dodam jeszcze, że często te starsze osoby całe życie były komuś potrzebne. Były dzieci, były wnuki, był jakiś piesek, kotek, o pracy już nawet nie wspomnę. I nagle okazuje się, że tak, dzieci dorosły, wnuki, przy których była potrzebna pomoc, też stają się dorosłe i mamy ten próg plus minus lat 80, gdzie ci ludzie naprawdę zostają sami i nawet nie tylko, że zaczynają czuć się niepotrzebni, tylko oni mają duży problem, żeby poprosić kogoś o wsparcie, kogoś o pomoc. Oni zawsze byli dla kogoś i mają problem, żeby teraz ktoś był dla nich. Na profilach w mediach społecznościowych, które prowadzę, o nazwie Blisko Seniora, dotykam tego problemu, takiej samotności osób starszych, o której wspomniał Kuba, i tego, z jakimi problemami borykają się osoby starsze, a których czasami nawet nie potrafią wyartykułować. I troszeczkę o tym też mówi psychogeriatria. Proszę sobie wyobrazić, że taki tik, jak skubanie kołdry przez osobę leżącą, może być objawem tego, że coś ją bardzo boli, ale nie jest w stanie tego wyartykułować. I dlatego taka edukacja senioralna, edukacja rodzin, które zostają z bliskim, wymagającym tego całodobowego wsparcia, bądź też opiekunki. Opiekunki, które zostają z seniorem, też bardzo często wymagają wsparcia. To jest to, o czym Kuba mówił, że my naprawdę potrzebujemy jako ludzie, jako człowiek drugiej osoby, żeby móc się wygadać, żeby poczuć to wsparcie. Taka opieka nad osobą leżącą często jest wyczerpująca. To jest praca 24 godziny na dobę. Ktoś może powiedzieć, że można tylko podać herbatkę, podać śniadanie i nic więcej. Nieprawda, to jest ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka, który naprawdę o każdej godzinie może być w różnym stanie. Od absolutnego spokoju po fazę agresji. I tak naprawdę taka całodobowa opiekunka po kilku tygodniach jest wyczerpana.
2: I dlatego między innymi na przykład w Empatorium przygotowujemy taką grupę wsparcia dla osób opiekujących się osobami w takiej chorobie obłożnej, gdzie wymagają właściwie opieki 24-godzinnej, ponieważ widzimy dużą potrzebę stworzenia takiego miejsca, takiej grupy, gdzie ci ludzie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, ale bardziej opowiedzieć, wypowiedzieć sobie, żeby być usłyszani, żeby być zobaczeni, żeby mogli trochę tych emocji, które są dla nich trudne, zostawić w tym miejscu i wyjść lżej do tego, co czeka na nich za drzwiami Empatorium.
3: Tak, czasem wystarczy samo wygadanie się. I to już jest pomocne.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Jak reagują seniorzy, kiedy ktoś po prostu poświęca im swój czas oraz uwagę? Jakie są wasze obserwacje?
2: Powiem tak, ja się opiekuję kilkoma starszymi paniami, bo są to tylko panie, tak akurat wyszło. Panie są w bardzo różnym stanie, natomiast to, co widzę głównie, to to, że one czekają. Czekają, aż przyjdę, czekają, aż je odwiedzę. Każda z nich ma rodzinę, dzieci, wnuki, natomiast jak zawsze, nikt nie ma czasu, żeby do tej babci wpaść częściej niż raz w tygodniu, co też czasami jest zrozumiałe, bo każdy ma swoje życie, pracę, gdzie indziej mieszka. Natomiast ta obecność drugiej osoby, to, że ja pomogę pani, którą się opiekuję, wyjść na spacer i posiedzimy sobie na ławeczce w parku, kupię jej kawę w jakimś tam kawobusie i po prostu siedzimy, rozmawiamy o przeszłości, o życiu, cieszymy się słońcem, tym, że ptaki ćwierkają, że dzieci biegają. I to jest piękne w tej pracy również, że naprawdę jest już takie docenienie życia, bo ci ludzie tak naprawdę już to życie przeżyli. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ale oni wszystkie obowiązki, wszystkie zakupy mieszkań, samochodów, wycieczki, podróże, oni już mają ze sobą. I tak naprawdę czasami znajduję tutaj analogię do małego dziecka, które cieszy się drobiazgami. I dla nich naprawdę to wyjście z domu, to, że mogą jeszcze wyjść z domu i pospacerować, jest czymś tak ważnym i istotnym, że cała reszta przestaje mieć znaczenie i ja też przy nich widzę, co tak naprawdę ma w życiu znaczenie. Ta obecność, ta uważność i ta umiejętność cieszenia się każdą chwilą i to jest też chyba to, co Kuba przekazuje w Empatorium.
3: Kiedy patrzę na osoby przychodzące do Empatorium, to nie ma dla mnie żadnej różnicy między reakcjami osób w wieku senioralnym i młodszymi. Każdy człowiek chce być zobaczony, dostrzeżony. Każdy człowiek potrzebuje być widziany w swojej sytuacji, w swoich emocjach. Jak dostaje uwagę, jak czuje się przyjęty w tym, w jakim momencie teraz swojego życia jest. Czy on jest wesoły, czy on jest trudny. Zazwyczaj jest to ulga, ale też potem pojawia się w tym miejscu taki kawałek radości. I to chyba tak naprawdę o to chodzi.
1: Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o projektach społecznych, bardzo potrzebnych i rzeczywistych. Na stronie Empatorium znajdziemy takie hasło. Myślę, że wiele osób mogłoby się pod nim podpisać. Mniej aplikacji, więcej relacji. I o to chyba chodzi, żebyśmy byli uważni na obecność drugiego człowieka. W jaki sposób chcielibyście i do jakich grup dotrzeć poza grupami senioralnymi? Czy to będzie się wiązało z jakąś opłatą? Czy liczycie może na dotacje gminy Wrocław? Krótko mówiąc, jak można rozwinąć to, co udało się zapoczątkować dzięki Szkole Liderów przy Wrocławskim Centrum Seniora.
3: W Empatorium liczymy i na współodpowiedzialność uczestników spotkań, ale też będziemy szukać źródeł finansowania zewnętrznych. Na ten moment to jest projekt, który kompletnie się nie spina finansowo i w zasadzie tak miało być, taki jest plan. Natomiast to jest też projekt, który wchodzi w swoją fazę profesjonalizacji, to znaczy na przykład szukamy w tej chwili wsparcia profesjonalnego, między innymi u autorów badania tego dotyczącego samotności. Chcemy nawiązać współpracę z psychoterapeutkami, które mają wiedzę i doświadczenie w procesach grupowych. Chodzi o to, żeby to nie był projekt, który zbiera tylko doświadczenie, jest prowadzony intuicyjnie, ale żeby to był też projekt, który jest prowadzony z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, medycznej, który jest ewaluowany, który ma cel, który jest, zmienia się zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą, jak zmienia się nasze otoczenie.
1: Katalog, który znajdziemy na Empatorium, jest dosyć szeroki. Między innymi kręgi się pojawiają, czyli nie mówimy tylko o potrzebach osób starszych, ale potrzebach relacji dla każdego. Wspomnieliśmy o opiekunach, tych, którzy są na co dzień zaangażowani w realną pomoc, na przykład bliskim w rodzinie, chorującym, którzy dzięki projektowi Empatorium będą mogli spotkać się, nie wiem, pójść na kawę czy do parku, podzielić, wymienić doświadczeniem, może zyskać jakąś nową wiedzę. Natomiast mnie też zaciekawiły kręgi. Kręgi dla mężczyzn. Ostatnio też w mediach społecznościowych widziałam, że dużo takich pytań się pojawia. I kobiety, i mężczyźni potrzebują być ze sobą. Z czego to wynika?
3: To to wynika z tego, że na całe szczęście i kobiety, i mężczyźni zaczynają być bardziej ze sobą w komunikacji, bardziej też w komunikacji, która jest związana z emocjami, z odkrywania tej przestrzeni emocjonalnej. I to, co być może dla kobiet jest absolutnie naturalną przestrzenią, dla wielu mężczyzn jest taką przestrzenią, która jest dopiero do odkrycia albo do zobaczenia, że jest to ich zasób, a nie coś, z czym należy, czego należy unikać, z czym należy walczyć.
1: Już takie kręgi się odbyły?
3: Kręgi męskie na razie budujemy tą społeczność, szukamy tej społeczności. Na razie nie jest to w takiej jakby obecności, jakbym sobie życzył przy takiej ilości osób, jeśli chodzi o kręgi męskie. To też jest pewien problem, który pokazany jest w badaniach pana profesora Misiaka, że mężczyźni inaczej doświadczają swojej samotności i zazwyczaj postrzegają ją jako, nie tylko mężczyźni, ale mężczyźni w dużej mierze postrzegają jako coś wstydliwego dla nich. Coś, co należy ukrywać, do czego się nie należy przyznawać, bo to jest, może być zobaczone jako ich deficyt, jak ich rodzaj niesprawności. A żyjąc w świecie rywalizacji nie mogą sobie pozwolić na takie poczucie powiedziane wprost. Dlatego na przykład mężczyźni, którzy przychodzą do empatorium, zazwyczaj przychodzą po to, żeby szukać relacji. W ten sposób, mam wrażenie, chcą zaspokoić swoją potrzebę bliskości przez jedną konkretną osobę. Mhm. Empatorium oczywiście jest takim miejscem, gdzie można spotkać kogoś, z kim można nawiązać relacje. To jest absolutnie okej, to jest życie, bardzo piękne zresztą, ale empatorium jest bardziej przestrzenią, która jest środowiskiem, w którym można odnajdować relacje niekoniecznie romantyczne, ale w ogóle swoje środowisko społeczne, swoją społeczność, być zrozumianym, przyjętym, zobaczonym, niezależnie od tego, kim się jest. Ale tak, kręgi męskie będą kontynuowane. Najbardziej lubię osobiście kręgi mieszane, bo wtedy, kiedy się spotyka energia męska i kiedy się spotyka energia kobieca, dzieją się bardzo piękne rzeczy, kiedy możemy się nawzajem zobaczyć z różnych perspektyw, uszanować i przyjąć swoje spostrzeganie świata z szacunkiem i z życzliwością.
1: Czy wy macie we Wrocławiu konkretne miejsce do spotkań?
3: Tak, mamy we Wrocławiu, ono jest na Klecinie, to jest właściwie tak na dobrą sprawę jeden duży pokój w domu, jakimś takim, który ma różne swoje funkcje.
1: U ciebie w domu?
3: Nie całkiem, to jest budynek należący do firmy, ale powiedzmy, że on jest, troszkę mam tam różne rzeczy do powiedzenia. I na razie spotykamy się w tym pomieszczeniu, ono zostało zaadaptowane do takiej przestrzeni właśnie spotkań mniej więcej do 15 osób, tam specjalnie więcej się nie zmieści. Natomiast myślę, że Empatorium będzie szukało nowych lokalizacji, ponieważ ważne jest dla tych spotkań, żeby one były bliskie, jeśli chodzi o odległość, tak? Że jak ktoś ma dojechać półtorej godziny na spotkanie z drugiego końca miasta albo godzinę, no to będzie mu trudniej niż z sąsiedztwa. Dlatego będziemy Empatorium, jak przyjdzie właściwie na to moment, rozsadzać na różne lokalizacje we Wrocławiu w ogóle. Będą to zawsze informacje na stronie internetowej, więc zapraszam serdecznie, żeby śledzić.
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: I pytanie do Kamili o to, w jaki sposób ty chciałabyś kontynuować ten projekt, docierać do kolejnych odbiorców, do tych, którzy potrzebują bliskości.
2: Mogę się starać o różne dotacje z miasta, ale też w określonym terminie, w określonym czasie i tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie i do kogo się z tym tematem udać.
1: Może do Centrum Aktywności Lokalnej.
2: Jest ich bardzo dużo we Wrocławiu i każdy ma własną politykę. Więc oczywiście, że będę to robić i ja ten projekt zrealizuję. Natomiast uśmiecham się tutaj przez mikrofon do polityków wrocławskich, do osób, które działają na rzecz społeczeństwa, żeby spróbować ten projekt zauważyć i go wesprzeć, bo tu nie do końca chodzi o pieniądze, ale o to, żeby zaistnieć i żeby ci ludzie wiedzieli, że coś takiego jak blisko seniora zaistniało i że mogą się zwrócić o pomoc.
1: W jaki sposób można ciebie namierzyć?
2: Ja zapraszam przede wszystkim na swoje media społecznościowe, blisko seniora, po prostu. Blisko seniora, nic więcej nie trzeba. Strona internetowa nadal jest w budowie, natomiast podam już adres bliskoseniora.pl i tam również można znaleźć kontakt do mnie. Ja zajmuję się nie tylko wsparciem seniorów, ale przede wszystkim moją grupą docelową są rodziny i osoby 45-70+, które zderzają się zarówno ze starzeniem się osób bliskich, jak i ze starzeniem się własnym. Dlatego, że tak naprawdę proces starzenia się to się zaczyna już po 40 roku życia. Nam się wydaje, że to jeszcze jest tak odległe, ale to jest nieprawda.
3: Ja nie czuję tego w taki sposób.
2: Nikt tego nie czuje. Osoby 80-letnie też nadal czują się młode, sprawne.
1: Jest. Ostatnio o tym dużo pisała Natalia Niemen u siebie w mediach społecznościowych. Ona z kolei absolutnie przekroczyła 50 i mówi, jak to się stało, że jeszcze do niedawna to ciało było sprawne, napięte i tak dalej, a dzisiaj nie mam wpływu w pełni, w 100% takiego władania nad tym, jak starzeje się. No bo to są procesy po prostu naturalne. I albo się z nimi zgadzam, albo mogę się z tym kłócić, ale tak jest.
2: Myślę, że jest to kwestia akceptacji, natomiast starość, to brzydkie słowo, każdego z nas spotka, wcześniej czy później. Dlatego dobrze jest sobie robić na przykład plany starzenia się. Co w razie gdy? Tak? Moja mama na przykład zacznie tracić słuch, tracić wzrok, mój tato straci, nie wiem, władzę w nogach. Co wtedy? Co jeżeli mnie dopadnie starość wcześniej? Co jeżeli nagle zachoruję na demencję, na Alzheimera? To też się może zdarzyć ludziom w różnym wieku. Dobrze jest mieć plan na życie, który będzie znany osobom, które są z nami związane i który będzie można realizować, tak? Teraz się opiekuję babcią 3 razy w tygodniu, ale co jak babcia przewróci się i złamie nogę? Pójdzie do szpitala, po kilku dniach wyjdzie, trzeba będzie jej zapewnić całodobową opiekę. Kto to zrobi? Kto się tym zajmie? Dobrze jest sobie zadawać takie pytania wcześniej, dobrze jest szukać na nie odpowiedzi. Jeżeli sami nie potrafimy tego zrobić, to naprawdę zapraszam do kontaktu i spróbujemy coś podziałać wspólnie.
3: Korzystając z tego, że jestem w Radiu Rodzina, chciałem powiedzieć tak, Empatorium jest jednoosobowym zespołem grającym, który się nazywa Kuba Jankowski. Kuba Jankowski jest zmęczony trochę. Gdyby ktoś chciał, miał taki pomysł, że może wesprzeć ten projekt albo swoim wolontariatem w mediach społecznościowych, albo chciałby po prostu w tym projekcie być, przychodząc na spotkania i uczestnicząc, albo gdyby chciał wesprzeć, bo jest psychoterapeutą i ma doświadczenie w grupach i chciałby współtworzyć ten projekt, albo w ogóle ma jakikolwiek pomysł, w jaki sposób może się pojawić w Empatorium, w takim przedmiocie działalności, jaki mamy, to bardzo serdecznie zapraszam na stronę empatorium.pl. Ja zazwyczaj szybko odpisuję na maile, również w nocy.
1: Niesamowicie inspirujące spotkanie. Liczę na ciąg dalszy. Za jakiś czas myślę, że się spotkamy. Kamila Cybulska, projekt Blisko Seniora oraz Kuba Jankowski, empatorium.pl. Dziękujemy, że
2: dziękuję bardzo.
1: Przyszliście do radia, opowiedzieliście o tym, co robicie i co tam w duszy gra. Mam nadzieję, że system nie będzie stał nam na drodze, nie będzie przeszkodą do realizacji tych pięknych działań.
3: Bardzo pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Radiowy Klub Seniora.
4: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

6 minut pozostało do godziny 15. Już teraz rozpoczynamy przygotowanie muzyczne do wspólnej modlitwy. Zespół Exodus już teraz na naszej antenie.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: MSWiA szuka sprawców fałszywych alarmów i apeluje o cierpliwość. Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. A wszystko po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
1: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza złożenia wniosku o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z australijską tenisistką Emerson Jones 6-1 i 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Dzęk, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną, jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka i tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska ekipa filmowa z oklaskami na czerwonym dywanie. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został wyróżniony za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Koproducentem filmu była Silesia Film. Zastępca dyrektora instytucji Patrycja Młynarczyk relacjonuje, że rozdaniu nagród towarzyszyły duże emocje.
4: Już od pierwszego dnia, kiedy pojawiłyśmy się w Cannes, dochodziły nas słuchy, że film jest bardzo dobrze odbierany. Szczęście albo nieszczęście, że film był pokazany w pierwszej części festiwalu i zawsze jest to ryzyko, czy będzie efekt świeżości. 20 kilka tytułów w konkursie, a film Pawła Pawlikowskiego pokazywany już w pierwszych dniach. Ale od początku o filmie było bardzo głośno, film był bardzo entuzjastycznie przyjęty, zwłaszcza przez krytyków.
0: Film Ojczyzna podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości w sytuacji chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. W polskich kinach produkcja będzie miała premierę 19 czerwca. Metallica zatrzęsła ziemią. Dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
5: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec, to była chyba piosenka Seek and Destroy, tam też czuliśmy takie dosyć intensywne dźwięki.
0: Mówił wicedyrektor planetarium śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu Rammstein.
6: A my w Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jest bardzo ciepło i bardzo słonecznie na zewnątrz. Dziś temperatury na Dolnym Śląsku nawet do 27-28 stopni. No i pełnia słońca, ani takiej małej chmurki na niebie być nie powinno. Te temperatury jeszcze będą wzrastały, no i tak już później pod wieczór będą powolutku spadały. Tak mniej więcej od 18 zacznie się robić nieco chłodniej.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
7: Kochamy mamę, a jak najłatwiej wyrazić to uczucie? Do głowy pewnie przychodzą wam różne słodkie pomysły, na przykład czekolada, a może bukiet kwiatów, jakichś pięknych róż, goździków, czy innych kwiatów, które lubią akurat wasze mamy. Taki bukiet możecie wygrać na naszej antenie od kwiaciarni Pączek Róży. Słuchajcie nas uważnie, będziemy ogłaszać już niebawem zasady konkursu.
6: No i właśnie niebawem ogłosimy, jak możecie zdobyć bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży, ale to dopiero za chwileczkę. Przed nami jeszcze rozmowa z Ulą Bartoszewicz ze sklepu w Starej Rzeźni, ale za chwileczkę ogłosimy szczegóły.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Ula Bartoszewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ula jest właścicielką sklepu w Starej Rzeźni, który współprowadzi razem ze swoją mamą Marią oraz córką Julią. I porozmawiamy właśnie o tym rodzinnym biznesie, ale też o produktach regionalnych, lokalnych i o zdrowej żywności.
1: Dokładnie. I jeszcze dodam, że wspierają nas nasi mężczyźni, którzy są od tych ciężkich prac. I
0: oczywiście nie możemy ich pomijać.
1: Dlatego biznes rodzinny całą rodziną.
0: Zaznaczmy, że sklep w Starej Rzeźni mieści się przy ulicy Szewskiej, w takim bardzo klimatycznym, myślę, miejscu, w starej kamienicy i też łączy taką tą powierzchnię, czyli na parterze, oraz schodkami można zejść do piwnicy, gdzie są różne ciekawe tajemnice.
1: Tak, tajemnice jeszcze są nieodkryte, ponieważ akurat w tej chwili mamy remont, ponieważ na 10. rocznicę naszego sklepu będziemy dokładać do naszej oferty dla klientów jeszcze takie małe bistro, gdzie będzie można na bieżąco spróbować tych naszych smaków dolnośląskiej kuchni od rodzinnych gospodarstw.
0: Powiedz, Ulu, jak to się wszystko zaczęło, ten pomysł, by prowadzić wspólnie taki sklep?
1: Na początku był lokal, wiadomo, i pomysł, co w nim robić. Ja w tym momencie pracowałam w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, no i zajmowałam się produktami regionalnymi. No i z miłości do tego właśnie powstał sklep. Moja mama, zainspirowana wyjazdem studyjnym po smakach Małopolski, postanowiła, że a może jak ty jesteś, że tak powiem, przy źródle, to może otworzymy taki sklep we Wrocławiu, ale z dolnośląskimi smakami. No i tak właśnie powstało, że ja tych naszych gospodarzy, rolników, którzy na co dzień z nami współpracowali, poprosiłam, aby też zaistnieli w moim sklepie.
0: A powiedz, jak smakuje Dolny Śląsk, bo mówisz o tych regionalnych produktach, chociaż kilka wymień.
1: Dolny Śląsk to jest jednym słowem nie do opowiedzenia, ponieważ jesteśmy takim tyglem kulinarnym, ponieważ nasza historia ludzi, którzy mieszkają na naszych polskich ziemiach, to jest jednak wszyscy przyjezdni. Po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku, więc jednorodnej kuchni nie mamy. Mamy od po niemieckich hekeli, wurstów, po nasze nawet pierniki, które dzisiaj przyniosłam do studia, aby do kawy było coś słodkiego, są starsze na ziemiach polskich niż toruńskie. O 100 lat mamy takie zapisy, więc no jesteśmy ciekawym rejonem. Mój dziadek od strony mamy przyjechał tutaj w latach 50. i tworzymy kuchnię grecką. Więc nasze Stowarzyszenie Greków w Polsce też tutaj ma swoje korzenie i ta kuchnia też jest gdzieś przemycona do dolnośląskiej kuchni.
0: Brzmi bardzo smacznie wszystko. Ja przyznam, że sama też bardzo lubię takie małe targowiska, małe sklepiki. No i mam takie poczucie, że jednocześnie robiąc tam zakupy wspieramy jakieś takie właśnie rodzinne biznesy. Tak jest, zgadza się, prawda?
1: Dokładnie, kiwam głową, ponieważ większość z tych gospodarstw to są również gospodarstwa z tradycją. Od ziarenka po produkt końcowy, na przykład kiszonki Schneiderów z Karnic, tam Michał uprawia pole od ziarenka do końcowego etapu, jakim są kiszonki, które też u mnie można popróbować, można kupić, od tradycyjnej kapusty kiszonej, ogórków po rzodkiewkę, a teraz ostatnio również innowacyjną kapustę kimchi na bazie swoich produktów. Wykonali właśnie też taki produkt nowocześniejszy, gdzieś zaczerpnięty z kuchni koreańskiej.
0: Ja to tak, ja oczywiście uwielbiam kiszonki Schneiderów. Widziałam nawet, że czasami funkcjonują jakieś takie nawiązania do kiszonek Schneiderów, gdzie jest podobna nazwa, bo po prostu jest to taki już legendarny produkt, jeśli chodzi na przykład o ogórki kiszone. Ale ja mam takie wrażenie, że z tą produkcją tej żywności, ze sprzedażą, bo to często te osoby również sprzedają tą żywność na jakichś targowiskach, jest w tym jakaś taka niesamowita autentyczność. Te produkty są po prostu, można powiedzieć, w dużym skrócie prawdziwe.
1: Tak, są prawdziwe i jest to jakby też zaznaczane w rozmowie z klientem, że nie nie oszukują, nie chcą jakby na przykład dołożyć jakiegoś środka chemicznego, żeby przyspieszyć pewien etap czy zakiszenia, czy nawet wyprodukowania kury, która chodzi sobie po podwórku i grzebie ziemi. Więc myślę, że te wszystkie nasze lokalne, blisko naszego miejsca zamieszkania produkty są dużo, dużo cenniejsze niż te, które kupowane w wielkich supermarketach.
0: Ja mam wrażenie, że to, co mówisz, to wciąż jest takie często odkrycie dla wielu osób, bo coś, co wydawałoby się oczywiste, że jest to żywność blisko nas, tak jak my, doświadcza tych samych warunków, powiedzmy, klimatycznych i jest niemalże, można powiedzieć, stworzona dla nas, ale to jest, tak jak mówię, czasami odkrywcza myśl, bo w supermarketach możemy dostać mnóstwo żywności, również egzotycznej, często w niskiej cenie. Nie wiem, dla wielu osób jest to łatwiejszy krok niż szukanie, wiesz, bo wybrać się do twojego sklepu to jest takie wymagające, tak, troszeczkę, żeby znaleźć akurat taką perełkę.
1: Mhm. Znaczy, wiadomo, dostępność i ten pęd, w którym żyjemy, no to powoduje to, że a wejdziemy do supermarketu, nakupimy wszystkiego i mamy już jakby podstawę do posiłków, chociaż czasami gotowe też, wiadomo, często są kupowane. No ale jeśli ktoś nawet, mam klientów, którzy po przejściu chorób jakichś dopiero dotarło do nich, że trzeba się zdrowo odżywiać i myśleć o tym, co jemy, to w tym momencie szukamy. Szukamy mleka koziego, który jest dobry dla osób po chemioterapii, szukamy zdrowego mięsa, dzieciaczki nam się urodzą, chcemy je karmić czymś zdrowym, a nie nafaszerowanym antybiotykami i dopiero w tym momencie, gdzie jakby jesteśmy odpowiedzialni też za tą osobę jako mama, jako no, rodzic, zaczynamy szukać, bo chcemy to maleństwo też wychować w czymś, no, żeby rosło zdrowo. A jednak faktycznie dużo chorób zaczyna się od jedzenia.
0: Zgadzam się też często właśnie na targowiskach. Widzę osoby, które mówią o tym otwarcie, że po prostu szukają takiej żywności ze względu na swoje zdrowie i na zdrowie swoich bliskich. A powiedz, czy twój sklep, to w jaki sposób się tam sprzedaje, co się sprzedaje, wpisuje się to w taki nurt slow food?
1: Jak najbardziej. To jest, nawet sam kiedyś też uczestniczyłam w slow food Dolny Śląsk. I no, krótkie łańcuchy dostaw tak zwane powodują to, że ten towar jest jak najbardziej świeży, a nawet jeśli jest brzydki, to znaczy, że nie jest opryskany, to znaczy, że nie jest przenawożony i jabłka, które mam u siebie w sklepie, no wszyscy się dziwią, że są takie duże, ale odpowiednie przycinanie drzewek, no jestem magistrem rolnictwa, więc jakby też z drugiej strony wiem, skąd się te produkty biorą i dlaczego tak wyglądają, no powodują, że te jabłka są fotografowane przez turystów, bo są takie piękne. Więc te soki tłoczone z tych jabłek, wiemy, że one są z soków, które są zdrowe. Ziemniaczki, wszystkie inne nowaliki, które teraz się będą pokazywać, szparagi z Magnic, no też już mają swoją historię i też się wpisały w naszą kuchnię, nawet poprzez Europę na widelcu, jeśli jak byli, mieliśmy to super święto Wrocławia, to też jakby królowały szparagi na talerzach restauracji dolnośląskich. W tej chwili też widzę, że w menu już są wprowadzone w restauracjach właśnie szparagi nasze.
0: Wymieniłaś już kilka warzyw, trochę wspomniałaś o produktach. Co jeszcze znajdziemy w twoim sklepie?
1: Sery. Jesteśmy takim małym potentatem serowarstwa. Mamy od serów kozich po sery krowie. W tej chwili jest sezon na mleko owcze. Owieczki mogą, możemy wykorzystywać mleko owcze, więc sery owcze. I mamy kilku naprawdę zacnych serowarów. Ostatnio Sylwek Wańczyk też odebrał zacną nagrodę. Mamy sery z Łomnicy, mamy sery ze Ślubowa, mamy ser od Honoraty. No jest naprawdę źródło, a owcze delicje też teraz już, no owieczka mleko daje, więc też no, możecie poszukiwać naprawdę takich produktów, których nie znajdziecie w supermarkecie.
0: Powiedz może dla naszych słuchaczy takie zaproszenie do jakiegoś jednego konkretnego produktu, który, jak to się mówi, odmieni ich życie. Mam na myśli, że rzeczywiście zmieni sposób patrzenia na ten konkretny produkt, na to konkretne jedzenie.
1: No ja jestem fanem od zawsze pstrąga kłodzkiego i pstrąga kłodzkiego w postaci surowej do upieczenia w piekarniku wędzonej, a jak i w zalewie pomidorowo-octowej. Więc jeden mały produkt, który jest naszym produktem sztandarowym, jest wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa jako produkt dolnośląski, no to naprawdę można się rozsmakować w tym mięsie.
0: Bardzo ci dziękuję. Tym takim smacznym akcentem zakończymy tę rozmowę i zaprosimy naszych słuchaczy do odwiedzenia właśnie sklepów Starej Rzeźni. Myślę, że znajdziecie tam mnóstwo ciekawych przysmaków i wróćcie tam nieraz. Ze mną była Ula Bartoszewicz, właśnie właścicielka sklepu mieszczącego się przy ulicy Szewskiej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

To byli oczywiście Beatlesi na antenie Radia Rodzina. Nie wiem jak wy, ale zawsze lubię tak słyszeć ten kawałek, w którym Beatlesi śpiewają właśnie o słońcu. No i zawsze też gdzieś ten uśmiech się pojawia na twarzy. A ja przychodzę do was z obiecanym naszym konkursem, w którym możecie zdobyć bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży dla swojej mamy. A żeby zdobyć ten bukiet, to wystarczy bardzo prosto po prostu opisać nam, jak wyglądałby wymarzony przez was oczywiście bukiet kwiatów, który chcielibyście dać swojej mamie, może właśnie z okazji jutrzejszego święta, a może z okazji imienin czy urodzin, tutaj dowolność. W każdym razie, jak wyglądałby wymarzony bukiet kwiatów, który chcielibyście dać swojej mamie? 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina, a ja czekam na wasze wiadomości i być może właśnie bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży powędruje do kogoś z was.

0: To był Zakop Power i Bela Komoszyńska, kawałek szczęścia na antenie Radia Rodzina, a ja przypominam, że cały czas możecie powalczyć o bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży. Wystarczy po prostu napisać, jaki bukiet dalibyście swojej mamie. 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Możecie też do nas zadzwonić. 71 322 20 22. A już teraz Lady Punk na naszej antenie.
1: Nie!

Susza i problemy z owocami i warzywami. Poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości.

0: Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może odbić się na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
1: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
0: A jeśli chodzi o cenę truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną Łukasza Litewki, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
2: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
0: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zdaniem szefa czeskiego wywiadu, atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michala Kołdelki, Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
4: Rosja grozi nam bezpośrednio. Średnimi atakami wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą. Jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, powiedział Leon XIV podczas prezentacji jego pierwszej encykliki Magnifica Humanitas. Ojciec Święty ostrzegł, że rozwój nowych technologii nie może prowadzić do dominacji, wykluczenia ani osłabienia ludzkiego sumienia. Zaapelował także o wspólne budowanie bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa. Leon XIV podkreślił, że współczesny świat stoi wobec przemian porównywalnych z rewolucją przemysłową XIX wieku. Nawiązując do nauczania Leona XIII i encykliki Rerum Novarum, zaznaczył, że Kościół także dziś jest wezwany do odczytywania nowych wyzwań w świetle Ewangelii i godności człowieka.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 25 stopni w tym momencie. Na termometrach w odczuciu jest znacznie cieplej. Nawet 27, a nawet i miejscami do 30 stopni. Temperatury tak od około godziny 18-19 będą spadały, ale słuchajcie, przed nami również ciepła noc do 13 stopni. Tyle będzie jutro w okolicach godziny 5 rano, więc całkiem ciepła noc nas czeka i pogodna.
6: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
6: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

5 minut po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. No i już za chwileczkę na naszej antenie audycja Rodzice ma moc Judyty Exner. Dziś tematem audycji będą kręgi kobiet, także bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy o 16.10.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: To jest audycja Rodzic ma moc, przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj spotykamy się w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w Centrum Aktywności Lokalnej Borek i rozmawiamy z dwoma niezwykłymi kobietami, z dulami. Za chwilkę opowiemy, kim jest dula. Jest ze mną Małgorzata Tutko.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Bogusia Bieniek.
4: Witam serdecznie.
1: I może na początek dla naszych słuchaczy, słuchaczek, kim jest dula?
3: Dula jest to osoba, która wspiera niemedycznie, wspiera fizycznie, emocjonalnie, informacyjnie i duchowo. Często właśnie w okresie okołoporodowym możemy się natknąć na dulę. Niektórzy się śmieją, że dula to taka przyjaciółka za pieniądze albo taka niedorobiona położna. My się z tym nie zgadzamy, bo też znamy jakby swoje kompetencje. Myślę, że dula łączy bardzo wiele aspektów pracy właśnie, no bo na przykład psycholog, jeżeli wspiera emocjonalnie, często nie dotyka kobiet. Także jest taki dystans i też te sesje się odbywają regularnie, zostają w takim kontakcie per pani, per pan. A dula właśnie no jest bardzo blisko też kobiety, tak? I też wspiera właśnie fizycznie, emocjonalnie. To jest też taki zawód pomocowy i głównie właśnie w okresie okołoporodowym dule się realizują, ale nie tylko, bo są też dule, które są związane właśnie z tematem śmierci, z tematem żegnania się, więc wtedy, kiedy trzeba po prostu takiego wsparcia, to dule są.
1: A właśnie dzisiaj rozmawiamy o mamach i o kobietach w ogóle i wspieracie mamy, tworząc kręgi mam.
4: Tak, to staramy się stworzyć taką przestrzeń dla kobiet, nie tylko koniecznie mam, tak? Czasami mamy specjalne spotkania dla kobiet w ciąży, kręgi opowieści porodowych, na przykład tradycyjne są organizowane na wiosnę w czasie tygodnia duli, zwłaszcza sugerowane są takie spotkania, ale też dla kobiet w każdej innej sytuacji. Kręgi kobiet to jest coś trochę więcej niż spotkanie przy kawie. To jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie każdy jest sobie równy, gdzie każdy ma prawo głosu, gdzie nie będziesz oceniana, gdzie nikt ci nie będzie radził i mówił, to nie jest grupa na Facebooku, gdzie cię zhejtują po prostu za każdy post i każdy wypowie się po prostu, jaka to jesteś niemądra. I to jest takie miejsce, gdzie naprawdę możesz być sobą, gdzie jest zaufanie, gdzie jest otwartość na inne kobiety i z tego, co widzimy, kobiety bardzo potrzebują i takich przestrzeni. Te, które przychodzą do nas na kręgi mam, są naprawdę zachwycone i się okazuje nagle, że inne kobiety mają tak samo jak ja, że ja się z moimi problemami nie borykam jedyna, że na przykład macierzyństwo to nie u wszystkich wygląda jak lukrowana babeczka, że Instagram niekoniecznie pokazuje prawdę, że o, ta pani też miała problem z karmieniem piersią, że jej droga była ciężka, tak, że mogę być jakaś nieusatysfakcjonowana z powodu na przykład mojego porodu, który poszedł nie do końca tak, jak sobie wyobrażałam, no i wszyscy mi mówią, dziecko zdrowe, a jednak ja mam jakiś tam niedosyt w sobie, bo coś się tam zadziało wbrew na przykład mojej woli, tak. I nagle się okazuje, że pani Zosia, Ania i Kasia, ojejku, one miały podobnie, tak? I to jest niesamowite umacniające, że ja w tym nie jestem sama, tak? Że i mam takie miejsce, gdzie mogę o tym opowiedzieć. Mogę opowiedzieć o moich trudnościach, o moich radościach, o tym, z czym się zmagam, bo macierzyństwo to jest bardzo wymagający okres i bardzo potrzebujemy tego kobiecego wsparcia. Mam takie wrażenie, że we współczesnych czasach to raczej częściej się spotyka z taką opinią, że kobieta kobiecie wilkiem i że naprawdę nikt ci tak nie dogryzie jak inna baba. A my mamy takie wrażenie, że jednak też nikt ci tak nie może, nie wspomoże jak inna baba, o ile trafisz na dobre towarzystwo i my się staramy właśnie taką atmosferę bezpieczeństwa i wsparcia tworzyć.
1: A słuchajcie, czy kręgi w ogóle mają jakąś swoją tradycję, historię, skąd to się wzięło?
3: Kręgi kobiet były od zawsze. Pewnie nasi słuchacze i słuchaczki wiedzą o tym, że przy darciu pierza kiedyś tam się śpiewało, opowiadało różne opowieści albo haftując razem, więc takie role społeczne, gdzie kobiety zasiadały w kręgu i śpiewały i rozmawiały, były od zawsze, ale taki nowy nurt, powiedzmy, tych kręgów powstał w Stanach w latach 60. i tam też powstały jakby reguły to, o czym już Bogusia wspomniała, czyli równość. Oprócz tego, że są prowadzące, to one są jakby bardziej towarzyszkami niż przewodniczkami tych kręgów. Każdy może się wypowiedzieć. No jest to oparte naprawdę na takiej równości, więc w takim świecie dzisiejszym bardzo jest mało takich przestrzeni, gdzie możemy w taki sposób dzielić się naszymi troskami i radościami jednocześnie. No i oczywiście, jak to bywa w dzisiejszym świecie, te trendy doszły też do Polski. Też wiadomo, że są kręgi o różnych tematykach. Niektóre są bardziej terapeutyczne, na przykład prowadzone przez psychologów. Tak jak nasze właśnie dualowe są bardziej skupione wokół macierzyństwa, wokół kobiet, wokół małych dzieci, wokół też problemów związanych z tym okresem życia, ale też wiemy o tym, że są kręgi kobiet na różne inne tematy.
1: A jak to się zaczęło w waszym przypadku? Pamiętacie pierwszy zorganizowany przez was krąg?
4: Ja nie pamiętam. Pamiętam, że w ogóle poznałam Małgorzatę tak, że zgłosiłam się do niej na warsztaty. Warsztaty się nazywały Uwolnij swój głos i chyba same w sobie też były takim rodzajem kręgu poniekąd, bo to było właśnie o kobiecości i o głosie w kobiecości i tak się poznałyśmy. No i się okazało, że obie jesteśmy dulami i byśmy chciały coś robić razem. Zaczęłyśmy organizować kręgi dla kobiet. Pamiętam, że na przykład bardzo takim mocnym spotkaniem był krąg z tematyką laktacyjną. Pamiętasz? Zrobiłyśmy taki krąg o tematyce laktacyjnej. Od właśnie drodze karmienia dzieci przyszły dziewczyny i się okazało, że każda ma inaczej. I to było niesamowite też, że wszystkie historie jakby tutaj zostały uznane i takich mam, które karmiły z powodzeniem piersią i takim, które po prostu dla nich to był duży trud, ale jednak odniosły sukces. I były takie, które wybrały od razu mieszankę i to też było dla nich okej, tak? Czy takie, które w ogóle nie miały możliwości karmienia na przykład, chociaż chciały, bo na przykład po prostu choroba uniemożliwiała to karmienie. Bardzo mocne było to spotkanie i mam wrażenie, że też bardzo potrzebne, tak? Gdzie w takim czasie, gdzie środowiska wspierające karmienie piersią i środowiska wspierające karmienie butelką potrafią sobie się rzucić do gardeł, nagle się okazało, że tak naprawdę to nie jest aż tak bardzo ważne. Wszystko ma swoje plusy i swoje minusy i to jest najważniejsze, że ty po prostu swoje dziecko karmisz z miłością, wytrwałością i po prostu w jakiejkolwiek sytuacji bądź siebie dumna. I to było bardzo uwalniające. To ten krąg mi tak jakoś zapadł w pamięć na przykład, nie? A potem też organizowałyśmy właśnie kręgi z okazji Dnia Mamy, bo to była jakoś tam wiosna, robiłyśmy sobie nawzajem prezenty, to też było takie miłe i były kwiaty tam, dobra po prostu taka kobieca atmosfera. Pamiętasz, Kosiu?
3: Pamiętam, ja też pamiętam swój pierwszy krąg, jaki organizowałam, to było chyba o ciele w ogóle, o relacji z ciałem i właśnie tam przyszły kobiety, które były albo po porodzie, albo na przykład nie mogły też zajść w ciąży, więc też miały jakby taką mocną relację z ciałem, miały też temu ciału dużo do zarzucenia, więc pamiętam, że to był pierwszy temat kręgu, jakiego organizowałam, a potem już właśnie z Bogusią organizowałyśmy te kręgi. Oczywiście kręgi opowieści porodowych to też jest zawsze mocna rzecz, bo kobiety, nawet jak minie 20 lat od porodu, to świetnie pamiętają, jak były traktowane, co się działo wtedy. I też czasami to jest pierwsza w ogóle okazja do podzielenia się tym, bo te emocje siedzą, gdzieś są często zakopane, kobiety do tego nie wracają, a kiedy są w takim kręgu, to też mogą puścić emocje i to też często jest takie bardzo uwalniające i oczyszczające, że mogą się spotkać z takim odbiorem empatycznym, bo my im nie powiemy, że no po co płaczesz, masz dziecko zdrowe, tylko jakby uznamy też tą historię, te emocje, że one były ważne i że ona ma prawo.
0: Rodzic ma moc. W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc,
1: bo rodzina daje siłę. Dziękuję.
2: A dlaczego waszym zdaniem tak ważne jest, żeby kobieta była usłyszana przez inne kobiety właśnie, a nie na przykład w jakimś gronie mieszanym, powiedzmy?
3: No bo taka jest prawda, że nikt ta kobieta nie zrozumie jak druga kobieta. Nasi mężowie, choćby byli najmilsi na świecie, to oni się nie wczują w nas, naprawdę. No ja mam najlepszego męża na świecie i on mnie, przeważnie mnie nie rozumie. Cieszę się, że jest przy mnie, ale on mnie nie zrozumie. On czasami sam z siebie mówi, wiesz co, idź ty porozmawiaj z tymi swoimi koleżankami, dulami, bo ja po prostu już nie mam do ciebie siły. No i okej, ja to akceptuję, bo wiem, że po prostu... oni sobie tego nie wyobrażą, tak? Więc my jesteśmy złożonymi osobowościami, my kobiety. Jesteśmy cykliczne, mamy w sobie mnóstwo emocji, mamy w sobie mnóstwo siły, ale mamy też takie okresy słabości. I w momencie, kiedy świat oczekuje, że my będziemy konstans po prostu wydajne, radosne, piękne, no nie. Prawda wygląda inaczej, tak to może, nie wiem, może mężczyzna tak może, bo oni mają mniej więcej stale, no nie? A my już choćby cykl miesięczny mamy taki, że sprawia to, że jesteśmy każdego dnia inne. Możemy się czuć inaczej, możemy mieć inne emocje, inny poziom siły, inny poziom zaangażowania. Że już nie wspomnę o całym zmianie w naszym ciele przez lata, tak? Inaczej się zachowuje kobieta młoda, nastolatka, inaczej kobieta planująca ciążę, inaczej w ciąży, inaczej w połogu, inaczej w menopauzie, inaczej chora, inaczej zdrowa, my zawsze mamy inaczej, ale jednocześnie ta inność jest czymś, co nas jednoczy właśnie jako kobiety, tak? I myślę, że to jest właśnie, te kręgi są taką przestrzenią, gdzie to może wybrzmieć, że ja nie muszę mieć ciągle po prostu idealnej formuły w różnych przestrzeniach mojego życia. Ja się zmieniam, moje życie się zmienia. Coś, co mnie dzisiaj cieszy, może jutro mnie smucić. Na przykład, nie wiem, moje dzieci. Mam prawo się czasami na nie denerwować, tak? Mam prawo jednego dnia czuć się piękna, a drugiego brzydka, bo tak mam. I zobacz, ja mam podobnie i wcale nie muszę być doskonała. I myślę, że tylko kobiety zrozumieją, o co w tym chodzi.
2: Ja tak sobie wyobrażam, że tego rodzaju spotkanie w kręgu może często być trudne dla kobiet, które biorą udział, które opowiadają. Ale też rozumiem, że ten krąg trochę tak działa, że przyjmuje wszystko w jakimś sensie, tak?
4: Tak. To też nie jest zasada, że każda osoba na kręgu musi się podzielić swoją historią. Można też przyjść i słuchać. My też czasami ustalamy takie zasady, że na przykład, no nie wiem, mamy na krąg 2 godziny, jest nas 20, więc sobie obliczamy, że na przykład 10 minut jest na każdą osobę, tak? Więc jeżeli na przykład któraś z kobiet przekroczy o 5 minut, no to tej drugiej zabraknie tych 5 minut, tak? Ale zazwyczaj to się jakoś tak wyrównuje, że każda jest w stanie się wypowiedzieć i zazwyczaj te, które przyszły tam, nie chciały mówić, to pod koniec się otwierają, właśnie będąc zachęcone też historiami innych kobiet, bo często jest tak, aha, i to jest też ważne, że podczas kręgów kobiet nie przerywamy. Bo w naszym życiu często tak jest, że jak na przykład rozmawiamy i ja powiem, wiesz co, byłam dzisiaj kupić, nie wiem, kiszone ogórki i chcę kontynuować dalej, no to ktoś, kto ze mną rozmawia, mówi, a wiesz, że ja wczoraj kisiłem, no i już tak sobie dopowiadamy. Więc to też jest takie bardzo autorefleksyjne dla osób, które słuchają, że nie mogą w trakcie tej wypowiedzi przerwać. I myślę, że to rozwija... no bardzo wewnętrznie też naszą osobowość, bo okazuje się, że właśnie mamy bardzo podobnie, czy pod względem takim biologicznym właśnie jako kobiety, ale też właśnie emocjonalnym, że przechodzimy przez bardzo podobne rzeczy i będąc w takim kręgu, który też jest często takim miejscem bezpiecznym, że nie wynosimy tych historii, kobiety się czują komfortowo z tym, że mogą się podzielić.
2: A czy w najbliższym czasie organizujecie jakieś kręgi?
3: Ja staram się organizować cyklicznie raz w miesiącu. Tutaj trochę z inicjatywy Małgosi Kowalczuk, też mama z Wrocławia, ma taki profil na Instagramie, lokuje teraz produkt. Staramy się raz w miesiącu zwoływać krąg mam, właśnie tutaj w lokalizacji Centrum Aktywności Borek. Najbliższy krąg organizujemy pod koniec czerwca, 24 czerwca o 17. Zapraszam serdecznie do zapisów przez mój profil na Instagramie. Znajdziecie mnie pod Dula Bogusia Bieniek, tak? Myślę też, że warto co jakiś czas organizować też kręgi właśnie opowieści porodowych. Teraz organizowałam w marcu i w kwietniu nie wiem, czy nie skłamałam, w kwietniu, kiedy jest tydzień Duli, to tradycyjnie organizujemy te kręgi. Było bardzo duże zainteresowanie. Musiałam zrobić drugą edycję i tak mi się wydaje, że na obu było nas troszkę za dużo, żeby był pełen komfort, więc wydaje mi się, że jest taka potrzeba, żeby to się odbywało częściej, bo naprawdę być może to jest pierwsze miejsce, gdzie kobiety mogą otwarcie, na spokojnie, bez oceniania, opowiedzieć swoją historię porodową. Także staram się jakoś taką cykliczność kręgu zachować. Chciałabym też wrócić do organizowania kręgów z Gosią, bo trochę nam to się rozmyło ostatnimi czasy ze względu na różne zobowiązania zawodowe, życiowe i inne takie, ale Gosia, zorganizujemy coś razem, nie?
0: Tak jest.
2: A ty, Gosiu?
4: Ja jestem obecnie, oprócz tego, że pracuję i w ogóle tutaj wspieram mamy na wielu frontach, właśnie prowadząc chór mam, czy zajęcia gordonowskie, czy pracując w stowarzyszeniu Tulimy Mamy, to jestem też pacjentką onkologiczną i właśnie trochę chcę przenieść mój dulowy świat do tego świata też onkologicznego, bo to jest też... No, taka sytuacja mocno graniczna, jeżeli się słyszy diagnozę, będąc młodą osobą i teraz właśnie też będę organizowała takie kręgi online dla kobiet chorujących onkologicznie. Bardzo często są to mamy właśnie, młode kobiety, więc na dzień dzisiejszy robię takie kręgi, ale właśnie w przestrzeni online.
2: Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Jutro dzień mamy, więc może wszystkiego najlepszego dla mam.
4: Tak, i pamiętajcie, mamy, że jesteście ważne, że mama, która ma zaspokojone swoje potrzeby, potrafi lepiej zobaczyć i też zaspokoić potrzeby innych członków swojej rodziny, więc pamiętajcie, że wy jesteście tą latarnią, która najjaśniej powinna świecić w waszej rodzinie.
2: Pięknie powiedziane. Dziękuję, Bogusiu.
3: Ja podpisuję się pod tymi słowami Gosi. Dziewczyny, rozkwitajcie, dawajcie sobie też, żebyście miały dawać możliwość dawać innym. A jeżeli macie czegoś w sobie za dużo emocji, za dużo trosk, za dużo problemów, przyjdźcie na krąg, podzielcie się z nami, będziemy sobie to razem nosić. Nie jesteście naprawdę same, nie musicie być. Zapraszamy serdecznie. Wszystkiego dobrego z okazji dla mamy, dla was wszystkich.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Rodzic ma moc. Razem rośniemy.

0: 16:39 już na zegarach, a ja w tym momencie chciałam was zabrać na zajezdnię Borek. Tam w zeszłą sobotę odbył się dzień otwarty MPK Wrocław, no i była to też okazja do świętowania 75-lecia miejskiego przewodnika. No i tutaj właśnie troszeczkę sobie porozmawialiśmy z różnymi osobami, które były obecne na tym dniu otwartym, no ale też między innymi zapytaliśmy prezesa MPK Wrocław Witolda Woźnego, jakie było to 75 lat, no i on właśnie powiedział, że były bardzo emocjonujące. Posłuchajmy.
1: Obfitujące wiele wydarzeń. Dla nas najważniejsze jest to, że jest to pewna ta ciągłość. Tak jak MPK powstało 75 lat temu, komunikacja we Wrocławiu w zasadzie zaraz po wojnie już ruszyła, ale przecież istniała jeszcze przed wojną i my czujemy się dzisiaj kontynuatorami tego wszystkiego, co kiedyś nasi przodkowie rozpoczynali i cieszymy się, że następnym pokoleniom będziemy mogli to zostawić. Jesteśmy na zajezdni Borek, zajezdnia przedwojenna. Dzisiaj jesteśmy na etapie projektowania pierwszej powojennej wielkiej zajezdni na Nowych Żernikach i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się też tam, aby o tej ciągłości, tej sztafecie pokoleń poopowiadać w nowym miejscu. No na pewno dzisiaj bardzo mocny akcent wykonaliśmy już, jeżeli chodzi o nasze autobusy. Dokonujemy ogromnego wysiłku związanego z tramwajami, z zakupem nowych, z modernizacją tych posiadanych. Ogromnym wyzwaniem jest oczywiście budowa zajezdni na Nowych Żernikach, ale jeżeli z uwagi na to, że miasto Wrocław się rozwija i jeżeli my mamy się rozwijać, niezbędne oczywiście w perspektywie lat jest myślenie o kolejnych obiektach, które pozwolą nam operować na coraz większych odległościach, bo przecież Wrocław się poszerza, te granice się rozciągają, te odległości rosną i my musimy tam móc nie tylko czym, ale skąd jeździć. Także myślę, że już niedługo będziemy mogli opowiadać o kolejnych inwestycjach w MPK Wrocław.
0: A zajezdnia Borek to bardzo wyjątkowe miejsce. Jest to najstarsza działająca zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu, co tłumaczy Tomasz Sielicki, historyk.
2: Związana była jej budowa z elektryfikacją tramwajów konnych, czyli ona należała do prywatnej spółki akcyjnej Breslauer Straßen Eisenbahn Gesellschaft, czyli Wrocławskie Towarzystwo Kolei Ulicznej. Ta spółka miała na początku ruch tramwajów konnych od 1877 roku, no ale oczywiście kiedy zmodernizowano tę sieć, to była duża inwestycja i ona obejmowała również wymianę taboru. To jest oczywiste, bo tramwaje konne służyły jako doczepy, a trzeba było kupić nowe wagony, które były większe, dłuższe. Wcześniejsze zajezdnie tramwajów konnych oczywiście nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Postanowiono, że sprzeda się tamte zajezdnie, a kupi się teren właśnie na terenie Borku, tu gdzie jesteśmy. Prawie taka bliźniacza do pewnego stopnia zajezdnia powstała na Popowicach. To jest zajezdnia, już dzisiaj funkcjonuje jako zajezdnia dla zabytkowych tramwajów i autobusów. Tam opiekuje się taborem Klub Sympatyków Transportu Miejskiego, którego mamy tutaj, możemy zobaczyć przepiękny tabor, tę historię Wrocławia na kołach, na szynach i na oponach. A trzecia zajezdnia była na terenie wydzierżawionym od gminy. To była zajezdnia przy ulicy Obińskiej, czyli ona też działa dzisiaj, chociaż nie jako zajezdnia. Więc chociażby z tego względu zajezdnia jest wyjątkowa, bo jest najstarszą z funkcjonujących.
0: O zajezdni Borek można o wiele więcej mówić i jutro również podpytaliśmy historyka Tomasza Sielickiego, ale o tym już więcej, już niebawem na naszej antenie. Już teraz powracamy do muzycznej osłony Radia Rodzina, no a skoro mówimy o tramwajach, no to wiadomo, że trochę mocno jest to związane z miastem, no i na naszej antenie już właśnie taki miejski kawałek, elektryczne gitary nam zagrają.

Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Był Bon Jovi na antenie Radia Rodzina. 16.50 już na zegarach, a więc czas powiedzieć, co o 17.10 na naszej antenie, bo będzie to oczywiście audycja Oblicza Wrocławia. Dziś porozmawiamy o kongresie i festiwalu psychologicznym Remind, który odbędzie się 22 i do 24 czerwca potrwa. Odbędzie się we Wrocławiu, a naszym gościem będzie Sławomir Prusakowski, psycholog z SWPS i koordynator Miasteczka Młodych w ramach wspomnianego festiwalu. No i porozmawiamy o tym miasteczku, o psychologii wychodzącej w przestrzeń miasta, ważnych tematach dla młodego pokolenia i o tym, dlaczego Miasteczko Młodych to miejsce dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć emocje, relacje i wyzwania współczesności. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego bardzo serdecznie zapraszam.

Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. W Pucku i okolicach z kolei spore problemy z wodą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Siedlce. Ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo prócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.

0: odnieśliśmy się do Państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
1: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
2: Chcemy rozmów!
3: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora, a pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową nr 36. Zapowiadają także strajk generalny.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów, informuje Sanepid. Branża lotnicza czeka na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Powodem są problemy z paliwem lotniczym. Jest ono 3-krotnie droższe niż przed konfliktem, podkreśla Artur Tomasik, prezes Katowice Airport, który jednocześnie uspokaja, że w Polsce nie powinno zabraknąć tego surowca.
5: Rozmawiałem z tymi koncernami, które w Polsce paliwo dostarczają. No jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że paliwo do Polski nie dociera przez cieśninę Ormus, tylko przez rurociąg, który cały czas funkcjonuje. W związku z tym nie powinno być problemów. Aczkolwiek po drugiej stronie w Azji, czy też w Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii, we Włoszech, na przestrzeni najbliższych miesięcy, jak się ta sytuacja nie unormuje, no będziemy widzieli może nawet ograniczenia, które będą wprowadzały linie lotnicze.
3: W związku z tym, że ceny paliwa są wysokie, bilety są o wiele droższe, dodaje prezes Katowice Airport. Jednocześnie Artur Tomasik podkreśla, że ta sytuacja będzie miała swoje konsekwencje jeszcze w przyszłym roku.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. 26 stopni na termometrach mamy w tym momencie we Wrocławiu. W odczuciu jest ich więcej. Jest słonecznie, ani jednej chmurki na niebie nie widzę, przynajmniej z mojej perspektywy Ostrowa Tumskiego. Dziś zachód słońca troszeczkę później niż wczoraj, 20:49, no i te temperatury od tej 20:49 będą nam opadały bliżej 10 stopni, a najchłodniejszy moment nocy, no to do 13 stopni.
7: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Reklama.
13: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witajcie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia, a w nich gościem Łukasza Ligorowskiego będzie Sławomir Prusakowski, psycholog z SWPS i koordynator Miasteczka Młodych w ramach kongresu i festiwalu psychologicznego Remind, który odbędzie się pod koniec czerwca we Wrocławiu. No i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tych psychologicznych tematach, o tym ważnych tematach dla młodego pokolenia, jakie to są, no i o tym, dlaczego Miasteczko Młodych to miejsce dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje emocje. Bardzo serdecznie zapraszam, o 17.10 rozpoczynamy. Can you love-

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszamy na Oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, dzisiaj w Obliczach Wrocławia. Myślę, że możemy porozmawiać o idealnym świecie, a jaki to świat, to za chwilę o to zapytam naszego gościa. Jest nim Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, koordynator Miasteczka Młodych w ramach festiwalu Remind. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Znalazłem wypowiedź taką w internecie, tak, że w świecie, w którym od najmłodszych lat uczymy się biec po wyniki, sukcesy, rzadko mamy czas, żeby się zatrzymać, zastanowić się i zobaczyć, czy to jest dobry kierunek. I dla mnie to jest właśnie taki idealny świat. Jak myślę o młodych, którzy, no widzę, no starają się, pracują, studiują, szukają swojej drogi, w świecie, który strasznie będzie. To jest w ogóle możliwe, takie zatrzymanie?
3: Na pewno jest możliwe. Na naszym miasteczku młodych to będzie konieczność. Ono zostało stworzone po to, żebyśmy właśnie dali młodym taką możliwość zastanowienia się, na którą, nie wiem jak pan, ale ja na pewno nie miałem czasu, co w życiu jest ważne i jak mogę zorganizować swoje życie, żeby zadbać o siebie i zadbać o świat.
2: Mm-hmm. To wszystko się dzieje w ramach festiwalu Remind. Za chwileczkę o samym miasteczku młodych porozmawiamy, ale może najpierw kilka słów o tym festiwalu, bo jest to bardzo duże wydarzenie, skomponowane z wielu elementów, gdzie właśnie jednym z nich jest miasteczko młodych.
3: Tak, tak, to jest niesamowicie szerokie wydarzenie. Składa się na nie kongres i festiwal Remind. Na kongresie w hali stulecia będą miały miejsce panele i wykłady i rozmowy w 14 ścieżkach dotyczących psychologii i różnych obszarów psychologii, które w życiu nas dotykają, czyli będzie o zdrowiu, będzie o edukacji, będzie o bezpieczeństwie, będzie o architekturze. Będą goście ze świata i z Polski i to będzie część, która będzie częścią kongresową.
2: I tam oczywiście specjaliści.
3: Tak, specjaliści,
2: z tego świata.
3: Ale też osoby,
2: praktycy?
3: Które są zainteresowane tym, nawet laicy, bo to będzie bardzo szerokie spektrum tego. Natomiast to jest impreza biletowana. Także ona będzie zamknięta, tam trzeba zainwestować pieniądze. Towarzyszyć mu będzie właśnie festiwal. Festiwal, który ma na celu już włączyć szerszą społeczność Wrocławia i Polski, Dolnego Śląska, do tego, żeby trochę pobawić się tym czasem, pobawić się tym, co tutaj będziemy mieli przez te 3 dni. I tutaj będzie część artystyczna, która będzie siedziała wokół hali stulecia na pergoli. Tam będą różnego rodzaju wydarzenia związane z obrazami, z dźwiękami, z przestrzenią. I taki, wydawałoby się malutki, ale moim zdaniem bardzo ważny element tego festiwalu to jest właśnie miasteczko młodych, które będzie miało miejsce na AWF-ie, budynek P4 i okolice. No i tam jest przestrzeń zarezerwowana dla młodych na całe 3 dni, bo kongres, festiwal i miasteczko młodych to 22 i 24 czerwca tego roku.
2: Będzie dużo propozycji w zasadzie z każdego zakresu. Co tam się będzie działo? Można będzie odpocząć, pochilloutować, czy dostaniemy coś, że będziemy trochę sprowokowani do myślenia, do działania?
3: Absolutnie to wszystko i jeszcze więcej. W działania w ramach Miasteczka Młodych włączyły się uczelnie Wrocławia i tak naprawdę regionu, bo mamy też Uniwersytet Opolski, którego studenci będą. Natomiast wszystkie te rzeczy, które tam są, były konsultowane z takim ciałem, które nazwaliśmy Radą Młodzieży. Zaprosiliśmy młodych ludzi z różnych organizacji tutaj i dolnośląskich, i polskich, czyli mamy Parlament Studentów Rzeczypospolitej, mamy reprezentację doktorantów, mamy Młodzieżową Radę Miasta, Młodzieżową Radę przy Wojewodzie, mamy przedstawicieli samorządów różnych uczelni wrocławskich.
2: No ale młodzi się dogadali, stworzyli coś spójnego, rozumiem?
3: Tak, tak. Okay. Prosiliśmy ich zawsze o to, żeby konsultowali to, co tworzymy i prosiliśmy o to, żeby mówili, czego oni potrzebują. I mieli bardzo ciekawe pomysły, a kilka naszych pomysłów wyleciało z hukiem i z tego się bardzo cieszę, no bo my nie robimy tego dla siebie, tylko chcemy, żeby rzeczywiście robili to młodzi dla młodych.
4: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Bardzo mnie pan zainteresował, cóż to młodzi wybrali. Czego możemy się spodziewać? Głównie młodzi, których teraz dzisiaj przez tą audycję zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie.
2: Tak, to młodzi przede wszystkim mówili o tym, że chcieliby więcej od strony zdrowia psychicznego, dobrostanu, ale to nie chodzi tylko o głowę, ale też i o ciało. W związku z tym mamy bardzo dużą część warsztatów dotyczących na przykład samooceny. Albo tego właśnie, jak dbać o swój dobrostan. Mamy zajęcia fizyczne, mamy różnego rodzaju ćwiczenia, mamy możliwość porozmawiania trochę o diecie i o tym, jak dieta wpływa na to, jak funkcjonuje nasze ciało, no ale przez to też, jak funkcjonuje nasza głowa, no bo my często tak dzielimy sobie, nie, że mózg i ciało, a tak naprawdę tak jak mamy odżywione ciało, jak mamy zadbane ciało, tak też poziom funkcjonowania naszego mózgu się zmienia. Mhm. Więc będzie dużo w tych obszarach.
1: A co z karierą? Bo zacząłem od tego, że pędzimy, szukamy i młodzi nie mają tej przestrzeni, żeby się zatrzymać. A może mają? To jest może mój punkt widzenia. A młodzi już coraz inaczej patrzą na świat.
2: Nie, a młodzi absolutnie biegną. Przynajmniej ci młodzi, okay, których ja znam, to biegną z jednych zajęć na drugie, biegną, żeby mieć jak najlepsze oceny, żeby się dostać jak na najlepsze uczelnie, uniwersytety, albo dostać jak najlepszą pracę. No więc te trzy dni mają być jakoś w mniejszym stopniu o tym biegu, a bardziej o odpoczynku. W związku z tym też będzie przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej zorganizowana strefa chilloutu, gdzie będą leżaczki, gdzie będą pufy, gdzie będzie można trochę poleżeć i pocieszyć się, mam nadzieję, słonkiem, ale nawet gdyby nie było, to będziemy mieli namioty i będzie bardzo przyjemne na atmosferę z muzyczką w tle.
1: Wyczytałem też w zaproszeniu, że będziecie zapraszać młodych do dyskusji, do podejmowania te różnych tematów, które można przedyskutować, refleksji, umiejętności świadomego podejmowania decyzji w tym pędzie właśnie. Co tutaj?
2: Tak, to rozumiem, o który punkt panu chodzi. Będzie coś takiego, co nazwaliśmy sobie speed debating i ideą tego jest to, żeby młodzi ludzie mogli poćwiczyć sobie trochę szare komórki i pospierać się trochę w kulturalny sposób. Mamy jasny regulamin na opinię co do tego, jak funkcjonuje świat. Czyli będzie można właśnie z jednej strony mieć jakąś tezę, z drugiej inną i podebatować o tym, szukając argumentów i trochę pewnie też sposobów erystycznych na to, żeby wygrać tą utarczkę słowną, jednocześnie szanując osobę, która ma inną ideę, i ćwicząc swoją głowę w takim właśnie elastycznym myśleniu.
1: Jak to jest zorganizowane? Pytam o tę debatę, ale też i o całość tego wydarzenia trzydniowego. Trzeba się zapisać, jest limit miejsc. No co, jeżeli chcielibyśmy wziąć udział w debacie, bo mamy gorący temat do przedyskutowania z innymi?
2: Akurat debata będzie w wolnym dostępie. Natomiast rzeczywiście, tak jak czujnie pan myśli, będą też wydarzenia, które będą rezerwowalne. To znaczy trzeba będzie kliknąć i sobie zarezerwować. No i tutaj już lada dzień na stronie Remind w zakładce Miasteczko Młodych będzie link do rezerwacji różnego rodzaju miejsc na warsztatach, ale też jeżeli komuś by się nie udało zarezerwować, to mam dobrą wiadomość, bo tak to sobie wymyśliliśmy, że część tych wejściówek, powiedzmy to, czy tych miejsc na warsztatach będzie dostępna na miejscu, to znaczy jeżeli przyjdziesz, to na pewno znajdziesz jakiś warsztat, na który sobie dołączysz i na który cię wpuszczą nasi pomocnicy, wolontariusze, bo też olbrzymia rzesza ludzi tutaj wspiera nas w tym, żeby to jak najlepiej zorganizować.

0: Myślę, że duża grupa studentów będzie zainteresowana spotkaniem znanych osób. Takie przyjeżdżają na festiwal i na sam kongres. Czy tutaj też jest przewidziane jakieś spotkanie, nie wiem, z celebrytami nauki? Tak ich nazwę.
1: Celebryci nauki będą, ale też w rozmowach z młodymi ustaliliśmy, że po pierwsze to nie jest najważniejszy punkt programu.
0: Okay.
1: Znaczy, rzeczywiście nastawiamy się na to, żeby młodzi mogli podoświadczać różnych rzeczy i zastanowić się nad ważnymi dla nich aspektami. W ramach rzeczywiście Miasteczka Młodych będą krótkie, do 30 minut wykłady po 3 dziennie. Mhm. One nie są równo, jeden jest 2, w drugi jest 4. Dotyczące ważnych aspektów, takich jak na przykład rzeczywistość cyfrowa, jak zarządzać telefonami. Albo jak dbać o cyberbezpieczeństwo. Będziemy mieli specjalistkę, która pokaże, jak można się było kiedyś, no bo już zabezpieczone, włamać do twojego komputera, jeśli będziesz nieuważny, i przejąć nad nim kontrolę. Więc będą różne takie aspekty, które są ważne dla takiego bezpieczeństwa człowieka młodego. Natomiast będą zawsze krótkie i w małej ilości. Stawiamy raczej na warsztaty, stawiamy na doświadczenia, stawiamy na relaks i na ruch. Więc to są te główne obszary, które się będą działy.
0: Gdzie szukamy tych informacji? Bo tu już padła nazwa wydarzenia. Ja zakładam, że wchodzimy na stronę główną, tak? I tam będzie ta zakładka, która nas interesuje?
1: Tak, tam jest Remind, się nazywa strona. Remind. Będzie zakładka Miasto Młodych. Na dniach powinna się uaktywnić. Z tego, co wiem, to wbijają jeszcze ostatnie literki, żeby tam wszystko ładnie wyglądało. Okay. I wtedy trzeba jak najszybciej wejść, kliknąć sobie tam, gdzie chcielibyśmy być i zarezerwować sobie miejsce, bo będą też przychodziły szkoły. Więc zapraszam też młodych ludzi z liceum razem z nauczycielami, zamiast siedzieć w ostatni tydzień szkoły w budynku i oceny wystawione i tak naprawdę nic nie robić, można sobie przejść na trawkę i przy okazji czegoś fajnego przed wakacjami doświadczyć.
0: Cały czas pada Miasteczko Młodych, przyjdą młodzi i tak mam trochę problem, że zdradziłem, że jestem po 40, nie wiem, czy się zapisać do tej grupy, ale widzę, że jest też Miasteczko Młodych Plus, więc chyba to drugie jest dla mnie bardziej. Co to jest, tylko wspomnijmy, bo ja wiem, że to nie jest temat, który jest panu bliski, ale...
1: Jest mi absolutnie bliski, bo też jestem po 40. Natomiast mówiąc poważniej, Miasteczko Młodych Plus to jest, tak jak tutaj mówimy o ludziach w wieku mniej więcej licealnym, czyli ponadpodstawowym, i studentach, którzy są głównym punktem odniesienia dla Miasteczka Młodych, tak Miasteczko Młodych Plus to już dla starszej młodzieży, no to powiedzmy, że te 40 plus zapraszamy. Na terenie Akademii Medycznej rzeczywiście też bardzo bogaty program różnego rodzaju działań, które mają pomóc osobom po 40, 50, 60 i po setce, tak jak David Attenborough teraz 100 lat w tym roku, do tego, żeby też być bardziej świadomymi tego, co możemy zrobić, żeby zadbać o funkcjonowanie swojej głowy i funkcjonowanie swojego ciała, no bo to przecież nie jest tak, że tylko młodzi mają dbać o siebie. My wszyscy musimy dbać o to, żeby jak najlepiej funkcjonować.
0: I to jest bardzo dobry apel. Zrobimy to bezpiecznie i profesjonalnie, odwiedzając te wydarzenia, o których dzisiaj opowiadał Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, koordynator Miasteczka Młodych w ramach festiwalu Remind. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Pięknie dziękuję i zapraszam. Pana też.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Nie.

0: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Mamy, a więc w związku z tym mamy dla Was na naszej antenie przeróżne prezenty. Dziś w to popołudnie rozdawaliśmy bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży. No i ze mną na linii jest nasza słuchaczka, pani Stella. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chcieliśmy panią poprosić o opowiedzenie nam, jak wyglądałby ten wymarzony bukiet kwiatów, który chciałaby pani podarować swojej mamie.
1: Oj, nie wiem. Myślę, że to przede wszystkim niezapominajki, żeby nigdy o mnie nie zapomniała, a ja nigdy o niej. Ale to takie małe, delikatne kwiatki, więc myślę, że coś większego bardziej by chyba może ucieszyło jej serce.
0: I na przykład jakie
1: no,
0: kwiaty
1: to by powiedzieć. Pani... Myślę, że mama każdego kwiatka by się ucieszyła.
0: A ma jakiś swój ulubiony, na przykład róże, hortensje, czy jakieś inne?
1: Frezje.
0: Frezje, no to może frezje by pasowały do tych niezapominajek, ale w SMS-ie konkursowym napisała nam pani więcej, więc chciałabym poprosić o przeczytanie nam tego SMS-a.
1: Mamo, ofiaruję ci bukiet utkany z najpiękniejszych wspomnień, zacisza domowego, przepełnionego twoją miłością, przesyconego kojącym ciepłem twojego głosu, zapachem ciasta, na które czekam pod bezpiecznym kocykiem twojej troski, oddzielającym mnie od codzienności. Tęsknoty za twoimi czułymi przytulasami do wielkiego, kochającego serca.
0: Myślę, że chociaż to nie jest bukiet z kwiatów, to myślę, że przepiękny i tak. Więc pani Stello, bardzo dziękuję za udział w naszym konkursie. No i oczywiście bukiet kwiatów od kwiaciarni Pączek Róży trafia do pani. Proszę pozostać z nami na linii. Proszę pozostać z nami na linii, ja za chwileczkę przekażę szczegóły odbioru, ale skoro jesteśmy na naszej antenie, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Bardzo bym chciała pozdrowić mojego męża Krzysztofa i moją córkę Marysię i jej męża Kamila. Bardzo, bardzo gorąco. Ja oczywiście wszystkie mamy, które kochamy i wszystkie mamy, które nas kochają.
0: A my się...
1: dobrego zostawić dla matki i jutrzejszego dnia mamy.
0: A my się do pozdrowień i życzenia dołączamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję.

0: Zbliża się godzina 18, więc czas już powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony dziś czas. Słyszymy się już niebawem na antenie Radia Rodzina. Tymczasem życzę Wam dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Natalia Wójcik, do usłyszenia.
1: Radio Rodzina.
2: Wołów 99 i 6 FM.
3: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

0: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę. Mieszkańcy Krakowa będą wybierać nowego prezydenta, są wyniki referendum. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
0: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Papież Leon XIV zaprezentował swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. To manifest dotyczący godności człowieka w dobie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Prezentacji dokumentu wysłuchała Justyna Stolfik-Binda.
2: Papież zauważył, że sztuczna inteligencja już teraz wpływa na wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a także na decyzje dotyczące współistnienia ludzi. Zwrócił uwagę, że zmienia ona również sposób prowadzenia wojen. Oj

0: Ojciec Święty mówił o niebezpieczeństwie coraz bardziej autonomicznych systemów uzbrojenia oraz algorytmów mogących pogłębiać niesprawiedliwość i wykluczenie społeczne. Papież zaznaczył również, że sztuczna inteligencja może stać się placem budowy historii w perspektywie komunii, jeśli rozwój technologiczny będzie służył życiu człowieka. Przestrzegł jednak przed budowaniem bez solidnych fundamentów moralnych. Nie bójmy się sztucznej inteligencji, lecz nieustannie stawiajmy pytanie o człowieka, podkreślił papież.
1: Leon XIV wezwał do wspólnego budowania bardziej ludzkiego i braterskiego społeczeństwa oraz cywilizacji miłości, o której nauczali święci Jan Paweł II i Paweł VI. To nie jest naiwne marzenie, to kierunek, to droga, którą Jezus Chrystus otwiera w historii, powiedział Ojciec Święty.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów. Ale są też już pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK, Marian Banaś.
3: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
1: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić też Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu. Za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej opowiedziało się 71% respondentów. W sondażu przeprowadzonym dla Super Expressu przez Instytut Badań Polster. 49% stwierdziło, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w Unii Europejskiej, a 22% wskazało, że raczej powinna pozostać. Polexitu życzy sobie 21% uczestników badania, przy czym 10% uważa, że Polska zdecydowanie powinna wystąpić z Unii. O zdanie zapytano 1024 dorosłych Polaków.
4: A w Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury w dalszym ciągu wysokie i również takie będą przez najbliższą noc. Do 13 stopni spadną temperatury w nocy. Nadal mimo wszystko będzie bardzo ciepło, ale słuchajcie, jutro jeszcze cieplej, nawet do 30 stopni we Wrocławiu. No i miejscami na Dolnym Śląsku temperatury będą mogły osiągać 31 stopni. Będzie słonecznie, mało chmur, więc pamiętajmy, nawadniajmy się i coś na głowę.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Ze mną w studiu Radia Rodzina jest już debiutująca pisarka z Wrocławia, Aleksandra Ziaja. Cześć, witam cię.
1: Hejka.
0: Rozmawiamy dziś o twojej książce, którą wydałaś. To pierwsza taka wydana w pełni powieść. Opowiedz nam, co to za książka i jaki nosi tytuł, dla kogo jest?
1: Okej, tak, to jest moja debiutująca powieść. Ma tytuł Nie ma we mnie M i właściwie jest zadedykowana dla ludzi, którzy zostali kiedykolwiek zranieni, bo myślę, że każdy z nas gdzieś tam kiedyś przeżył swoje małe załamanie ze względu na złamane serce. I jest to powieść dla ludzi właśnie, którzy często myślą, że po miłości nie będzie nic dalej, że nie znajdą drugiej swojej połówki, a właśnie ta powieść pokazuje, że życie pisze różne scenariusze i wszystko jeszcze może się zdarzyć, także jest tam pełno różnorakich relacji, przyjaźni, miłości, wielkich odkryć w stosunku właśnie do relacji, także tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Wiemy, o czym opowiada książka, ale opowiedz może, w jakich realiach się toczy? Czy to są czasy obecne, współczesne, czy może cofamy się w przeszłość?
1: Nie, to są czasy obecne, także tutaj jesteśmy tu i teraz, w 2025, bo wtedy gdzieś tam kończyłam pisać tę książkę i właśnie opowiada, nie ma tam konkretnych miasta, kraju, chociaż imiona są angielskie, także tutaj gdzieś tam można pomyśleć, że to jest właśnie jakaś Ameryka czy Anglia, ale nie chciałam właśnie określać tego dokładnie w jakiej miejscowości, bo trochę zostawiam to czytelnikom, niech sobie wymyślą, gdzie to może być, jak to będzie wyglądało, a imiona po prostu są zagraniczne, bo trochę łatwiej mi tak pisać właśnie, tak jakbym się przenosiła do innej krainy.
0: Czyli możemy sobie ulokować miejsce akcji gdziekolwiek chcemy.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A jeżeli chodzi o postaci, mamy główną bohaterkę, czy może to bohater?
1: Jest główna bohaterka Abigail, ale jednocześnie mamy też głównego bohatera Adama i nawet prolog jest napisany raz z jej perspektywy, raz z jego perspektywy. Trochę właśnie ta książka jest tak napisana, że raz właśnie widzimy z jej strony, jak to wygląda, raz z jego strony, raz też właśnie gdzieś tam ta osoba trzecia, całkowicie nieobecna w tej relacji, gdzieś tam właśnie opowiada nam historię, co się dzieje między osobami, które są w tej książce.
0: A możemy coś tak opowiedzieć, bez spoilerów oczywiście.
1: No, najgorzej.
0: Co się między nimi dzieje?
1: Tak, ogólnie Abigail właśnie została zraniona i postanowiła to swoje złamane serce przelać na papier. Ma problem z stworzeniem relacji, ale świetnie opisuje relacje w książkach i ciągle co rusz ma nowe inspiracje, jej książki są bestsellerami. Zaś Adam zawsze pisał, był dziennikarzem i nagle po prostu łapie się na tym, że nie ma żadnej motywacji do pisania, nie wie co pisać, nie wie o czym i jego praca podupada na tym. Pewnego dnia po prostu siedząc gdzieś tam w knajpie słyszy wywiad z Abigail i bardzo to go inspiruje. Jest ciekawy, skąd właśnie ona bierze tą inspirację do tego, żeby pisać tak wiele książek tak szybko, że te książki od razu właśnie stają się bestsellerami i chce zgłębić ten temat, próbuje jakoś właśnie do niej dotrzeć. No i ich historia zaczyna się przeplatać między sobą.
0: Wspomniałaś o inspiracjach, a ciebie co zainspirowało do stworzenia tej historii?
1: Do stworzenia tej historii zainspirowała mnie piosenka Nie mam dla ciebie miłości w wykonaniu Julii Wieniawy i właśnie też stąd ten tytuł Nie ma we mnie M, bo gdzieś tam właśnie w tej piosence padają takie słowa i w sumie mogę powiedzieć ciekawą sprawę, jeśli chodzi o książkę, bo w książce z tyłu jest kod QR, który przenosi nas do playlisty. To jest playlista stworzona specjalnie pod tą książkę. Każdy rozdział zaczyna się tytułem jakiejś piosenki. Te piosenki są właśnie w tej playliście, a oprócz tego są to też piosenki, które są w środku w tekście, które towarzyszyły mi przy pisaniu tej książki. Także tutaj jak najbardziej odsyłam do słuchania i czytania, żeby właśnie połączyć te dwie rzeczy. I gdzieś tam właśnie ta muzyka często jest we mnie. ale nie ukrywam, że największą inspiracją są dla mnie po prostu ludzie i to nie tylko ci mi bliscy, ale też po prostu gdzieś tam, jak gdzieś jestem, słyszę rozmowę dwójki obcych mi ludzi, to potrafię się tym zainspirować.
0: Mm-hmm. No to powiedz może jeszcze nam, jaki utwór najczęściej towarzyszył ci podczas pisania? Czy masz może swój jakiś taki rytuał, który gdzieś tam wykonujesz przed?
1: Może rytuału całkowicie nie mam, ale na pewno właśnie pisząc coś, a nawet też czytając książki, zawsze słucham jakiejś muzyki i często właśnie tworzę playlisty, stąd ten pomysł, żeby ta książka też miała swoją playlistę, także na pewno zawsze gdzieś ta muzyka jest ze mną przy pisaniu i myślę, że tak ogólnie utworu to konkretnego nie ma, na pewno ta pierwsza piosenka nie mam dla ciebie miłości. Była gdzieś tam na początku ciągle wałkowana i gdzieś tam inspiracją właśnie była do tej książki, więc ciągle gdzieś tam do niej wracałam, żeby móc pisać dalej. A właśnie ta muzyka i tworzenie playlist to jest taki, powiedzmy, mój mały rytuał książkowy.
0: A jak wyglądała sprawa z wydaniem książki? Czy debiutującej pisarce ciężko jest się dostać do wydawnictw?
1: Ogólnie ja po prostu pamiętam nawet ten moment, pamiętam, że skończyłam pisać 8 marca 2025 roku i po prostu 2 dni później, czyli 10 marca, wróciłam z pracy i stwierdziłam, okej, chyba wyślę do wydawnictw, więc zaczęłam gdzieś tam szukać kto, gdzie, jak i dlaczego, gdzie tam można coś wysłać i po prostu wysłałam pliki do wydawnictw. Niektóre wydawnictwa mają jakiś taki formularz swój zgłoszeniowy, inne po prostu mailowo. Niestety trzeba czekać takie 3 miesiące, bo oczywiście wydawnictwo musi zczytać książkę, czy się nadaje, czy nie, więc z tego względu gdzieś tam trochę było tego czekania i zastanawiałam się, czy już się nie dostałam dalej, czy jednak dalej ktoś czyta. No i później dopiero jest decyzja, czy okej, bierzemy cię, czy nie. I jakby myślę, że nie mam jakiegoś takiego złotego środka. Trudno mi jest powiedzieć, czy to jest trudne. Na pewno jest to stresujące, jak się tak czeka ciągle na tą decyzję. No, mi się udało, ale tutaj zachęcam wszystkich, którzy mają takie marzenie, żeby wydać coś swojego, żeby próbować, bo myślę, że gdyby mi się tutaj nie udało w tym wydawnictwie Novares, to po prostu próbowałabym dalej i wysyłała dalej do innych wydawnictw swoją powieść, żeby jednak ujrzała światło dzienne.
0: Wydawnictwo, o którym wspomniałaś, było pierwszym wydawnictwem, do którego wysłałaś i od razu poszło?
1: Nie, to nie było pierwsze wydawnictwo, do którego wysłałam, ale to było pierwsze wydawnictwo, które się do mnie odezwało.
0: No to gratulujemy.
1: Dziękuję
0: ci wydania książki. Ja przypomnę, ze mną na antenie była Aleksandra Ziaja, autorka książki Nie ma we mnie M. I ja tylko też dodam, że już niebawem na naszej antenie będziecie mogli zdobyć egzemplarz tej książki wraz z podpisem autorki. Bardzo dziękuję ci, Olu, za spotkanie.
1: Super, dziękuję ślicznie.

0: W Radiu Rodzina już teraz przenosimy się do Siechnic, bo tam odbyło się dziś uroczyste podpisanie aktu przekazania budynku B na terenie kompleksu byłej elektrociepłowni Czechnica na potrzeby przyszłej podstacji pogotowia ratunkowego. Nowa baza pozwoli skrócić czas dojazdów zespołu ratownictwa medycznego nawet o połowę, zabezpieczając teren miasta, gminy i okolic, a podstacja rozpocznie swoją działalność na terenie gminy Siechnice już 1 lipca. I do tej pory zespoły ratownictwa medycznego obsługujące Siechnice i okolice wyjeżdżały z ulicy Ziembickiej we Wrocławiu, no i ze względu na sytuację na drodze dojazd bardzo często przekraczał czas 15 minut. Nowa lokalizacja podstacji ma to zmienić, no i właśnie, tak jak powiedziałam, od 1 lipca w budynku B dawnej elektrociepłowni Czechnica będzie zlokalizowana podstacja pogotowia ratunkowego, która będzie obsługiwała wezwania z rejonu. Właśnie dziś odbyło się uroczyste podpisanie aktu przekazania budynku. O wydarzeniu mówi Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic.
1: Jesteśmy na terenie elektrociepłowni Czechnica. Rozmawiamy, czy podpisujemy akt przekazania budynku starej strażnicy na cele pogotowia ratunkowego. My również mamy przygotowane już wyremontowanie tego, bo jest to współpraca wielu instytucji gminy Siechnice, ale również powiatu wrocławskiego, który współfinansuje ten remont, ale również pogotowia ratunkowego we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, który musiał podjąć decyzję o tym, żeby zespół ratownictwa medycznego tutaj przenieść. No dzisiaj te prace remontowe to jest około 400 tysięcy złotych. Zrobimy to w około 3-4 miesiące, ale już dzisiaj mamy porozumienie również z zespołem ratownictwa medycznego, z pogotowiem ratunkowym o tym, że tymczasowo w naszym nowym ośrodku zdrowia zespół będzie funkcjonował, żeby mógł zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców jak najszybciej.
0: Początkowo nową podstację będzie obsługiwał jeden trzyosobowy zespół ratownictwa medycznego. Docelowo w Siechnicach mają stacjonować dwie karetki, o czym mówi Zbigniew Łącki, który zaznacza, że ambulans systemowy zacznie działać już od początku wakacji.
2: Zamierzamy od 1 lipca mieć karetkę, systemową karetkę, która będzie obsługiwała Siechnice, jak i pozostały rejon. W tym budynku przygotowujemy również miejsce dla drugiego zespołu. Jak taka potrzeba nastanie, to wtedy damy jeszcze drugi zespół. Ratownicy mają służyć pacjentom i jeżeli dojadą w czasie mediany, a nawet wcześniej, to wtedy wszyscy się cieszymy. Robimy to zmiany nie dla ratowników, tylko dla pacjentów, dla Siechnic.
0: Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, podkreśla, że przekazanie budynku na terenie dawnej elektrociepłowni na rzecz podstacji pogotowia jest ważnym momentem dla powiatu.
3: Przy każdych życzeniach składamy sobie przede wszystkim zdrowia, a to jest nic innego jako element taki zabezpieczający. Jeżeli byłaby jakaś potrzeba, to w tej części powiatu wrocławskiego karetki dojadą po prostu do pacjenta zdecydowanie szybciej, ratując jego zdrowie bądź nawet życie. I taki był zamysł. To było poszukiwanie również miejsca. To były takie wspólne działania samorządowe i również różnych instytucji, żeby to miejsce po prostu było miejscem, gdzie będą karetki pogotowia mogły wyjeżdżać do pacjentów.
0: A ja tylko dodam, że na terenie powiatu wrocławskiego działa obecnie jedna taka podstacja, która zlokalizowana jest w Gniechowicach, no i działa ona prężnie i jest potrzebna, co widać. Uruchomienie podstacji jest jednocześnie też pierwszym krokiem w rewitalizacji terenów dawnej elektrociepłowni Czechnica. Na ten moment obiekt jest zamknięty, jednak są już plany, jak ponownie tchnąć w niego życie, o czym mówi Krzysztof Kryk, wiceprezes zarządu Kogeneracja S.A.
4: Chcielibyśmy udostępnić te obiekty, wiele obiektów, bo to nie jest przecież jeden obiekt, to jest wiele obiektów, które się znajdują na terenie starej elektrociepłowni, różnym funkcjom i różnym interesariuszom i lokalnej społeczności, ale też poszukujemy interesariuszy na przykład w ramach aglomeracji wrocławskiej. Tak się dobrze składa, że Siechnice no, są naprawdę relatywnie blisko i komunikacja, szczególnie kolejowa, jest tutaj bardzo efektywna, więc tych funkcjonalności może być bardzo dużo. To jest, tak powiem, pierwsza jaskółka i myślę niezmiernie ważna dla lokalnej społeczności. Natomiast jeżeli chodzi o resztę obiektów, myśmy razem z gminą Siechnice powołali spółkę Nowa Energia, która ma nas wspierać w decyzjach, kierunkować, rekomendować różnego rodzaju rozwiązania. Co tu może być? Rozwinę trochę wodze fantazji i mogą być sale jakieś koncertowe, widowiska, a może startupy, a może na przykład uczelnie zechciałyby tu tworzyć jakieś laboratoria, a być może jakiś hotelik dla studentów. Naprawdę pomysłów jest w tej chwili dużo, decyzji poza tą tutaj przekazującą budynki dla pogotowia nie ma jeszcze.
0: A ja tylko dodam, że obiekt został przekazany gminie Siechnice na zasadzie dzierżawy. Druga na terenie powiatu wrocławskiego podstacja pogotowia ratunkowego, przypomnę, zacznie działać już od 1 lipca.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Lew i skorpion. Uciekając przed straszliwym pożarem, który ogarnął sawannę, na brzegu rzeki spotkali się lew i skorpion. Spłoszone płomieniami zwierzęta rzuciły się do wody, aby przepłynąć rzekę i ujść z życiem. Niestety, skorpion nie potrafił pływać i utonąłby zaraz po wejściu do wody. Natomiast lew w wodzie radził sobie całkiem dobrze. Skorpion nie miał wyjścia, dlatego pokornie poprosił lwa, aby przeniósł go na drugi brzeg i ocalił przed spaleniem. O nie, oburzył się lew. Wiem, na co cię stać. Ukłujesz mnie swym trującym żądłem i umrę. Skorpion jednak nalegał. Pomyśl rozsądnie, nie ukłuję cię. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie jesteś moim wrogiem. Mało tego, ratujesz mi życie, czyli jestem winien ci wdzięczność. Po drugie, gdybym cię otruł, utonąłbyś, a skoro ja nie umiem pływać, to i ja utonąłbym i poszedł razem z tobą na dno. Dlatego proszę cię, abyś się zastanowił i przestał się bać. Ta argumentacja przekonała lwa. Zgodził się więc oddać przysługę skorpionowi i przenieść go na drugi brzeg. Kazał mu wskoczyć na swój grzbiet i rozpoczął przeprawę. Kiedy dopłynęli do połowy rzeki, bystry nurt zmusił lwa do bardziej energicznego poruszania łapami, aby pokonać prąd wody. To zaniepokoiło skorpiona, który straszliwie zaczął się denerwować i panikować. W pewnej chwili, tracąc panowanie nad sobą, wbił swoje trujące żądło w potężny grzbiet króla zwierząt, który, sparaliżowany bólem, tonąc, zdołał jeszcze zawołać: i gdzie tu rozsądek? Na co skorpion, wstawiwszy głowę z wody, zdążył odpowiedzieć: to nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. To przeklęty charakter, który się we mnie odezwał. Wschodzi słońce i zabiera resztki mroku, który pozostawiła noc. Pająk w powietrzu przędzie swoją pajęczynę. Tornillo przemierza ulicę Melo, swojego miasteczka. Wszyscy uważają go za szaleńca. Mężczyzna trzyma w ręku lustro i przygląda się swojej posępnej twarzy. Co robisz, Tornillo? Pytają go. Ciszej, odpowiada. Kontroluję wroga. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Zmiany w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, kilkanaście osób zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
1: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych prowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego.

0: na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. A tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu? Mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
1: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy.
3: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy niż dzisiejszy będzie. I oczywiście bezchmurnie jutro, ale temperatury na Dolnym Śląsku nawet do 31 stopni mogą sięgać. Te najchłodniejsze, no to tak 25 w rejonach podgórskich, a tak poza tym w całym województwie 30-31. Nawet pamiętajmy o tym, by dużo pić, dobrze się nawadniać i wziąć coś na głowę, bo myślę, że się przyda.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: Dzień dobry. Dziś jest 25 maja. Do końca roku pozostaje 220 dni. W 1995 roku została ogłoszona encyklika Jana Pawła II Ut Unum Sint. Jest to kolejna encyklika w historii papiestwa, która porusza sprawy ekumenizmu. W 1997 roku odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP. Konstytucja ta z małymi poprawkami obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. W 2006 roku rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski. Papież odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę. Był to jego 9. pobyt w Polsce, ale jedyny jako głowy Kościoła katolickiego. W 2014 roku odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 eurodeputowanych.
1: Radio Rodzina.

25 maja 1985 roku zespół Breakout został reaktywowany na potrzeby koncertu Breakout wraca do domu, który odbył się w Rzeszowie z okazji 20-lecia pracy estradowej Tadeusza Nalepy. Było to pierwsze w Polsce widowisko z popularnego później cyklu wspomnieniowych koncertów tak zwanych dinozaurów.

1921 roku urodził się Hall David, autor tekstów piosenek. Trudno sobie wyobrazić lata 60. XX wieku bez ich przebojów. Utwory stworzone przez duet Burt Bacharach i Hall David na stałe wpisały się w klasyczny repertuar muzyki rozrywkowej.

25 maja 1942 roku w Białymstoku urodziła się Łucja Prus. Gdyby spełniły się plany rodziców, Łucja Prus przejęłaby rodzinną piekarnię. Ona jednak chciała być piosenkarką.

lata później, we wrześniu, na świat przyszedł Jarosław Kukulski, kompozytor i aranżer. Miał wyjątkowy dar tworzenia wielkich przebojów. To on w znacznym stopniu odpowiadał za sukces swojej żony Anny Jantar. Z powodzeniem pisał także dla innych artystów, w tym dla Haliny Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka czy Ireny Jarockiej. Tworzył też muzykę filmową i muzykę.

25 maja 1948 roku urodził się Klaus Meine, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Scorpions. Grupa powstała w 1965 roku w Hamburgu i pomimo wielu ostrych kompozycji stała się popularna dzięki balladom, m.in. Wind of Change. Utwór stał się hymnem opisującym zmiany polityczne na scenie po rozpadzie Związku Radzieckiego.

25 maja 1960 roku w Nowym Sączu na świat przyszła Majka Jeżowska, kompozytorka i piosenkarka. Największą popularność zyskała dzięki piosenkom dla dzieci, ale nie sposób nie wspomnieć o bogatym repertuarze piosenek popowych, reggae czy country.

1967 roku utwór Bielszy odcień bieli grupy Procol Harum pojawił się po raz pierwszy na listach przebojów. Wideoklip do utworu został zrealizowany w ruinach dworu w Worcestershire. Reżyser teledysku umieścił w nim także dokumentalne ujęcia z wojny we Wietnamie, przez co brytyjska telewizja nałożyła zakaz emisji teledysku.

25 maja 1944 roku urodził się Pierre Bacholet, piosenkarz, autor tekstów i kompozytor. Dzieciństwo spędził w Calais, co zaważyło na późniejszym sentymencie, jakim darzył północną Francję, co stało się również inspiracją do stworzenia wielkiego przeboju z 1982 roku.

0: Radio Lecina.
1: Góra 97 FM.
2: W Radiu Rodzina już teraz przenosimy się do Siechnicy, bo tam odbyło się dziś uroczyste podpisanie aktu przekazania budynku B na terenie kompleksu byłej elektrociepłowni Czechnica na potrzeby przyszłej podstacji pogotowia ratunkowego. Nowa baza pozwoli skrócić czas dojazdów zespołu ratownictwa medycznego nawet o połowę, zabezpieczając teren miasta, gminy i okolic, a podstacja rozpocznie swoją działalność na terenie gminy Siechnicy już 1 lipca. I do tej pory zespoły ratownictwa medycznego obsługujące Siechnicę i okolice wyjeżdżały z ulicy Ziembickiej we Wrocławiu, no i ze względu na sytuację na drodze dojazd bardzo często przekraczał czas 15 minut. Nowa lokalizacja podstacji ma to zmienić, no i właśnie tak jak powiedziałam, od 1 lipca w budynku B dawnej elektrociepłowni Czechnica będzie zlokalizowana podstacja pogotowia ratunkowego, która będzie obsługiwała wezwania z rejonu. Właśnie dziś odbyło się uroczyste podpisanie aktu przekazania budynku. O wydarzeniu mówił Łukasz Kropski, burmistrz Siechnic.
3: Jesteśmy na terenie elektrociepłowni Czechnica. Rozmawiamy, czy podpisujemy akt przekazania budynku starej strażnicy na cele pogotowia ratunkowego. My również mamy przygotowane już wyremontowanie tego, bo jest to współpraca wielu instytucji gminy Siechnicy, ale również powiatu wrocławskiego, który współfinansuje ten remont, ale również pogotowia ratunkowego we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, który musiał podjąć decyzję o tym, żeby zespół ratunkowy medycznego tutaj przenieść. No dzisiaj te prace remontowe to jest około 400 tysięcy złotych. Zrobimy to w około 3-4 miesiące, ale już dzisiaj mamy porozumienie również z zespołem ratownictwa medycznego, z pogotowiem ratunkowym o tym, że tymczasowo w naszym nowym ośrodku zdrowia zespół będzie funkcjonował, żeby mógł zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców jak najszybciej.
2: Początkowo nową podstację będzie obsługiwał 1-3-osobowy zespół ratownictwa medycznego. Docelowo w Siechnicach mają stacjonować dwie karetki, o czym mówi Zbigniew Łącki, który zaznacza, że ambulans systemowy zacznie działać już od początku wakacji.
4: Zamierzamy od 1 lipca mieć karetkę, systemową karetkę, która będzie obsługiwała Siechnicę, jak i pozostały rejon. W tym budynku przygotowujemy również miejsce dla drugiego zespołu. Jak taka potrzeba nastanie, to wtedy damy jeszcze drugi zespół. Ratownicy mają służyć pacjentom i jeżeli dojadą w czasie mediany, a nawet wcześniej, to wtedy wszyscy się cieszymy. Robimy to zmiany nie dla ratowników, tylko dla pacjentów, dla Siechnicy.
2: Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, podkreśla, że przekazanie budynku na terenie dawnej elektrociepłowni na rzecz podstacji pogotowia jest ważnym momentem dla powiatu.
5: Przy każdych życzeniach składamy sobie przede wszystkim zdrowia, a to jest nic innego jako element taki zabezpieczający. Jeżeli byłaby jakaś potrzeba, to w tej części powiatu wrocławskiego karetki dojadą po prostu do pacjenta zdecydowanie szybciej, ratując jego zdrowie bądź nawet życie. I taki był zamysł. To było poszukiwanie również miejsca. To były takie wspólne działania samorządowe i również różnych instytucji, żeby to miejsce po prostu było miejscem, gdzie będą karetki pogotowia mogły wyjeżdżać do pacjentów.
2: A ja tylko dodam, że na terenie powiatu wrocławskiego działa obecnie jedna taka podstacja, która zlokalizowana jest w Gniechowicach, no i działa ona prężnie i jest potrzebna, co widać. Uruchomienie podstacji jest jednocześnie też pierwszym krokiem w rewitalizacji terenów dawnej elektrociepłowni Czechnica. Na ten moment obiekt jest zamknięty, jednak są już plany, jak ponownie tchnąć w niego życie, o czym mówi Krzysztof Kryk, wiceprezes zarządu Kogeneracja S.A.
6: Chcielibyśmy udostępnić te obiekty, wiele obiektów, bo to nie jest przecież jeden obiekt, to jest wiele obiektów, które się znajdują na terenie starej elektrociepłowni, różnym funkcjom i różnym interesariuszom i lokalnej społeczności, ale też poszukujemy interesariuszy na przykład w ramach aglomeracji wrocławskiej. Tak się dobrze składa, że Siechnice no, są naprawdę relatywnie blisko i komunikacja, szczególnie kolejowa, jest tutaj bardzo efektywna, więc tych funkcjonalności może być bardzo dużo. To jest, tak powiem, pierwsza jaskółka i myślę niezmiernie ważna dla lokalnej społeczności. Natomiast jeżeli chodzi o resztę obiektów, myśmy razem z gminą Siechnice powołali spółkę Nowa Energia, która ma nas wspierać w decyzjach, kierunkować, rekomendować różnego rodzaju rozwiązania. Co tu może być? A rozwinę trochę wodze fantazji i mogą być sale jakieś koncertowe, widowiskowe, a może startupy, a może na przykład uczelnie zechciałyby tu tworzyć jakieś laboratoria, a być może jakiś hotelik dla studentów. Naprawdę pomysłów jest w tej chwili dużo, decyzji poza tą tutaj przekazującą budynki dla pogotowia nie ma jeszcze.
2: A ja tylko dodam, że obiekt został przekazany gminie Siechnice na zasadzie dzierżawy. Druga na terenie powiatu wrocławskiego podstacja pogotowia ratunkowego, przypomnę, zacznie działać już od 1 lipca.

0: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Zmiany w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba zginęła, kilkanaście osób zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
0: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych prowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji. Były i są teraz podstawowymi przesłankami do tego, by właśnie pan prezydent Karol Nawrocki powołał pana Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w

0: roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. A tymczasem prokuratura okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca. A co nas czeka w tym tygodniu? Mówi Rafał Zywert z biura analitycznego Reflex.
1: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy.
2: A w Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury w dalszym ciągu wysokie i również takie będą przez najbliższą noc. Do 13 stopni spadną temperatury w nocy. Nadal mimo wszystko będzie bardzo ciepło, ale słuchajcie, jutro jeszcze cieplej, nawet do 30 stopni we Wrocławiu. No i miejscami na Dolnym Śląsku temperatury będą mogły osiągać 31 stopni. Będzie słonecznie, mało chmur, więc pamiętajmy, nawadniajmy się i coś na głowę.
3: Tu Radio Rodzina.

25 maja 1985 roku zespół Breakout został reaktywowany na potrzeby koncertu Breakout wraca do domu, który odbył się w Rzeszowie z okazji 20-lecia pracy estradowej Tadeusza Nalepy. Było to pierwsze w Polsce widowisko z popularnego później cyklu wspomnieniowych koncertów tzw. dinozaurów.

W 1931 roku urodził się Hal David, autor tekstów piosenek. Trudno sobie wyobrazić lata 60. XX wieku bez ich przebojów. Utwory stworzone przez duet Burt Bacharach i Hal David na stałe wpisały się w klasyczny repertuar muzyki rozrywkowej.

25 maja 1942 roku w Białymstoku urodziła się Łucja Prus. Gdyby spełniły się plany rodziców, Łucja Prus przejęłaby rodzinną piekarnię. Ona jednak chciała być piosenkarką.

Dwa lata później, we wrześniu, na świat przyszedł Jarosław Kukulski, kompozytor i aranżer. Miał wyjątkowy dar tworzenia wielkich przebojów. To on w znacznym stopniu odpowiadał za sukces swojej żony Anny Jantar. Z powodzeniem pisał także dla innych artystów, w tym dla Haliny Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka czy Ireny Jarockiej. Tworzył też muzykę filmową

25 maja 1948 roku urodził się Klaus Meine, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Scorpions. Grupa powstała w 1965 roku w Hamburgu i pomimo wielu ostrych kompozycji stała się popularna dzięki balladom, m.in. Wind of Change. Utwór stał się hymnem opisującym zmiany polityczne na scenie po rozpadzie Związku Radzieckiego.

25 maja 1960 roku w Nowym Sączu na świat przyszła Majka Jeżowska, kompozytorka i piosenkarka. Największą popularność zyskała dzięki piosenkom dla dzieci, ale nie sposób nie wspomnieć o bogatym repertuarze piosenek popowych, reggae czy country.

1967 roku utwór Bielszy odcień bieli grupy Procol Harum pojawił się po raz pierwszy na listach przebojów. Wideoklip do utworu został zrealizowany w ruinach dworu w Worcestershire. Reżyser teledysku umieścił w nim także dokumentalne ujęcia z wojny we Wietnamie, przez co brytyjska telewizja nałożyła zakaz emisji teledysku.

25 maja 1944 roku urodził się Pierre Bacholet, piosenkarz, autor tekstów i kompozytor. Dzieciństwo spędził w Calais, co zaważyło na późniejszym sentymencie, jakim darzył północną Francję, co stało się również inspiracją do stworzenia wielkiego przeboju z 1982 roku.

0: Dzień dobry. Dziś jest 25 maja. Do końca roku pozostaje 220 dni. W 1995 roku została ogłoszona encyklika Jana Pawła II Ut Unum Sint. Jest to kolejna encyklika w historii papiestwa, która porusza sprawy ekumenizmu. W 1997 roku odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP. Konstytucja ta z małymi poprawkami obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. W 2006 roku rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski. Papież odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę. Był to jego 9. pobyt w Polsce, ale jedyny jako głowy Kościoła katolickiego. W 2014 roku odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 eurodeputowanych.
1: Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano pierwszą encyklikę Leona XIV, nosi ona tytuł Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia z logiki dominacji, mówił papież, który osobiście zaprezentował dokument. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary przypomniał, że nowa encyklika stawia fundamentalne pytania dotyczące ludzkiego sumienia. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.
2: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia encyklika Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji.
1: W Watykanie zaprezentowano dziś pierwszą encyklikę Leona XIV. Liczący 245 punktów dokument zaprasza do refleksji nad człowiekiem i jego godnością w perspektywie społecznej nauki Kościoła i cyfrowego postępu, który bardzo szybko wpływa na kształt współczesnego świata.
3: Tytuł encykliki

0: Qui magnifica humanitas tradycyjnie pochodzi od jej pierwszych słów. Ojciec Święty pisze we wstępie, że wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru. Wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem. Leon XIV zaprasza do wspólnego rozeznawania rzeczy nowych, podobnie jak 135 lat temu uczynił to Leon XIII w encyklice Rerum Novarum w obliczu rewolucji gospodarczej.
1: Encyklika dostępna jest na stronach watykańskich, także w polskim tłumaczeniu, w wersji tekstowej i jako audiobook. Papież osobiście wziął udział w prezentacji encykliki, która odbyła się dziś w Watykanie. Komentując ją, podkreślił, że powstała ona ze słuchania zarówno ekspertów, polityków, zwykłych ludzi, jak i tych, których głos jest we współczesnym świecie pomijany.
2: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas.
0: Z tego słuchania dojrzewało niepokojące przekonanie wyrażone w Magnifica Humanitas. Sztuczna inteligencja wymaga rozbrojenia. To mocne słowo, wiem, ale wybrałem je celowo, ponieważ ta chwila wymaga słów, które potrafią przyciągnąć uwagę, obudzić sumienia i wskazać ludzkości drogi naprzód. Kościół od dawna działa na rzecz rozbrojenia nuklearnego, mając świadomość, że każda wielka techniczna potęga może wpływać na życie ludzi i dlatego musi jej towarzyszyć odpowiednia ocena moralna oraz kontrola publiczna. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci. Podobnie jak energia jądrowa, musi ona służyć wszystkim i dobru wspólnemu. Decyzje dotyczące technologii nie mogą nigdy być oddzielone od sumienia i odpowiedzialności.
1: Wspólnie z Leonem XIV encyklikę zaprezentowali eksperci i papiescy współpracownicy, m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
0: Kardynał Fernandez podkreślił m.in., że papieski dokument, który ze swej natury jest tekstem teologicznym, stawia ważne pytania dotyczące sumienia człowieka, które każdy powinien sobie zadać w czasach, w których panuje pokusa stworzenia narzędzi przewyższających człowieka. Czy chcę być częścią ludzkości zamkniętej w sobie, pustej i obojętnej, czy też należeć do wspaniałej ludzkości wymarzonej przez Boga i stawać się w pełni sobą poprzez przyjaźń z Panem?
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.